0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Przed mikrofonem Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam. Już za moment poszperamy trochę w Biurze Rzeczy Znalezionych krakowskiego MPK.
2: Taka najnowsza, bardzo sympatyczna historia, bo ona się dobrze skończyła, była związana z zagubieniem wiolonczeli w tramwaju i to rzeczywiście nas mocno zdziwiło.
1: Jak skończyła się ta historia? O tym usłyszycie już za kilka chwil.
0: Ciekawy Kraków.
1: Czy wiedzieliście, że Kraków ma swoją własną encyklopedię? Mało tego, to kolejne już uzupełnione wydanie. Dwutomowe dzieło zawierające ponad 6 tysięcy haseł powstało w 2023 roku. O Encyklopedii Krakowa opowiadają mi językoznawca Artur Czesak i historyk Michał Niezabitowski. Posłuchajcie.
3: Nie policzyliśmy chyba wszystkich tych osób. Tysiąca chyba nie będzie. Pan dyrektor opowiadał z punktu widzenia autora, twórcy, redaktora naukowego działu Historia, jakże ważnego dla naszego miasta. Nas kilka osób zatrudniła Biblioteka Kraków, której jestem przedstawicielem, żeby te hasła czytać, scalać, łączyć. Pracowano w kilku działach tematycznych, 10. Te hasła miały różne kategorie, bo są drobne biogramy, są hasła, nazwijmy je średnimi, są tabele z rozmaitymi rzeczami, które warto było zgromadzić i których w innych encyklopediach może nawet nie być. Są też wreszcie duże hasła monograficzne na czele z architekturą, historią, historiografią Krakowa, rolnictwem, przemysłem i rzemiosłem, ale rolnictwa może ktoś by się nie spodziewał. Mnóstwo ciekawych rzeczy. No i ta redaktorska praca w Bibliotece Kraków polegała na tym, żeby sprawdzać, czy jeśli napisano, że ktoś przybył do Krakowa w danym roku w jednym haśle, to czy w innym się zgadza? Czy dzieła sztuki, tutaj pan profesor Walczak bardzo walczył, żeby jak najnowsze dane wprowadzić, jakieś atrybucje różnych artefaktów zgodnie z najnowszymi ustaleniami historyków sztuki. Ikonografię gromadzono, to też duża zasługa Muzeum Krakowa, ale też no, z przeróżnych źródeł było pozyskiwanych wiele fotografii, czasem nawet z archiwów rodzinnych. Tutaj taka cała rzesza dobrych ludzi, darczyńców sprawiała, że ta encyklopedia jest ciekawa i niepowtarzalna pod wieloma względami.
4: Praca nad encyklopedią nie polega na wprowadzaniu nowych treści, tylko raczej polega na tym, ażeby uchwycić ten stan badań, który jest. Czy raczej praca nad encyklopedią nie jest pracą w tym rodzeniu naukową, w tym rozumieniu naukową, że ma przynosić nowy stan badań. Encyklopedyści raczej mają podsumować stan badań, który istnieje. W tym sensie oczywiście jest to praca stricte naukowa. Tutaj pan redaktor Artur Czesak mówił o różnych rzeczach, które były z tym działaniem związane. No, ja patrzyłem na pracę pana redaktora i jego koleżanek i kolegów z najwyższym uznaniem.
1: Więcej na stronie Muzeum Krakowa.
0: Podpowiadamy mieszkańcom Krakowa.
1: Telefony, portfele i słuchawki bezprzewodowe. To przedmioty, które najczęściej trafiają do Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta. O tym, co dzieje się ze zgubami, opowiada mi Mateusz Jach z magistratu.
5: Co dzieje się z takimi rzeczami, które znajdziemy, nie wiem, na przykład na ulicy? One trafiają tutaj do państwa na Wielicką.
6: Tak, o ile ich wartość szacunkowa przekracza 100 zł.
5: Jeśli nie, to?
6: To pozostają do dyspozycji osoby, która znalazła dany przedmiot.
5: I co dzieje się dalej z takim, powiedzmy, wartościowym przedmiotem? Znalazłem portfel z jakąś tam zawartością gotówki, nie wiem, 1000 zł. Jak długo są przetrzymywane takie nieco bardziej właśnie wartościowe przedmioty, dokumenty albo pieniądze?
6: Rzecz znaleziona przyjmowana jest do depozytu i oczekuje na właściciela przez 2 lata od daty znalezienia. Jeżeli właściciel się nie znajdzie, rzecz staje się własnością osoby, która ją znalazła.
5: Czyli rozumiem, że państwo po tych dwóch latach zgłaszają się do tej osoby, która przedmiot znalazła, ona sobie przyjeżdża i może ten przedmiot sobie zabrać albo pieniądze, tak?
6: Mamy dwie kategorie osób. Pierwsza to taka, która zgłasza się po to, co znalazła dwa lata temu w tym samym dniu, równo dwa lata później, ale są też takie osoby, którym musimy przypomnieć, że znaleźli coś dwa lata temu i teraz jest to ich i mogą to wykorzystać, odebrać.
5: Jaki był najdziwniejszy przedmiot, który trafił do Biura Rzeczy Znalezionych Miejskiego?
6: Każdego dnia mówimy, że nic nas już nie zaskoczy, ale każdy dzień przynosi coś ciekawego. Ostatnio do Biura Rzeczy Znalezionych trafił robot sprzątający. Mamy również instrumenty muzyczne, drony własnej produkcji, gitary, ukulele, narty. Również mamy dmuchawę do liści. Spalinową dmuchawę do liści.
5: Czy są rzeczy, po które ktoś się na przykład nie zgłosi, taki znalazca? One sobie leżą w tym depozycie i nie wiem, państwo wystawiają je na przykład później na licytację? Czy one tak już zniszczenia sobie przebywają tutaj na Wielickiej?
6: Część rzeczy trafia do sprzedaży. Lista aktualnych rzeczy, które są w sprzedaży, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa, ale nie jest to proces łatwy. Wymaga zaangażowania urzędników.
5: Czyli to nie jest tak jak z licytacją odholowanych samochodów, że kto da więcej, ten sobie po jakimś tam czasie, chyba po pół roku, może po takie auto przyjść, wylicytować i odebrać. To trochę dłużej, rozumiem, trwa.
6: Tak, pracujemy na zupełnie innych przepisach, ale staramy się, żeby ten proces ułatwić.
5: Gdzie szukać informacji o rzeczach znalezionych i czy państwo wystawiają jakąś taką listę na przykład rzeczy aktualizowaną, żeby ktoś, kto, no nie wiem, zgubi telefon, portfel, dokumenty gdzieś na ulicy, wiedział, że takie przedmioty są.
6: Lista aktualnych rzeczy znajdujących się w depozycie znajduje się na stronie Urzędu Miasta Krakowa, bip.kraków.pl.
1: A swoje biuro rzeczy znalezionych prowadzi także miejski przewoźnik. Okazuje się, że w autobusach i tramwajach, oprócz dość pospolitych przedmiotów, znaleźć można rzeczy bardzo nieoczywiste, jak wspomniana na samym początku wiolonczela.
0: Przydatne dla mieszkańców Krakowa.
2: Najczęściej trafiają takie rzeczy jak parasole, elementy ubioru, czapki, rękawiczki. Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPKSA w Krakowie. Torby, plecaki, portfele, telefony. Nie da się ukryć, że bardzo duży wpływ na to, co gubimy w tramwajach i w autobusach, ma pogoda. Jeżeli pada deszcz, wszyscy wychodzimy z parasolami. W pewnym momencie ten deszcz przestaje padać, parasol nie jest nam potrzebny. Bardzo często zostawiamy go w tramwaju i w autobusie.
5: Tu Szymborska się kłania, która gubiła parasolki w tramwaju linii numer 8.
2: Zdecydowanie tak i nawet z tego co pamiętam, jak mieliśmy taką reklamę na tramwaju, to ten fragment po prostu się na tym naszym tramwaju pojawił. No więc nawet w poezji o tym można przeczytać, że te parasolki w tramwajach i autobusach się gubi.
5: Książki giną?
2: Tak, książki też giną. Nie jest ich dużo, ale to też może z tym jest związany fakt, że tych ludzi czytających w tramwajach w autobusach na pewno nie jest tak dużo jak ludzi, którzy zaglądają do telefonów. Stąd telefonów naprawdę mamy sporo, tak samo jak plecaków, toreb. No te rzeczy takiego codziennego użytku, z którymi podróżujemy, de facto z tego doświadczenia, które mam, wynika, że de facto wszystko, z czym podróżujemy, możemy zgubić i zostawić w tramwaju i w autobusie.
5: Częściej gubimy w tramwajach czy w autobusach, czy nie ma znaczenia?
2: Nie ma znaczenia i to też pewnie wynika ze statystyk, że bardzo często gubimy coś w tramwajach, no bo te tramwaje, powiedzmy, odpowiadają za te 60% przewozu pasażerów w Krakowie, ale to nie ma znaczenia. Nieważne, gdzie jesteśmy, czy to w tramwaju, czy w autobusie, z jakiegoś powodu możemy być, jakoś tam rozproszeni, nieskoncentrowani i możemy czegoś zapomnieć.
5: Co najciekawszego znaleźli państwo w autobusie lub tramwaju?
2: Taka najnowsza, bardzo sympatyczna historia, bo ona się dobrze skończyła, była związana z zagubieniem wiolonczeli w tramwaju i to rzeczywiście nas mocno zdziwiło.
5: No to jest spory dość przedmiot. Może nie jest to kontrabas, ale jednak wiolonczela ma swoje gabaryty.
2: Ma swoje gabaryty, ma swoją sporą wartość, no i jedzie się z nią po coś, czyli jedziemy gdzieś, gdzie my wiemy, że ta wiolonczela będzie nam potrzebna i gubimy ją. To nas zdziwiło i my o tym pisaliśmy na naszym portalu społecznościowym i tam na szczęście bardzo szybko się okazało, że mama dziewczyny, która zgubiła wiolonczelę, się odezwała. No i też rzeczywiście uzasadnienie tu też było takie, które nas rozczuliło, bo po prostu to było pewne rozkojarzenie związane z różnymi rzeczami i ta wiolonczela została w tramwaju. Na szczęście znaleźliśmy ją, była bezpieczna u nas w biurze rzeczy znalezionych i została odebrana. Mam nadzieję, że służy do dzisiaj.
5: Znalazły się kiedyś jakieś niebezpieczne przedmioty?
2: Mieliśmy takie, z takich też ciekawych, nietypowych. To był miecz samurajski, to była siekiera, ale mieliśmy też takie absolutnie nietypowe, gdzie wydaje się, że to jest niemożliwe, żeby coś takiego zgubić, bo przecież mamy i wózki dziecięce, mamy zagubiony rower, mamy zagubione kule, bez których wydaje się, że człowiek nie powinien w ogóle wyjść z tramwaju czy z autobusu, bo od razu zauważa, coś jest nie tak. Jest mi trudno się poruszać. Taka nietypowa rzecz, to była też sztuczna szczęka, więc przekrój jest niesamowity. No i zdarza się, że są gubione bardzo ważne dla kogoś dokumenty i to takie, które naprawdę, gdzie są dane poufne i to też są takie rzeczy, na które zwracamy uwagę i staramy się też, żeby te rzeczy jak najszybciej wracały do osoby, która jest właścicielem. Zdarzają się też zagubione plecaki, w których są na przykład bardzo ważne lekarstwa, więc też gubimy rzeczy dla siebie bardzo ważne.
5: Dzieci zostawiamy w autobusach i tramwajach?
2: Zdarza się. I tu rzeczywiście mamy spore doświadczenie w tym, żeby te zagubione, w cudzysłowie, dzieci odnaleźć. Naprawdę nasi kierowcy, nasi motorniczowie to są niesamowicie empatyczni, spostrzegawczy ludzie, którzy potrafią po komunikacie, który do nas stawia, czy to z policji, czy z rodziny, bardzo szybko po prostu takie osoby, dzieci zauważyć, czy też osoby starsze, bo takie też znajdujemy. No i po prostu te osoby bezpiecznie trafiają czy do swojej rodziny, czy też do ośrodków, w których przebywają.
5: Dzieci i osoby starsze do Biura Rzeczy Znalezionych na Wawrzyńca nie trafiają. A co dzieje się z tymi rzeczami, których pasażerowie i pasażerki nie odbiorą?
2: Wszystko, co znajdziemy w naszych tramwajach i w autobusach, ostatecznie trafia do naszego biura właśnie przy ulicy Świętego Wawrzyńca 13 i tam to czeka na odbiór. My bardzo często apelujemy właśnie o to, żeby sobie sprawdzać, czy te rzeczy, które zgubiliśmy, bo mamy nadzieję, że ktoś, jak ktoś zgubił, nawet jeżeli to jest drobna rzecz, to zauważa, że taką rzecz zgubił. Warto sobie sprawdzić, warto się upewnić. Mamy wyszukiwarkę rzeczy zagubionych. Na naszej stronie internetowej www.mpk.krakow.pl można sobie sprawdzić. Tam oczywiście nie ma wszystkich szczegółów, ale jest linia, w której taka rzecz została znaleziona. Jest ogólna nazwa tej rzeczy. Można też do nas zadzwonić na numer 12 19 150. Można się upewnić, czy to tam jest. No i my to trzymamy przez co najmniej kilka miesięcy. Na szczęście prawo się zmieniło, nie musimy już tego trzymać w nieskończoność. Te rzeczy, które nie są cenne, przez te kilka miesięcy są w naszym biurze. Rzeczy cenne powyżej 100 zł przekazujemy do Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Krakowa przy ulicy Bielickiej. Natomiast wszystkie dokumenty, dowody osobiste, paszporty czy też innego rodzaju dokumenty trafiają po prostu na policję do najbliższego dla nas posterunku policji. Więc bardzo ważne też jest dla nas to, żeby jak ktoś coś zgubi, po prostu się po to do nas zgłosił. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku. W poniedziałki od 11 do 16, od wtorku do piątku od 9 do 15. My oczywiście zawsze się upewniamy, czy ta rzecz naprawdę należy do osoby, która się po nią zgłasza. Ta osoba, jak przychodzi, musi jednak i po pierwsze wylegitymować się, czyli musi potwierdzić, że jest tą osobą, no i musi jakieś charakterystyczne rzeczy danej rzeczy, którą zgubiła, powiedzieć. Natomiast jeżeli są zagubione jakieś naprawdę ważne rzeczy dla kogoś, czyli tak jak powiedziałem, lekarstwa, bez których na przykład pogorszyłby się stan zdrowia, to my staramy się takie rzeczy, jeżeli ktoś się do nas oczywiście zgłosi tego samego dnia, jeszcze tego samego dnia zwrócić, wtedy wykorzystujemy inspektorów ruchu, umawiamy się z taką osobą i te lekarstwa po prostu oddajemy, tak żeby jak najszybciej wróciły do osoby, która je zgubiła.
1: Po więcej informacji odsyłam Was na stronę internetową Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.
0: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Kraków to nie tylko piłka nożna, święta wojna i królewska triada biegowa. W mieście możemy trenować wiele, może nieco mniej popularnych dyscyplin, a wychowankowie lokalnych klubów to często zawodnicy na najwyższym światowym poziomie. Rozmawiam o tym z Michałem Sobolewskim z Zarządu Infrastruktury Sportowej. Kuba Kusy, zapraszam do słuchania.
0: Audycja sportowa w Krakowie.
7: Kraków jest miastem sportu, zdecydowanie Kraków jest miastem sportu i to miastem, w którym tych dyscyplin jest wiele. Liczne kluby sportowe, także wielosekcyjne, także nie tylko piłka nożna najpopularniejsza, czy koszykówka i siatkówka, sporty zespołowe, także wiele sportów indywidualnych.
1: I niszowych, słuchaj, też.
7: I też niszowych. I tutaj z jednej strony jest to kwestia historii sportu w Krakowie, tego, że są kluby, które od lat pewne dyscypliny propagują i posiadają sekcje sportowe. Z drugiej strony budowa odpowiedniej infrastruktury sportowej, bo nawet najwięksi zapaleńcy będą chętniej trenować w nowych, pięknych, funkcjonalnych obiektach. Także historycznie pewne dyscypliny są napędzane przez to, że od lat tutaj sukcesy są odnoszone. Natomiast też budowa odpowiedniej infrastruktury sportowej i tego zaplecza do trenowania sprawia, że różnego rodzaju dyscypliny sportowe się rozwijają. I tutaj w ostatnich latach w Krakowie powstało trochę takich obiektów sportowych, które wspomagają dyscypliny sportu te mniej popularne, chociaż często są to też sporty olimpijskie.
1: No właśnie, tutaj chyba na pierwszym miejscu przychodzi mi do głowy dyscyplina, którą trochę piłka nożna, ta ekstraklasowa albo pierwszoligowa, przykrywa, a mam na myśli kolarstwo. 2019 rok to 6 milionów dla WLKS Kraków Sfoszowice. W tym klubie trenowali najwięksi, no między innymi Katarzyna Niewiadoma czy Rafał Majka. I tam Sfoszowice kolarstwem stoją.
7: Tak, WLKS Kraków Sfoszowice stoi kolarstwem, stoi też osobą trenera Zbigniewa Klęka, czyli wychowanka właśnie tych naszych gwiazd kolarskich. Osoby, która z pasją wychowuje kolejne pokolenia.
1: Niesamowicie charyzmatyczna postać. Miałem okazję z nim kiedyś rozmawiać, nie przy radiowej okazji, ale widać pasję chyba na każdym kroku.
7: Tak, dosłownie, w każdym słowie wręcz wypowiedzianym o kolarstwie słychać ogromną pasję. I to jest taki przykład, gdzie kilka milionów złotych zainwestowanych przez Gminę Miejską Kraków sprawiło, że sekcja kolarstwa ma dużo lepsze warunki do trenowania, do prowadzenia zajęć też dydaktycznych. Powstał budynek klubowy, który służy zresztą nie tylko sekcji kolarstwa, ale również. Natomiast to jest też taka wieloletnia współpraca polegająca na dostarczaniu rowerów treningowych do klubu dla zawodników juniorskich ze środków Gminy Miejskiej Kraków. To sprawia, że pasjonat kolarstwa w młodym wieku, który dostanie się do klubu i oczywiście tam pod okiem pana trenera zostanie oceniony jako osoba rokująca, dostaje tak naprawdę komplet sprzętu do tego, aby to kolarstwo zacząć uprawiać.
1: A przypomnijmy, że to są horrendalne pieniądze. Rowery naprawdę autentycznie dobrej marki, dobrze sprawdzające się, to są kwoty rzędu kilkudziesięciu już tysięcy złotych plus całe oprzyrządowanie.
7: Dokładnie, to są ogromne kwoty, kwoty, na których wiele osób nie byłoby stać i tutaj właśnie pojawia się taka opcja, że trener zauważy jakiś talent i ten talent, mimo tego, że środków własnych rodzina nie posiada na tyle dużych, będzie miał profesjonalny sprzęt, będzie się mógł rozwijać, a może z czasem osiągać takie sukcesy jak Rafał czy Kasia Niewiadoma, którzy też zaczynali właśnie w WLKS Kraków Sfoszowice i otrzymali bardzo duże wsparcie od klubu i w ten sposób ich kariera się toczyła, a teraz pokazują w pewnym sensie swoją wdzięczność, bo cały czas są częścią społeczności klubowej. Rafał, wiem, że bywa w WLKS-ie i trenuje razem z młodzieżą. To też daje takiego kopa.
1: Tak, trenuje z największymi. To jest rzecz fantastyczna. To może przejdziemy teraz do sportów halowych, bo tutaj też raz mamy sukcesy, dwa to zaplecze cały czas się poprawia i mamy między innymi jedną z najnowocześniejszych hal gimnastycznych w Polsce, hala przy SP26. Tam to jest raj gimnastyczek sportowych, TS Wisła, Korona, UKS Podgórze.
7: Tak, gimnastyczek i gimnastyków sportowych, i gimnastyków, bo to dyscyplina, gdzie...
1: Nie wiedziałem, zarówno, że też panowie trenują.
7: Tak, zarówno chłopcy, jak i dziewczynki realizują się w tej dyscyplinie sportu. To jest jedna z najnowocześniejszych w Polsce hal do gimnastyki. Szkoła podstawowa numer 26 od lat współpracowała z Koroną Kraków i tak naprawdę to była taka wspólna idea, w dużej mierze też pchana gdzieś do przodu przez klub sportowy, żeby taka hala powstała. Hala powstała. Dzieciaki uzyskały dużo lepsze warunki do treningu. Na kanwie tego obiektu też powstał UKS Podgórze Kraków i mamy też w Krakowie jeszcze Wisłę. Wisłę, która korzysta z hali Wisły, ze swojego obiektu, natomiast mamy w tym momencie 3 kluby w Krakowie gimnastyki sportowej, co jest pewnym fenomenem na mapie Polski. Bo
1: no
7: generalnie...
1: jeszcze Sokół jest, ale to powiedzmy Sokół jest trochę odrębnym światem.
7: Tak. Zmierzam do tego, że w tym Krakowie tych podmiotów, które realizują gimnastykę sportową, gdzie dzieciaki mogą ją uprawiać, jest dużo w skali miasta, w skali kraju, bo w skali kraju tych klubów tak naprawdę jest kilkanaście, może kilkadziesiąt. Ta bardzo dobra infrastruktura przekłada się też na dużo większe zainteresowanie, czy na dużo większą chęć i pasję do uprawiania tego sportu. Tu prywatnie mogę powiedzieć, że wiem, o czym mówię, bo moja córka jest jedną z zawodniczek właśnie Korony Kraków i widziałem ten zachwyt w oczach, kiedy z tych starych, wysłużonych sal w przyziemiu Korony przeszli do nowoczesnej hali. Zresztą jeżdżąc na zawody sportowe, czy to do Olsztyna, czy do Szczecina i innych miast, Nysy, córka wracając porównuje, że w Krakowie to mamy fajniejszą halę. I to też jest taki...
1: Dzięki,
7: moto,
1: tato!
7: Może tata niewielkie miał tu zasługi, natomiast uczestniczyłem jakoś w tym procesie i tym bardziej fajnie jest patrzeć na tą radość i na to, że taki kop do tej dyscypliny dodatkowy. Zresztą podobnie można powiedzieć chociażby o Centrum Zapaśniczym, które powstało z kolei dla Bieżanowianki Kraków w 2018 roku oddane. Klub, który ma wieloletnie tradycje, jeżeli chodzi o sport zapaśniczy. Medale Mistrzostw Polski, wybitni zawodnicy.
1: Ale natomiast, gdzieś nie wybijają się dalej, między innymi na igrzyskach.
7: Natomiast brakowało też tej infrastruktury sportowej, którą teraz klub od 2018 roku ma. Wiem, że lepsza infrastruktura przełożyła się na to, że zwiększyła się liczba zawodników w sekcji i ta baza do wychowywania młodzieży jest dużo lepsza. Tam się pojawiają zawodnicy, którzy na zawodach rangi ogólnopolskiej sięgają po medale.
1: Rokują.
7: Rokują. I to jest kolejny taki przykład, gdzie klub dostał obiekt, który spełnia oczekiwania sekcji i sprawia, że ta sekcja sportowa w ramach tego terenu, którym klub dysponuje, ma zapewnione wszystko do rozwoju. Teraz tylko trenować i osiągać sukces.
1: Szczegóły znajdziecie na stronie ZIS-u, a my zmieniamy temat. W Krakowie nie trzeba mieć roweru na własność, by cieszyć się z jazdy jednośladem. To za sprawą wypożyczalni długoterminowej Likebike. Jak z niej skorzystać? O tym opowiada Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego.
0: Przydatne dla mieszkańców Krakowa.
8: Likebike to wypożyczalnia długoterminowa, która ma być uzupełnieniem szerokiej oferty transportu publicznego, ponieważ nie wszędzie możemy dojechać tramwajem czy autobusem mimo wszystko, a są na przykład fragmenty, które możemy świetnie pokonać rowerem, dojeżdżając na przykład na przystanek autobusowy najbliższy lub tramwajowy, a na przykład kontynuować jazdę później właśnie autobusem czy tramwajem, zostawiając nasz rower przy stojaku przyczepiony w bezpiecznym miejscu.
5: Jest to wypożyczalnia długoterminowa. Rower możemy pożyczyć na minimum miesiąc, a maksimum?
8: Maksimum 6 miesięcy w tej chwili, a nawet po tym można przedłużać. I ten rower traktujemy niejako własny.
5: I dostępne mamy rowery tradycyjne i elektryczne.
8: Mamy w tej chwili 500 rowerów elektrycznych i 500 rowerów tradycyjnych, właśnie po to, żeby móc zaoferować taki sprzęt, jaki potrzebują krakowianie, właśnie w zależności od tego, gdzie mieszkają. To jest też element jakby takiego, można powiedzieć, wachlarzowego podejścia do transportu publicznego, do zrównoważonego transportu w Krakowie, ponieważ co do zasady przyjmuje się, że rowery tradycyjne, te, które są wyłącznie napędzane siłą naszych mięśni, używane są na takie krótsze dystanse, powiedzmy około 3-5 kilometrów najdalej. Wtedy używane one codziennie, no nie powodują, że na przykład specjalnie się bardzo męczymy, że ta droga nie kosztuje nas energetycznie, fizycznie aż tak dużo. Natomiast jeszcze są przecież chętni, którzy mogliby teoretycznie pojechać dłużej takim rowerem, ale no w ich przypadku może być to już na przykład jakiś problem, chociażby ze względu na wiek. Prawda? Bo seniorzy mogą chcieć dalej dojeżdżać rowerem, ale pracują troszkę dalej i na przykład ten rower już powoduje jakiś dyskomfort w czasie jazdy.
5: Albo mają podgórkę.
8: Albo mają na przykład podgórkę i tak dalej, i tak dalej. I teraz odpowiedzią na oczekiwania takich klientów jest właśnie rower elektryczny, który powoduje, że spokojnie możemy pokonać nawet 10 kilometrów w jedną stronę, taki odcinek do pracy, do szkoły, i on nie kosztuje nas energetycznie strasznie dużo, nie wpadamy zziajani do pracy, tylko jesteśmy, powiedzmy, w pewnym komforcie. Możemy dotrzeć do tej pracy dzięki wspomaganiu, które daje nam silniczek elektryczny.
5: Co ważne, w przypadku wypożyczalni rowerów Like Bike, z głowy, pożyczając taki rower, mamy serwis, bo on jest jakby wliczony w tę cenę najmu.
8: Tak, mamy w tej chwili 500 rowerów elektrycznych i 500 rowerów tradycyjnych właśnie po to, żeby móc zaoferować taki sprzęt, jaki potrzebują krakowianie właśnie w zależności od tego, gdzie mieszkają. I teraz wypożyczając taki rower Like Bike, z systemu Like Bike, kupujemy go z takim troszkę, znaczy kupujemy, wypożyczamy, tak, go z takim niejako ubezpieczeniem. To znaczy w momencie, gdy dojdzie do jakiejś awarii, niezawinionej i oczywiście z naszej strony, czyli gdzieś nawet pęknie łańcuch, czy pęknie nam opona i tak dalej, czy jakaś inna usterka nawet w tym systemie napędowym się zdarzy, to wówczas możemy zapiąć bezpiecznie taki rower, no niemalże w zasadzie w miejscu, w którym doszło do tej awarii, no może nie, jeśli to jest na środku ulicy, no ale powiedzmy w jakimś bezpiecznym miejscu ogólnodostępnym, czyli na przykład chociażby do takiej latarni przy ulicy i chociaż najlepiej oczywiście przy stojaku. Ale załóżmy, że mówimy o takim miejscu, gdzie jest mało infrastruktura rozwinięta, w tym rowerowa. Więc przypinamy taki rower, zabezpieczamy go przed kradzieżą i zgłaszamy to naszemu serwisowi. Serwis możliwie najszybciej przyjeżdża po ten rower, odpina go, naprawia go w kilka dni i już po tych kilku dniach można go odebrać. Najlepiej oczywiście w, można powiedzieć, centrum Like Bike'a, czyli na ulicy Przewóz 21, ale też można go tutaj odebrać przy okazji wizyty tutaj w centrum na Wielopolu. Co ciekawe, teraz jeszcze połączyliśmy troszkę drugi nasz system Parke Bike z naszym Like Bike'iem, że można skorzystać z tego drugiego systemu, podjeżdżając tym Parke Bike'iem po odbiór Like Bike'a i można już później wrócić do domu swoim odebranym sprzętem.
5: W jaki sposób możemy pożyczyć te rowery? Co trzeba zrobić?
8: Bardzo prosto, wchodzimy na stronę likebike.zt.pl. Tutaj mamy formularz rejestracyjny od razu. Ten formularz rejestracyjny wypełniamy. No i w zależności od tego, jak dużo jest dostępnych rowerów aktualnie, no to oczekujemy na ten sprzęt. W każdym razie zaznaczamy, na jaki okres chcemy wypożyczyć ten rower. Jaki to ma być rower? Tutaj mamy właśnie do wyboru różne właśnie standardowe czy elektryczne. Składamy oświadczenie, że jesteśmy mieszkańcem Krakowa i później nasz serwis kontaktuje się z osobą, która taki formularz do nas wysłała. Umawiamy się, czy też koledzy umawiają się na godzinę, kiedy ten sprzęt ma być odebrany. Tam jest podpisywana umowa wynajmu i wówczas można spokojnie już taki rower używać przez okres, na który się go wypożyczyło. Co więcej, jeśli jest ten rower dostępny dalej, to znaczy nie ma, powiedzmy, kolejki w wypożyczalni Like Bike, wówczas ten rower można sobie nawet przedłużyć o kolejne miesiące i wówczas cieszyć się nim nawet dłużej niż pół roku.
1: Po szczegóły odsyłam na strony ZTP i Like Bike'a.
0: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Kuba Kusy, zapraszam. W Krakowie parkowanie to naprawdę spory problem. Miejsca jest jak na lekarstwo. Na dodatek za postój w niemal całym mieście trzeba słono zapłacić. Z pomocą, zwłaszcza odwiedzającym stolicę regionu gościom, przychodzą parkingi Park and Ride zlokalizowane przy ważnych węzłach komunikacyjnych. O szczegółach opowiada Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego.
9: Podpowiadamy mieszkańcom Krakowa.
5: Przyjeżdżam do Krakowa jako jeden z turystów. Przyjeżdżam własnym samochodem. No i często zastanawiamy się, co z tym samochodem zrobić, jeżeli nie chcielibyśmy się koniecznie przemieszczać nim po ciasnych uliczkach Starego Miasta. I tu przychodzą nam z pomocą parkingi Park and Ride. Tych jest w mieście ile?
10: W tym mieście mamy 10 takich parkingów. No są parkingi w trybie otwartym i są parkingi w trybie zamkniętym. Już śpieszę z wytłumaczeniem, co to znaczy parking w trybie otwartym, a co to znaczy parking w trybie zamkniętym. Parking w trybie otwartym, czyli na przykład taki Mydlniki Wapiennik czy Czerwony Prądnik, są w trybie otwartym, czyli możemy tam wjeżdżać i wyjeżdżać bez szlabanu, tak jakby, czyli nic nam nie barykaduje tutaj wjazdu i wyjazdu. Natomiast zasady dalej obowiązują. Parking w trybie znowu zamkniętym nie oznacza, że nie można tam wjechać, oznacza tylko i wyłącznie, że jest tutaj szlaban i ten szlaban decyduje o tym, czy nas wpuści, czy nie. W momencie, w którym jesteśmy, tak jak pan redaktor powiedział, czyli osobą, która przyjeżdża do tego miasta, chce je najchętniej zobaczyć, jak najszybciej, jak najwięcej, w jak najkrótszym czasie, no to może taka osoba zostawić sobie swój pojazd na parkingu Park and Ride. Co więcej, jeżeli przyjechał z rodziną, może na tym samym parkingu Park and Ride od razu kupić bilet, gdzie będzie ten bilet upoważniał jego i jego rodzinę do kilku osób na podróżowaniu komunikacją miejską, wszystkimi środkami transportu pod tytułem autobus, tramwaj z parkingu bezpośrednio do centrum. Potem może przemieszczać się jeszcze w totalnie różne inne miejsca. Może z centrum Krakowa pojechać do centrum pięknej Nowej Huty, gdzie też będzie mógł zobaczyć piękną architekturę.
5: Albo do Wieliczki.
10: Albo do Wieliczki. No i tutaj będzie mógł sobie przede wszystkim bez żadnych dodatkowych opłat dla samochodu, gdzie musiałby zaparkować tutaj w strefie opłatnego parkowania, narażać się na jakieś dodatkowe opłaty, czy marnować czas tak samo w korkach, będzie mógł po prostu podróżować. No, takich parkingów mamy w Krakowie kilka na północy. Mówimy tutaj o parkingu zlokalizowanym na Krowodrzy Górce Pachońskiego, Górce Narodowej, czy właśnie Prądniku Czerwonym. Mamy jeszcze Mydlniki Wapiennik, Czerwone Maki, Sfoszowice, Kurdwanów, Nowy Bieżanów oraz Mały Płaszów, więc de facto z większości stron, gdzie wjeżdżamy do Krakowa, te parkingi Park and Ride są zlokalizowane, no i możemy bezpośrednio z nich skorzystać w momencie, jak chcemy przyjechać do Krakowa samochodem.
5: Mówiliśmy, że mamy parkingi w systemie otwartym i w systemie zamkniętym. Za każdy z nich, niezależnie od systemu, trzeba zapłacić.
10: W momencie, jeżeli jesteśmy turystami, no to tak, nie posiadamy karty krakowskiej, na którym załóżmy mamy bilet miesięczny, bo mieszkańcy mogą tutaj skorzystać z takiego rozwiązania i zajechać na parking i zostawić bezpłatnie tam swój samochód na dany dzień. W przypadku osób, które przyjeżdżają, to mają tutaj do wyboru. Jeżeli przyjeżdżają, załóżmy sami, to mogą sobie kupić bilet za dosłownie kilka złotych, no i podróżować całą tą komunikacją miejską po terenie Krakowa. W przypadku, jeżeli przyjeżdżają z rodziną, no to tutaj muszą wydać już więcej niż kilka złotych, natomiast dalej jest to znacznie atrakcyjniejsza cena niż cena, którą musieliby płacić za strefy płatnego parkowania w podstrefie A, B czy C.
5: Parkingi Park and Ride są strzeżone albo monitorowane?
10: Są lokalizacje, które są strzeżone, monitorowane. Znaczy, jeżeli chodzi o monitorowanie, mamy tutaj większość tych parkingów obkamerowane. Czy to parkingi na Górce Narodowej, które są praktycznie całkowicie nowym obiektem spełniającym wszystkie warunki. Jest to parking kubaturowy. Po już parkingi, które zostały wybudowane też 10 lat temu, na przykład na Małym Paszowie. Również tutaj mamy te wszystkie systemy, czy zliczające pojazdy, gdzie można w internecie zobaczyć sobie, jakie jest napełnienie danego parkingu, tak żeby wiedzieć, czy będzie dla nas miejsce, czy też nie.
5: Parkingi typu Park and Ride czynne są w określonych godzinach, czy możemy na przykład zostawić sobie samochód, nie wiem, na dzień, dwa, trzy i po prostu po mieście poruszać się autobusami, tramwajami albo rowerem. Jak to wygląda?
10: To przede wszystkim w momencie, w którym chcemy skorzystać z parkingu Park and Ride, musimy pamiętać o tym, że ten parking nie działa przez cały dzień. Oznacza to tylko i wyłącznie tyle, że funkcjonuje wtedy, kiedy funkcjonuje komunikacja miejska. Nie możemy go traktować jako zwykłego parkingu, gdzie teoretycznie o 3 w nocy możemy sobie iść na parking, zostawić samochód i potem nim gdzieś pojechać. No, te parkingi działają w momencie, jak działa ta dzienna komunikacja, również która dzienna komunikacja, która działa o 23, natomiast ona wtedy zjeżdża już tak jakby do zajezdni, więc wiadomo, że należy zostawić trochę czasu dla tych pasażerów, którzy będą po prostu chcieli dojechać na pętlę do swoich samochodów, więc będą mogli wyjechać. Natomiast no przede wszystkim te parkingi potrzebują też mieć chwilę tak jakby wolnego czasu na to, żeby tam posprzątać, poogarnąć wszystkie administracyjne rzeczy, żeby następnego dnia mogły w spokoju już działać dla wszystkich użytkowników.
5: Jeżeli jakimś cudem zapomnielibyśmy o tym, żeby odebrać samochód z parkingu Park and Ride, to rozumiem co, przyjeżdża laweta i odholowuje auto na miejski parking i przyjdzie nam płacić zarówno za ten transport, jak i za postój na tymże parkingu.
10: Dokładnie tak, to już jest kwota, która jest kwotą wysoką, ponieważ mówimy tutaj o kwocie, która już jest liczona w kilkuset złotych, więc no warto pamiętać o tym, żeby przeczytać ten regulamin w momencie, jak faktycznie korzystamy z tego obiektu, żeby wiedzieć, w których godzinach możemy ten samochód tam mieć, a w których musimy po prostu z parkingu wyjechać.
1: A jeśli zostawiliście już auto na takim parkingu, to zamiast autobusu lub tramwaju możecie wybrać rower, bo miasto oferuje system Park Bike.
0: To warto wiedzieć o Krakowie.
8: Jest to taka wypożyczalnia, która właśnie uzupełnia naszą ofertę transportu zbiorowego i tworzy to, co nazywamy transportem zrównoważonym. Maciej Piotrkowski, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, Zespół do Spraw PR. Czyli daje alternatywę do jazdy samochodem po mieście. Mamy dwa systemy w tej chwili roweru miejskiego w Krakowie, który uzupełnia właśnie ten transport publiczny klasyczny, czyli autobusy i tramwaje. I jednym z tych właśnie systemów jest Park Bike. Był to taki system, który teoretycznie w założeniu początkowo przede wszystkim był, jak to się ładnie teraz mówi, z angielska dedykowany kierowcom, czyli klientami w założeniu. Mieli być kierowcy, którzy właśnie przyjeżdżają na parkingi Park and Ride, zostawiają swój samochód i na przykład wolą jechać dalej rowerem, kontynuować podróż do centrum miasta na przykład rowerem, a nie chcą na przykład jechać z różnych powodów autobusem czy tramwajem, na przykład dlatego, że akurat połączenie im nie pasuje, że zdecydowanie szybciej będzie dojechać rowerem. Są to rowery elektryczne, w związku z tym faktycznie rzeczywiście można szybciutko do tego centrum z tych Park and Ride'ów dotrzeć i rzeczywiście tak najczęściej się dzieje, że przyjeżdżają właśnie kierowcy, zostawiają auta na Park and Ride'ach i kontynuują podróż właśnie na tych rowerach, ale też trzeba przyznać, że korzystają z nich również inni użytkownicy, na przykład mieszkańcy, którzy gdzieś mieszkają w okolicach Park and Ride'u i zamiast wybierać autobus lub tramwaj, oni wolą na przykład wypożyczyć na cały dzień taki rower, bo tutaj trzeba też podkreślić, że to nie jest taki stricte krótkoterminowy najem, czyli taki rower, który na przykład wynajmujemy na 20 minut, na godzinę, a później zostawiamy gdzieś w innym stojaku, na innej stacji, gdzieś na przykład w centrum, tylko to jest rower, można powiedzieć, średnioterminowy, bo to jest rower, który bierzemy na w zasadzie cały dzień i możemy z niego cały dzień bezpłatnie korzystać. Jedynym warunkiem jest to, by do godziny 22 taki rower wrócił na miejsce, no najlepiej na ten sam Park and Ride, z którego został wypożyczony.
5: Co trzeba zrobić, żeby taki rower wypożyczyć? No i gdzie można je wypożyczyć? Bo parkingów Park and Ride mamy w Krakowie kilka, ale nie na wszystkich możemy skorzystać z tej wypożyczalni.
8: W tej chwili można skorzystać z parkbajków na 7 parkingach Park and Ride. Tak, idąc od północy, rowery są dostępne do wypożyczenia na parkingu Park and Ride Górka Narodowa, na Krowodrze Górce, na parkingu Park and Ride na ulicy Pachońskiego. Jest na Park and Ride Nowy Bieżanów, na Kurdwanowie oraz na Czerwonych Makach. To taka, można powiedzieć, macierzysta stacja, bo tam się wszystko z parkbajkiem zaczęło. To właśnie tam ten system rozpoczął swoją działalność. Później właśnie rozszerzał się na te kolejne park and ride'y. I tam są właśnie te rowery dostępne od godziny 5 rano. I trzeba zwrócić, tak jak już powiedziałem, do godziny 22 taki rower. Przy czym ostatnie wypożyczenie może być tylko do godziny 20. Jeśli chodzi o samą procedurę, przede wszystkim trzeba zainstalować u siebie na telefonie taką aplikację. Ona się nazywa Freebike. Jest dostępna oczywiście we wszystkich sklepach tych internetowych z aplikacjami. I później trzeba klasycznie wypełnić formularz i zgłosić do nas taką chęć wypożyczenia. Ponieważ, przypomnę, niestety zdarzały się takie przypadki dewastacji tych rowerów. Wypożyczały te rowery osoby nieuprawnione, niepełnoletnie. Wprowadziliśmy weryfikację użytkownika i teraz ta weryfikacja albo jest osobista, to znaczy trzeba po prostu przyjść, pokazać dowód tożsamości w którymś z miejsc, gdzie ZTP działa, czyli przede wszystkim oczywiście siedziba Wielopole 1, ale też na przykład Pawia 5A, czy osiedle Centrum D7, to są nasze punkty obsługi pasażera, na papierni Prądlińskich 1, albo jeszcze jest taka dodatkowa, można powiedzieć, trochę stacja też, bo to jest ulica Przewóz 21, czyli to jest serwis Likebike'a i Parkbike'a przede wszystkim, ale tam też można w razie czego potwierdzić oczywiście tożsamość i nawet tego Parkbike'a wypożyczyć albo zostawić. Jeśli ktoś na przykład korzysta z roweru Likebike i na przykład doszło do awarii, chwilowo nie ma dostępu do tego roweru Likebike, będzie musiał go odebrać z Przewozu 21, to dzięki takiemu rozwiązaniu wprowadzonemu niedawno jest właśnie taka możliwość, że można sobie Parkbike'iem dojechać i tam zostawić Parkbike, odebrać swojego Likebike'a, czyli ten drugi system z wypożyczalni długoterminowej rower i wrócić już tym Likebike'iem.
5: Czyli jesteśmy zweryfikowani, podjeżdżamy sobie na taki parking Park and Ride samochodem albo, nie wiem, mieszkamy blisko takiego parkingu, chciałbym pożyczyć rower. Jak to wygląda?
8: Jeszcze chciałem powiedzieć o tej weryfikacji. Jest możliwość również skorzystania z profilu zaufanego. Wówczas właśnie wypełnia się formularz i poprzez profil zaufany takie pismo można wysłać. No i ono oczywiście będzie wtedy zweryfikowane. No, jeśli jest z profilu zaufanego, to znaczy, że już nie trzeba osobiście akurat tego weryfikować, no bo niejako czyni to za nas automat, czyni za nas sztuczna inteligencja. Jeśli chodzi o samo wypożyczenie, jest banalnie proste, ponieważ właśnie za obsługę odpowiada ta aplikacja Freebike. Tam się skanuje normalnie kod QR, jeśli chodzi o konkretny rower. Rower się wypożycza. W trakcie użytkowania tego roweru można go zostawić, można, jak to się mówi, zapauzować jakby to wypożyczenie, zostawić go na przykład na czas wykładów, czy jakichś innych zajęć, czy też pracy i wtedy ten rower na nas czeka, nikt go nie może jakby wypożyczyć, nikt go też nie zabierze nam z ulicy i później po zakończeniu tej pracy, czy tych wykładów można spokojnie wrócić do domu, odstawia się go na stację, tak jak powiedziałem, najlepiej, żeby to była ta sama stacja, z której się wypożyczyło, ale to też nie jest konieczne i wtedy po prostu się kończy wypożyczenie i można już następnego dnia od 5 rano taki rower znów wypożyczać.
1: Szczegóły na stronie ZTP.
0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: kapelusze sombrero, narkotykowe kartele i piękne tropikalne plaże. Z tym zapewne kojarzy wam się Meksyk. Nie wiem, czy wiecie, ale żeby odwiedzić to miejsce, nie trzeba wcale sięgać głębiej do portfela, by zapłacić za bilet lotniczy. Wystarczy na placu centralnym wsiąść w tramwaj i po mniej więcej 15 minutach jesteście na miejscu. Choć dziś Meksyk to tylko nazwa przystanku, to kiedyś, gdy huta się budowała, działy się tam sceny rodem z westernu. Kuba Kusy, witam serdecznie i zapraszam do słuchania.
0: Zwiedzaj z nami Kraków.
11: Ta nazwa Meksyk była też używana w ogóle do tamtego rejonu, takiego osiedla robotniczego, tak, które na początku lat 50. powstawało. Ono tam składało się z ponad 40 baraków, czterech murowanych i większość z nich, 38, to były baraki drewniane. Piotr Kapusta, kustosz w Muzeum Nowej Huty, oddziale Muzeum Krakowa. Na początku to było miejsce właśnie zamieszkania przede wszystkim junaków. No potem, kiedy już zaczęła działać huta imienia Lenina, czyli Lenin właśnie stał się jej patronem w 1954 roku, kiedy tam zaczęto w tej hucie produkcję 22 lipca, już nieprzypadkowo w 10. rocznicę podpisania manifestu lipcowego, no to następowała taka jakby wymiana i po prostu zaczęli ten rejon zamieszkiwać już tacy etatowi pracownicy, no właśnie już wtedy huty imienia Lenina.
5: No i nazwa Meksyk jest nieprzypadkowa, bo oddaje atmosferę, jaka panowała wówczas właśnie na tym osiedlu.
11: I co ciekawe, stworzyli ją ponoć sami mieszkańcy, sami robotnicy z huty, którzy właśnie ten rejon zamieszkiwali. No ona faktycznie cieszyła się taką złą sławą. Niektórzy nawet używają takiego określenia, że to takie jądro ciemności Nowej Huty, że właśnie ten rejon miał przyczynić się do tej czarnej legendy, która w dużej mierze chyba do dziś jest jeszcze obecna. Jak czasami pytamy kogoś z innych rejonów Polski o Nową Hutę, no to niestety te skojarzenia dalej są takie często niezbyt dobre.
5: Tutaj też nam się chyba kłania poemat dla dorosłych Warzyka, który swoje też dołożył do tej obiegowej opinii o Nowej Hucie, chociaż jak najbardziej uprawnionej wówczas w latach, pod koniec lat 40. i w latach 50.
11: Tak, no jeszcze można powiedzieć, że właśnie w drugiej połowie lat 50. była już możliwość pewnej krytyki tego, co się tam działo. W pierwszej połowie lat 50., gdybyśmy obejrzeli jakieś filmy, czy to polskie kroniki filmowe, czy nie wiem, kierunek Nowa Huta, no to same superlatywy słyszymy na temat tego miejsca. A już w drugiej połowie tej dekady pojawiają się chociażby takie filmy jak Miejsce zamieszkania. Istotny z naszego punktu widzenia film, ponieważ on wprost odnosi się do Meksyku. No i tam krytykuje się na przykład to, że jest taka wielka ciasnota. W pewnym momencie lektor takie słowa wypowiada: oczywiście baraczek na 70 osób nie pomieści 2200 i wprost odnosi się to do Meksyku. Tam jeszcze można powiedzieć, że do tej pory się powtarza, że na przykład milicja bała się tam interweniować. Nawet mamy wspomnienia ludzi, którzy tam zamieszkiwali, na przykład takiego pana, który się tam sprowadził troszkę później, bo w 1961 roku. No i właśnie zwracał na to uwagę, że milicjanci też unikali tego miejsca, unikali, żeby się tam pojawiać. No już słynęło ono z kradzieży, też z prostytucji, tak, znane są te opowieści chociażby, że robotnicy tam spali w ubraniach, żeby gdzieś tam nie zostawiać ich na boku, bo mogliby je stracić. I później pojawił się też ten słynny bar, tak, który istniał jeszcze nie tak dawno, bo przestał istnieć w roku 2019. Wtedy wyburzono ten obiekt. No i Meksyk, tak, bo od tej nazwy zaczęliśmy, odnosi się również, tak się czasami mówi, do stacji benzynowej, która się tam w okolicy już ulicy Nadbrzezie znajduje. Stacji, która jest taka dosyć nietypowa, ponieważ przy wejściu mamy tabliczkę, która upamiętnia fakt, że tam w 1794 roku, dokładnie 1 kwietnia, chociaż ta data dzienna tam chyba wymieniona nie jest, miał się zatrzymać Tadeusz Kościuszko wraz ze swoimi swoim wojskiem, który udawał się w kierunku północnym, no szedł w stronę Warszawy, jak wiemy, nie doszedł do niej, no bo wcześniej Rosjanie mu tę podróż przerwali, doszło do bitwy pod Racławicami, ale to zachowała się taka tradycja, zresztą podtrzymywana na przykład przez lokalne Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pleszowskiej, że Kościuszko miał być wtedy przez tych pleszowian przywitany, że posadzono w ogóle drzewo, lipę w miejscu, gdzie on się miał zatrzymać. Postawiono też taką ławeczkę, która no, przed I wojną światową stamtąd zniknęła. No i Kościuszko miał się zatrzymać u gospodarza o nazwisku Rosa. No, to nazwisko też jest pamiętane. I co ciekawe, Tadeusz Kościuszko był w Pleszowie jeszcze po raz drugi. 3 tygodnie, 3,5 tygodnia później, 24 kwietnia, no też udawał się w kierunku północnym. Przechodził wtedy między innymi przez tę miejscowość.
5: Kiedy zniknął Meksyk, rozumiany jako to osiedle robotnicze, tych baraków robotniczych, no bo bar przetrwał do 2019 roku, on był wielokrotnie przebudowywany, a samo osiedle, ono tak znikało krok po kroku, czy po prostu wjechały buldożery i załatwiły sprawę?
11: To na pewno był proces dłuższy. No, w okresie PRL-u tam, w tamtym rejonie ludzie zamieszkiwali. No i też zmieniono później nazwę tam. Już w latach 60. nadano taką oficjalną, ale w dalszym ciągu używano tej nazwy Meksyk, która do dzisiaj dla tego rejonu się odnosi. No jeszcze może jedno zdanie o tym barze. No on był takim miejscem, gdzie przede wszystkim ci robotnicy z Huty Lenina tam korzystali z tego lokalu. Potem w latach 90., zwłaszcza 2000, zresztą takie wspomnienia osób tam pracujących, że stał się raczej miejscem, gdzie zatrzymywali się bardziej kierowcy, którzy w tamtym rejonie przejeżdżali, niż jacyś tacy stali bywalcy, no, którzy w poprzednich dekadach tam się pojawiali.
1: Do Meksyku dojedziecie też samochodem, ale żeby móc go prowadzić, trzeba posiadać stosowne uprawnienia, a sam pojazd także musi mieć dokumenty. Jak wyrobić je w Krakowie, dowiecie się z mojego krótkiego przewodnika po biurokratycznych procedurach.
9: Eksperci radzą mieszkańcom Krakowa.
12: W pierwszej kolejności trzeba uzyskać profil kandydata na kierowcę w Urzędzie Miasta Krakowa. Robi się to przed rozpoczęciem szkolenia. Wojciech Florczyk, zastępca dyrektora Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Aby uzyskać ten profil, należy wcześniej iść do lekarza uprawnionego do badań kierowców, który wyda zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uzyskania prawa jazdy. Z tym orzeczeniem lekarskim, z aktualną fotografią przychodzi się do Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

0: kandydata na kierowcę, czeka mnie zapewne egzamin.
1: Z tym profilem należy udać się najpierw do ośrodka szkolenia. Trzeba sobie wybrać właściwy ośrodek, w którym będzie można odbyć szkolenie w zakresie kategorii, o którą się ubiegamy, bo mamy zarówno kategorie zwykłe na pojazdy takie osobowe do 3,5 tony, jak również te powyżej 3,5 tony, czyli autobusy, samochody ciężarowe.
0: I tramwaje też w ten sposób działamy, czy inaczej? Jakbym zamarzyło mi się, nie wiem, zostać motorniczym, porzucić mikrofon i wsiąść za pulpitem motorniczego.
1: Pozwolenie na kierowanie tramwajem również wymaga uzyskania profilu kandydata na kierowcę. Tu dodatkowo jeszcze oprócz badań lekarskich trzeba przedłożyć badania psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku właśnie tutaj motorniczego.
0: Wybieramy kurs, kurs odbywamy, zgłaszamy się na egzamin. Zdajemy ten egzamin skutecznie i co, czy z ośrodka ruchu drogowego przy ulicy Nowochódzkiej możemy wyjechać własnym albo pożyczonym samochodem, motocyklem, traktorem, ciągnikiem, czymkolwiek, czy musimy poczekać, aż gdzieś właśnie no, w kieszeni będziemy mieli ten kartonik, dokument plastikowy?
1: Nowelizacja przepisów pozwala na to, aby osoby, które ubiegają się o kategorię taką do 3,5 tony, od razu w dniu egzaminu, tak? Egzaminator wpisuje wynik pozytywny i w aplikacji mObywatel mieszkaniec dostaje takie powiadomienie, że został wygenerowany tymczasowe elektroniczne prawo jazdy, które jest ważne przez 30 dni. Czyli na dobrą sprawę, będąc po egzaminie, można od razu wsiąść w samochód i jechać.
0: A żeby fizycznie odebrać dokument, to wracamy na Zgody, na Powstanie Warszawskiego, na Wilicką albo do jednego z punktów obsługi mieszkańca w galeriach i trzeba czekać na wydanie takiego dokumentu. Czy on jest jakoś gotowy tuż po egzaminie? Jak długo to ewentualnie trwa?
1: Ośrodek egzaminacyjny po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu aktualizuje profil. Ta informacja zostaje przekazana do urzędu i właściwy urząd zamawia prawa jazdy. Dla osoby oczywiście trzeba najpierw uiścić opłatę 100 zł za wydanie tego dokumentu, natomiast to tymczasowe elektroniczne prawo jazdy już uprawnia do kierowania pojazdami. Należy pamiętać, żeby w tym terminie 30 dni zgłosić się po odbiór. Odbiór u nas w Urzędzie Miasta Krakowa jest centralnie zawsze przy Alei Powstania Warszawskiego 10 w godzinach od poniedziałku do piątku, od 7.40 do 18 na stanowiskach dedykowanych tym prawom jazdy można odebrać dokument.
0: Mamy jeszcze coś takiego jak bezterminowe prawa jazdy. Czy one za każdym razem są z jakąś określoną datą ważności?
1: Tu należy rozróżnić dwa pojęcia, tak? Dokument może być terminowy, natomiast uprawnienie jeszcze te uzyskane przed 2013 rokiem pozostają bezterminowe, czyli pilnujemy daty ważności dokumentu lub daty ważności uprawnienia, w zależności co wcześniej się skończy. Możemy też mieć sytuację taką, że będziemy mieć kategorię do 3,5 tony ważne na 15 lat, natomiast kategoria powyżej 3,5 tony będzie ważna 5 lat.
0: I jeżeli jestem już szczęśliwym posiadaczem prawa jazdy, kupiłem sobie samochód na przykład, to co zrobić, by go zarejestrować? Czy tak samo udajemy się do urzędu, czy raczej gdzieś przed ekran komputera wypełniamy stos dokumentów i w ten sposób uzyskujemy dowód rejestracyjny, czy nie? Co trzeba zrobić, żeby zarejestrować pojazd w Krakowie?
1: To podobnie jak z dokumentem prawa jazdy, mamy też te wszystkie lokalizacje aktualnie. Tak samo wszystkie dostępne są. Można wcześniej, jeżeli ktoś chce przyjść na konkretną godzinę, mamy taką funkcjonalność jak umawianie wizyty na godzinę. Można sobie umówić taką wizytę. Trzeba mieć przede wszystkim dokument potwierdzający zakup tego pojazdu. Jeżeli był dowód rejestracyjny, nie jest to pojazd nowy, no to dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne. No i zgłaszamy się do właściwej lokalizacji, która dla nas jest dogodna, tak?
0: Jakiś określony czas mamy na to, żeby zarejestrować pojazd?
1: Tak, na zarejestrowanie pojazdu mamy 30 dni i należy o tym dobrze pamiętać właśnie za każdym razem. I jeżeli pojazd ten, który kupiliśmy teraz, jest związany zakup tego pojazdu z tym, że dotychczasowy pojazd sprzedaliśmy, to też przypominam, że istnieje obowiązek zgłoszenia zbycia pojazdu. Niezgłoszenie takiego zbycia wiąże się też z postępowaniem w zakresie nałożenia kary.
0: Jak wysokiej?
1: No to tu już są przedziały.

0: Sprawy, tak? Od 250 zł do 1000 zł, to w zależności od tego, czy to jest pierwszy raz, czy to już jest kolejne naruszenie tego przepisu.
1: No to tych dat trzeba pilnować. Najpierw otrzymujemy dowód tymczasowy i chwilkę też trzeba poczekać na twardy, już stały dowód.
0: Tak, w związku z tym, że w Polsce dokumenty te komunikacyjne wszystkie i prawa jazdy i dowody rejestracyjne drukuje Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Na taki dokument chwileczkę trzeba poczekać. Można wcześniej, w dniu rejestracji, otrzymać Państwo pozwolenie czasowe, które jest ważne 30 dni. Na tym pozwoleniu można się poruszać do czasu odbioru stałego dowodu rejestracyjnego.
2: Szczegóły znajdziecie na stronie Magicznego Krakowa.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.

0: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
1: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
0: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja. To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeurozet.pl.
3: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa, cena 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Olej kujawski, 1 litr. Cena 5,99 przy zakupie 2 sztuk. Oferta ważna tylko 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99, teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99, teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: DentaMed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. DentaMed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. DentaMed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne DentaMed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 259 80 00. www.denta-med.com.pl.
7: To nie może być przypadek.
8: Nie! To Kaufland Kart Ekstra!
9: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ekospalarnia Kraków z okazji 10. urodzin zaprasza na dni otwarte. Już 23 i 24 maja będzie można od środka zobaczyć, jak funkcjonuje zakład, a oprócz tradycyjnego zwiedzania czekać będzie również mnóstwo atrakcji. Świętuj z nami, zarejestruj się na www.ekospalarniakrakow.pl i przyjedź. Dni otwarte Ekospalarni 23 i 24 maja przy ulicy Giedroycia 23 w Krakowie.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Reklama.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: A ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
8: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę, 16 maja. Zapraszamy na wiadomości.
11: Burzowa pogoda w Tatrach. Wczoraj piorun poraził 7 osób. Niepokojące doniesienia o przemieszczeniu wojsk amerykańskich w Europie. Robert Lewandowski podejmuje decyzję. Na szali wielkie pieniądze i rozłąka z najbliższymi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 7 osób zostało porażonych piorunem w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Jedna z osób na chwilę straciła przytomność, w wyniku czego obsunęła się kilka metrów po skałach, ma urazy głowy i kończyn. Burza rozszalała się wczoraj po południu w Tatrach od dwóch najciężej rannych, mówi Łukasz Stępek z Topru.
12: Jeden po utracie przytomności chwilowej został transportowany na dół do szpitala śmigłowcem i jeden prowadzony.
11: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo, leczeni są w szpitalu w Zakopanem. Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, donosi agencja Reutera. Napływające informacje o decyzjach Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie to efekt reorganizacji amerykańskiej armii, uspokaja minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Amerykanie postanowili, że ta reorganizacja będzie przebiegała nie tylko w Niemczech, tylko będzie ona szerszy kontekst europejski miała. Jeżeli do Polski przyjedzie inna brygada niż ta miała, może ta z Niemiec, a z Niemiec wyjedzie 5 tysięcy żołnierzy dla Polski, tak jak jesteśmy zapewniani przez głównodowodzących siłami amerykańskimi w Europie. Nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa.
11: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił tym samym, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce, szacowana dotąd na około 10 tysięcy, nie zmieniła się. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka, Alicja Szemplińska z utworem Prey. Robert Lewandowski może zagrać w jednej drużynie z Cristiano Ronaldo. Według najnowszych plotek transferowych, lewy ma być coraz bliżej przenosin do Arabii Saudyjskiej. W grze o polskiego snajpera mają być już tylko dwa kluby, oba z Saudi Pro League, a także ogromne pieniądze, nawet 90 milionów euro za sezon. Kosztem ma być rozłąka z rodziną, która pozostanie w Barcelonie.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Sobota pochmurna w niemal całym kraju, oprócz Szczecina. Deszczowo, głównie w centrum, na wschodzie i na południu. Tam też najchłodniej 12 stopni. 14 w centrum, 15-16 na wschodzie i nad morzem. Na zachodzie też. Kacper Sosnowski, witam pięknie w sobotni poranek, 3 minuty po godzinie 8. Było wspomniane, że dzisiaj wieczorem konkurs Eurowizji, u nas sporo o tym.
15: Radio Złote Przeboje.
10: Wszak nie zawsze mamy reprezentanta Polski w finale. A ostatnio na tych Eurowizjach to też średnio nam szło. Jak będzie dzisiaj? Powiemy oczywiście o szansach Alicji Szemplińskiej, ale nie tylko. Savasz na dobry początek godziny 8. I dzień dobry wszystkim tym, którzy właśnie wstają.

Shania Twain w Radiu Złote Przeboje, która nigdy nie brała udziału w Eurowizji. A dziś Eurowizja właśnie weźmie w niej udział Alicja Szemplińska, która awansowała do finału z piosenką Pray. 25 uczestników będzie bić się o wygraną. Alicja zaprezentuje się jako 18. No, biorąc pod uwagę, że konkurs rozpocznie się o 21, no to chwilę na występ poczekamy. Pewnie gdzieś po 22:15 Polkę zobaczymy. A rozstrzygnięcie konkursu to gdzieś tam po północy dopiero, także się nie wyśpimy dzisiaj. Ale spokojnie, ja o wynikach jutro was poinformuję, a dzisiaj także ciekawostki związane z tym konkursem, który elektryzuje całą Europę. Teraz Emma Bunton, która kiedyś występowała w brytyjskich eliminacjach do Eurowizji, ale jako gość.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Obudź się na parę chwil.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
1: Ricky Martin. Ikona latynoskiego popu wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Living La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo. 2 lipca, Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl.
2: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa, cena 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Olej kujawski, 1 litr. Cena 5,99 przy zakupie 2 sztuk. Oferta ważna tylko 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
3: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
4: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Reklama.
4: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

8.31 na zegarach Eurythmics, w głośnikach Radia Złote Przeboje, nagranie o uratowaniu świata. To ja będę ratował wasze truskawkowe zakupy, bo pewnie dziś sporo naszych słuchaczy na bazarku czy w sklepie truskawki zakupi. Sezon się zbliża coraz bardziej. Sanepid radzi, by kupować truskawki dojrzałe i nieuszkodzone. To jest niby jasne, prawda? Ale ważny jest też stan szypułek. Te matowe, wysuszone szypułki informują o tym, że truskawka jest złej jakości, a jasno-brązowe plamy też świadczą o zepsuciu. I najważniejsze, jak truskawki będą u was stały dłużej i pojawi się biały, szary nalot, czyli taki zalążek pleśni, wyrzucamy całą truskawkę. Odkrojenie podejrzanego kawałka nic nie da. A ja kiedyś starałem się odkrajać i ratować, ale teraz już zmieniłem taktykę. A to Billy Joel.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
9: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
12: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
11: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.

0: kartofli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Kim White w Radiu Złote Przeboje w sobotni poranek, ale wcześniej grałem też Baim i zapomniałem powiedzieć, że jutro, jak w każdą niedzielę, w południe, w naszej stacji Niedziela z Beatą Kozidrak, czyli 2 godziny z artystką, będziemy odkrywać historię jej piosenek. Wiecie na przykład, że Modlitwa o złoty deszcz powstała z myślą o pielęgniarkach. Szczegóły jutro w tej sprawie. I konkursów u nas z Beatą też sporo. Za zrobienie sobie zdjęcia z Beatą Kozidrak, która na plakatach w największych polskich miastach jest, do zgarnięcia radyjka i zdjęcie z autografem Beaty, jeżeli wasze selfie nam się spodoba. A te zdjęcia z Beatą Kozidrak wrzucajcie na Instagram i oznaczajcie naszą stację.

0: Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron. Reklama.
7: W sobotę słuchacie Radia Złote Przeboje, minęła 9:00, czas na wiadomości.
8: Amerykanie osłabiają odstraszanie NATO, mówią eksperci. NFZ zaczął miesiąc zdrowia rodzin, to akcja profilaktyczna. Lech Poznań może dziś zostać piłkarskim mistrzem Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sposób, w jaki Amerykanie wycofują część swoich sił z Europy, może sprowokować Rosję do przetestowania NATO, twierdzi politolog dr Agnieszka Bryc. Pentagon ogłosił, że nie wyśle do Polski 4000 żołnierzy w ramach dotychczasowej rotacji wojsk. Jak donoszą agencje, planuje też zmniejszyć rangę swojego dowództwa w Europie. A Rosja wyciąga wnioski.
9: Oni się spodziewali redukcji wojsk amerykańskich, ale sposób, w jaki to jest realizowane, w takim chaosie, pozwala im wyciągać wniosek, że słabość, brak koordynacji, niepewność i brak zaufania potwierdzają słabnącą siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. A jeżeli tak rozumią to Rosjanie, otwiera się jeszcze bardziej okno możliwości do przetestowania NATO. Tego, na ile został osłabiony właśnie taką chaotyczną polityką Pentagonu.
8: Mówi dr Agnieszka Bryc. Można dowiedzieć się wiele o tym, jak zadbać o swoje zdrowie. NFZ organizuje miesiąc zdrowia rodziny z okazji zbliżającego się Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Mówi Rafał Stachlewski z Wielkopolskiego NFZ-u.
10: Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje o bezpłatnych programach profilaktycznych, a także nauczyć się samobadania piersi i jąder za pomocą fantomów. Doradcy pokażą, jak ułożyć jadłospis dla całej rodziny.
8: Eksperci pomogą też założyć internetowe konto pacjenta i zainstalować mobilną aplikację Moje IKP. Miesiąc zdrowia rodziny potrwa do 23 czerwca. Szczegóły na stronie internetowej NFZ-u. Obowiązkowe chipowanie psów i kotów coraz bliżej. Sejm przyjął poprawki Senatu w tej sprawie. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek chipowania i rejestracji tych zwierząt. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Lech Poznań może dziś zapewnić sobie drugie z rzędu Mistrzostwo Polski, jeśli wygra na wyjeździe z Radomiakiem mecz o 20:15. We wczorajszych spotkaniach Korona Kielce wygrała z Widzewem Łódź 1-0, a Zagłębie Lubin przegrało z Pogonią Szczecin 0-1.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Za bardzo nas dzisiaj słońce nie rozgrzeje, bo wszędzie chmury, a w związku z tym temperatury średnie 12 stopni w Krakowie i Katowicach, 14 w Łodzi, Warszawie, Gdańsku, 16 w Lublinie, Zielonej Górze, Poznaniu. Tu i tam może popadać. A wieczorem to rozgrzewać nas będzie Eurowizja. Ja przypomnę, że z Polką w finale, Alicją Szemplińską. Jakie ma szanse na wygraną? To powiem za chwilę. Radio Złote Przeboje. Kacper Sosnowski, witam. 3 minuty po 9:00, Lady Punk i Stacja Warszawa.

Na razie 10 minut po 10. Fine Young Cannibals w Radiu Złote Przeboje. A dziś od 21. konkurs Eurowizji. Wiemy już, że nasza Alicja Szemplińska z piosenką Prey zaprezentuje się jako 18. Czyli tak pewnie gdzieś po 22.15. A jakie ma szanse na wygraną? Otóż zdaniem ekspertów i bookmacherów te zdania są różne. Jest rozdźwięk, bo internauci i widzowie po jej występie w półfinale zachwycają się wokalem, talentem, ale bookmacherzy zmniejszają te szanse na wygraną. Alicja jest plasowana pod koniec stawki koło miejsca 20. Faworytem Finowie. Ale kto by się tymi typowaniami przejmował?

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
5: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja.
6: To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeuroz.pl.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
9: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
10: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Ekospalarnia Kraków z okazji 10. urodzin zaprasza na dni otwarte. Już 23 i 24 maja będzie można od środka zobaczyć, jak funkcjonuje zakład, a oprócz tradycyjnego zwiedzania czekać będzie również mnóstwo atrakcji. Świętuj z nami, zarejestruj się na www.ekospalarniakrakow.pl i przyjedź. Dni otwarte Ekospalarni 23 i 24 maja przy ulicy Giedroycia 23 w Krakowie.
14: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
15: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
14: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Reklama.
1: Dzień dobry weekend.
0: Dzień dobry.
1: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.

0: Radio Złote Przeboje Wanda. 92,5 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

9:30 na zegarach Billy Ocean w Radiu Złote Przeboje. A teraz o naszej kranówce, bo 21 maja, czyli za niecały tydzień, nowe przepisy wchodzące dotyczące jakości wody. No i od tego dnia zarządcy budynków, ale też instytucje będą musiały kontrolować, tu cytat, możliwe zagrożenia sanitarne oraz bezpieczeństwo dostarczanej wody. I co to znaczy tak w praktyce? Bo do tej pory to wodociągi kontrolowały rury dochodzące do budynku, a co w budynkach, to już mniej wszystkich interesowało. No i przy tych starych instalacjach, w starych budynkach dochodziło do problemów, a teraz zarządca budynku musi zagwarantować jakość instalacji. To wszystko, żeby woda w kranach była lepsza. Zobaczymy w praktyce, czy te wytyczne się nie rozpłyną. Co ja teraz gram? Nie. To dopiero jak przepisy wejdą. Niech będzie coś do śniadania bardziej. Modern Talking. Sherry Lady.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: limit. 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Kiedyś Kraków stał rzemiosłem. Jak jest dziś? Muzeum Krakowa zaprasza na wystawę ukazującą historię miasta widzianą oczami rzemieślników. Przyjdź i odkryj tajemnice warsztatu rzemieślniczego oraz wpływ społeczności rzemieślników na życie całego miasta. Wystawę Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników zobaczysz od 15 maja do 25 października w Pałacu Krzysztofory. Rynek Główny 35.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Melatonina. Lekam. Dobry. Ten dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina. Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.

0: kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum. Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Nowy rozdział w świecie SUV-ów Toyoty właśnie się zaczyna. Poznaj zupełnie nową Toyotę RAV4 w czasie dni otwartych. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa i jeszcze bardziej wydajna hybryda. Dni otwarte od 11 do 16 maja. Przyjdź do Toyota Dobrygowski, zobacz na żywo i przetestuj nową RAV4. Toyota Dobrygowski, Modelnica, ulica Częstochowska 30.
2: Reklama.
3: Nareszcie weekend.
4: Nareszcie sobota.
3: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

Eruption w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę u nas do drugiego śniadania artystka, która będzie śpiewała na wielkim otwarciu tegorocznego mundialu. Ja tylko przypomnę, że do tej pory na tych mundialach to śpiewali m.in. Jennifer Lopez, Ricky Martin, ale także Robbie Williams. No właśnie, ale była także Maryla Rodowicz. Pamiętamy. I Shakira. Shakira to zresztą zaśpiewa znowu, bo występowała już w 2010 roku. Ale ta artystka, o którą mi chodzi, która zaśpiewa teraz, to będzie Madonna. No proszę, proszę. I dodam jeszcze tylko, że ten występ w przerwie pierwszego meczu. Tak jakoś dziwnie zrobili. A mundial i śpiewanie od 11 czerwca. Niech sobie pograją.

0: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz

0: kosztuje tylko 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
4: Szukasz domu? Wertujesz katalogi? Oglądasz obrazki w internecie? Przyjdź na targi Twój Mały Dom do 120 metrów kwadratowych w Krakowie i zobacz na żywo domy pokazowe wielu producentów w jednym miejscu. W dniach od 22 do 24 maja na terenie Parku Handlowego Zakopianka odwiedzisz domy modułowe, szkieletowe i mobilne. Do tego porady ekspertów i specjalne ceny targowe. 22-24 maja Kraków, Park Handlowy Zakopianka. Bilety na twójmalydom.pl. Partnerzy medialni Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda oraz WP Dom.
5: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery, w tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
6: Tu Radio Złote Przeboje w sobotni poranek. No, poranek jak poranek, bo już minęła 10:00, czyli zapraszamy na wiadomości.
7: 5 osób zatrzymanych po brutalnym pobiciu Ukraińców. Są wnioski o areszt. Będą dodatkowe pieniądze dla służb mundurowych spoza programu SAFE. Dzisiaj noc muzeów. W całym kraju wiele atrakcji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są wnioski o areszt i zarzuty dla dwóch podejrzanych o brutalne pobicie nastolatków z Ukrainy. Policja zatrzymała 5 osób, to Polacy w wieku od 15 do 18 lat. 3 nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Nie wiemy jeszcze, jakie były motywy, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
8: Nie chcę przesądzać, bo to jest kwestia ustaleń, też przesłuchań śledczych, czy to brutalne pobicie było na tle narodowym.
7: Do zajścia doszło przed tygodniem na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Polacy z użyciem niebezpiecznych narzędzi napadli troje Ukraińców. Skatowali 16-letniego chłopaka, który z ciężkimi obrażeniami głowy trafił do szpitala. Napastnikom grozi 8 lat więzienia. Są ludzie w administracji Donalda Trumpa, którzy dostrzegają głupotę w odwołaniu rotacji brygady pancernej w Polsce. Ci ludzie próbują to naprawić, zapewnia Daniel Freit, były ambasador USA w Polsce. Jak dodał, sprawie pomaga zachowawczość reakcji polskich władz, a polskie władze dotąd utrzymują, że odwołanie przyjazdu rotacyjnej brygady do Polski nie wpłynie ostatecznie na liczebność amerykańskiego kontyngentu, wynoszącego około 10 tysięcy żołnierzy. Miliardy złotych z Ministerstwa Obrony popłyną do służb mundurowych i na rozbudowę infrastruktury. Rząd przedstawił szczegóły planu B w sprawie wykorzystania pieniędzy z programu SAFE. Weto prezydenta Karola Nawrockiego uniemożliwiło przekazanie pieniędzy na cele inne niż przemysł obronny. Dlatego całość programu SAFE zostanie skierowana na wojsko, a pieniądze na służby i infrastrukturę zostaną wzięte z budżetu resortu obrony, mówi minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych.
7: Z pieniędzy MON-u rząd chce kupić między innymi systemy antydronowe i śmigłowce dla Straży Granicznej, a także rozbudować drogi i kolej. Dziś noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji. Odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje, warsztaty, koncerty i festyny plenerowe. To już 22. edycja Nocy Muzeów. Biorą w nich udział także domy kultury i państwowe instytucje.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Na zachodzie kraju dziś padać nie powinno, a w zachodniopomorskim to nawet trochę słońca. Tam 15-16 stopni, trochę chłodniej w centrum, ale tu i na wschodzie deszczowo. Na południu 12 stopni i też przelotne opady. Ten numer w tej godzinie na pewno się wam przyda.
10: 22, 4 czwórki i 3 zera.
6: Bo konkurs będzie z biletami na koncert z muzyką Roxette.
11: Radio Złote Przeboje.
6: Będzie też o nocy muzeów, co gdzie warto zobaczyć. I będę też ja.
12: Zaprasza Kacper Sosnowski.

11 minut po godzinie 10. Słuchacie Radia Złote Przeboje w sobotnie przedpołudnie. Przypomnijmy, że dzisiaj Noc Muzeów w Krakowie, no to była wczoraj akurat. Ale jakie atrakcje dziś? No w Warszawie na przykład 330 placówek otwartych, w tym Zamek Królewski i Królewskie Apartamenty. We Wrocławiu to bym poszedł na dworzec PKP, na wystawę zabawkowego taboru i ciuchcie sobie zwiedził. W Poznaniu to bym zajrzał do Rogalowego Muzeum Poznania, a w Gdańsku popatrzył w kosmos w Gdańskim Obserwatorium Astronomicznym. A w Katowicach to bym rodzinę odwiedził. Nie, no to też, ale Akademia Muzyczna będzie otwarta, a tam liczne koncerty. Proszę sprawdzać na lokalnych stronach co gdzie w jakim mieście i korzystać wieczorem.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdaniem. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
5: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: To nie może być przypadek.
8: Nie! To Kaufland Card Extra!
9: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
11: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
12: A co tam w Carrefourze?
13: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Reklama.
5: To jest Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Aha, w radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złote na nowo.
0: Czyli o przebojach, które były przerabiane. Whitney Houston, Step by Step przed nami. Wszyscy znają to nagranie Whitney z 96 roku, ale to nie jej piosenka, bo 4 lata wcześniej została napisana i nagrana przez szkocką piosenkarkę Annie Lennox z nieco innymi słowami. Step by step. A Lennox była też głosem towarzyszącym podczas nagrywania wersji Whitney. Nagrania, które dla wszystkich było koszmarem. Houston do studia spóźniła się 2,5 tygodnia. W dodatku nie nauczyła się piosenki i poinformowała, że jej nie zaśpiewa, bo jest słaba. Dobrze, że ją w końcu przekonano. Och, ta Whitney.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: To co, Marian? Rowery?
9: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
8: A raty jakie mają?
9: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
8: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
9: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
11: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Barbara Streisand w Radiu Złote Przeboje. No to teraz czas na sobotni konkurs. Jedno podwójne zaproszenie na 30 maja na Hello Roxette do Szczecina w tamtejszej Filharmonii. Największe przeboje zespołu wykonają zdolni polscy muzycy i to też taneczne show, więc tam na scenie naprawdę sporo się będzie działo. A jak przejąć podwójne zaproszenie na 30 maja do Szczecina? No, zadzwonić i zaśpiewać bądź zanucić kawałek ulubionej piosenki Roxette.
1: 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Czekam pół godziny na telefony, proszę się nagrywać na sekretarkę. I po tej pół godzinie ten najciekawsze zgłoszenie wybiorę i nagrodzę zaproszeniem na fantastyczny spektakl z muzyką Roxette.

0: Andrzej Piaseczny w Radiu Złote Przeboje. 4 minuty i będzie 11. W wiadomościach trochę sportu. Mówiliśmy, że dzisiaj możemy poznać piłkarskiego mistrza Polski. No to teraz powiemy, że przed nami także mecze Ligi Mistrzów.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.

0: tylko 4,99 za kilogram, a borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów, cena sprzed obniżki 17,99, teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Reklama.
4: Trwa raczej pochmurny weekend z Radiem Złote Przeboje. 11 na zegarach. W tym momencie czas na wiadomości.
5: Minister obrony spotka się z najwyższym wojskowym doradcą Trumpa. W Londynie prawica zapowiedziała na dziś masowe antyrządowe demonstracje. Projekt Warszawa i Warta Zawiercie szykują się do dzisiejszych meczów siatkarskiego Final Four Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczynamy od reakcji polskich władz i wojska na informacje o tym, że Amerykanie nie przyślą do Polski 4000 żołnierzy brygady pancernej. Resort obrony i szef sztabu generalnego Wojska Polskiego mają za kilka dni rozmawiać z Amerykanami o wojskach USA w Polsce. W środę odbędzie się spotkanie ministra obrony z wysokiej rangi amerykańskim generałem Danem Kainem, doradcą wojskowym Donalda Trumpa. Z kolei szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą wojsk USA w Europie Aleksusem Grinkiewiczem. Nawet 100 tysięcy osób może dziś wziąć udział w prawicowych demonstracjach przeciwko rządom Keira Starmera. Zjednocz Królestwo, zjednocz Zachód. To hasło marszu w Londynie. Presja na brytyjskiego premiera wzrosła po tym, jak z rządu odeszło kilku ministrów. Keir Starmer zamierza jednak zapobiec manifestacjom.
6: Rząd Partii Pracy uniemożliwi agitatorom skrajnej prawicy przyjazd do Wielkiej Brytanii na to wydarzenie, ponieważ nie pozwolimy tym ludziom przyjechać do naszego państwa i szerzyć nienawiści na naszych ulicach.
5: Ostatnie wybory samorządowe były wyjątkowo nieudane dla rządzącej Partii Pracy. Kolejny ukraiński atak na rosyjskie zakłady przemysłowe. Płoną zakłady chemiczne w Niwonnomysku na południu Rosji. Produkują związki chemiczne m.in. na potrzeby wojny z Ukrainą. W Turynie zaczyna się Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem dwóch polskich drużyn. Pierwszy do rywalizacji w półfinale o 17:00 przystąpi Projekt Warszawa. Rywalem stołecznego zespołu obrońca tytułu Perugia, mówi trener drużyny z Warszawy Kamil Nalepka.
7: Staramy się przysłowiowo nie pompować za bardzo balonika. Staramy się do tego meczu przygotować jak do każdego innego. Mamy super doświadczenie, bardzo ciężkie doświadczenie z Ligą Mistrzów w tym sezonie. Playoffy z Trentino, ćwierćfinał z Lublinem. Myślę, że nas bardzo dobrze zahartowało na to, co się tutaj wydarzy teraz ten weekend na hali. Liczę, że doświadczeni zawodnicy pociągną tych młodych.
5: Drugi półfinał o 20:30, a zagrają w nim Warta Zawiercie i Zirat Bankasi Ankara.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda. Autogrup Luzar Wieliczka. Autoluzar.pl.
8: Pogoda na weekend.
4: Ładny weekend, to był tydzień temu. Dziś wszędzie chmury, z których w centrum, na wschodzie i południu popada deszcz. Ale bardzo dobrze, roślinki sobie odżyją. Od 12 stopni na południu, przez 14 w centrum, po 16 na zachodzie.
9: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl. Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
4: Kasper Sosnowski, witam. A tu co się dzieje? Aha, a tu pani śpiewa Roxette, bo chce wygrać bilety na koncert.
10: Radio Złote Przeboje.
4: Przypomnę, że wystarczy zadzwonić pod
11: 22 4 4 i 3 0.
4: Zaśpiewać waszą ulubioną piosenkę Roxette i kto wie, może za 20 kilka minut to wy przejmiecie podwójne zaproszenie na koncert z muzyką Roxette, który 30 maja w Szczecinie.
3: A,
4: tu pani dalej śpiewa. Dobrze, niech śpiewa. Was też do tego zachęcam. Alfa Will już teraz.

0: Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. Ja tu czekam pod 22 44 30. Ostatnie 9 minut na telefony i piękne zaśpiewanie piosenki Roxette. Jaka tam jest wasza ulubiona?
1: Moja ulubiona piosenka Roxette to Listen to Your Heart. Właśnie jedziemy z mężem na ślub do Opola, do mojej przyjaciółki, przyjaciela, więc dla nich ta dedykacja.
0: Ale tu zaśpiewać trzeba kawałek.
1: Listen to your heart.
0: O, już lepiej.
1: When he's calling for you. Listen to your heart.
0: No pięknie, pięknie, a tu co?
1: Lay whisper on my pillow.
0: No, kapitalnie śpiewacie. Zaraz zobaczymy, kto wygra zaproszenia na koncert z muzyką Roxette.

0: autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
6: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
7: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
12: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
13: W tę sobotę lod do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
15: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja.
17: To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeuroz.pl.
18: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: 32 minuty po 11. Cliff Richard kończy, a tutaj rozstrzygnięcie naszego konkursu. Halo, halo!
1: Witam radio moje ukochane!
0: Czy to Ola?
1: Tak, to ja!
0: Ola, powiem ci tak, jakoś tak mi się najbardziej podobało to, jak tu pięknie zanuciłaś.
1: Wiadomo!
0: Jeszcze raz zanucisz ładnie?
1: Oczywiście!
0: No to proszę!
1: It must be love, but it's over now. It must be la la la la la. Nie pamiętam dalej słowa.
0: To nic, pojedziesz na koncert, to się nauczysz.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jakie było hasło tego wyjazdu twoje?
1: Tak, lecimy na Szczecin, to zawsze. Dzisiaj lecę na Płock, ale ogólnie polecę na Szczecin, oczywiście.
0: A tym, którzy nie wygrali, powiem tak, jutro też będzie w poranku zaproszenie na koncert z muzyką Roxette do zgarnięcia. A ja co? A ja gram Roxette oczywiście, Debbie Gale.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Marian, a więcej się nie da?
14: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie WUNO też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
18: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Queen, Radio Gaga w Radiu Złote Przeboje. Trwa europejska trasa koncertowa The Music of Queen Live, podczas której nieco młodsi muzycy oddają atmosferę koncertów lat 80. grupy Queen. Ubierają się i zachowują podobnie jak jej członkowie. A te koncerty w najbliższym czasie w Gliwicach, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu. Czytam recenzje fanów, którzy już na tych występach byli w tamtym roku. No i to są recenzje znakomite. To ja jako fan Queen sprawdzę to osobiście i dam wam znać, jak było.

0: Monika Brodzka w Radiu Złote Przeboje powoli kończy, a od południa u nas weekend jak marzenie. Gościem Marzeny Rogalskiej socjolożka, psycholożka Natalia de Barbaro. Będzie i poważnie, i z uśmiechem o miłości. Wiecie, jaka jest definicja miłości pani Natalii? Jak nie tędy, to tędy. Więcej o tym za chwilę, zostańcie z nami, a ja zapraszam na jutrzejszy poranek.
1: Radio Złote Przeboje.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren! Voltaren!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
5: Nowy rozdział w świecie SUV-ów Toyoty właśnie się zaczyna. Poznaj zupełnie nową Toyotę RAV4 w czasie dni otwartych. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa i jeszcze bardziej wydajna hybryda. Dni otwarte od 11 do 16 maja. Przyjdź do Toyota Dobrygowski, zobacz na żywo i przetestuj nową RAV4.

0: Toyota Dobrygowski, Modelnica, ulica Częstochowska 30.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Reklama. Jest 12:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Deszczowy weekend. Niż Genueński zepsuje nam pogodę na kilka dni. Cztery polskie satelity wojskowe są już w pełni gotowe do pracy. I w Tatrach zaczyna się remont drogi nadmorskie Oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami bardzo deszczowy czas, a to z powodu niżu genueńskiego. W kolejnych dniach lokalnie może dochodzić do podtopień. Niż kieruje się do nas z południowego zachodu, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
4: Przez południe, po centrum, po północ Polski. No i faktycznie przyniesie lokalnie intensywne opady deszczu. Do tego porywy wiatru do 80 km na godzinę, burze i lokalnie opady gradu.
3: Lokalne ulewy nie poprawią wcale sytuacji z suszą hydrologiczną, bo opady szybko spłyną do rzek i kanalizacji, a nie głęboko w ziemię. Wojsko odebrało symboliczne klucze do systemu satelitów rozpoznawczych. Na orbicie są już 4 wojskowe satelity, są w pełni zdolne operacyjnie. Do końca roku Polska wyśle w kosmos kolejnych 5 satelitów. Będą z dużą dokładnością obserwować Ziemię, zbierać dane i obraz w dzień, w nocy, bez względu na pogodę. Celem może być obserwacja baz wojskowych w Rosji, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
5: Obrazowanie satelitarne z punktu widzenia wojska to przygotowanie do zbudowania świadomości sytuacyjnej, jak wygląda ewentualne zagrożenie. Po to, żebyśmy mogli dzień po dniu, godzina po godzinie mieć świeże informacje, jak wygląda nasze otoczenie.
3: System satelitów uzyskał pełną gotowość w rekordowym czasie 12 miesięcy. Będą utrudnienia dla turystów w Tatrach. Od poniedziałku drogowcy zamykają drogę do Morskiego Oka. Rozpocznie się remont jezdni, który potrwa prawie miesiąc. Prace będą prowadzone etapami, mówi Tomasz Zając, przewodnik Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: Od najbliższego poniedziałku, 18 maja, nie będą kursowały e-busy, nie będą jeździły konie do Morskiego Oka. To jest ten pierwszy tydzień prac. Natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia. Będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, wodogrzmoty Mickiewicza.
3: Do Morskiego Oka będzie można dojść szlakiem z wierzchu Porońca przez Rusinową Polanę, ale to trasa dłuższa o 2 godziny od standardowej drogi z Palenicy Białczańskiej. W Anglii dziś piłkarskie święto, finał krajowego pucharu. Chelsea Londyn zagra z Manchesterem City. Mecz oczywiście na Wembley, początek o 16:00.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda. Autogrup Luzar Wieliczka. Autoluzar.pl.
7: Pogoda.
3: Płynie do nas niż genueński, właściwie już wpływa, skoro genueński, no to z południa, a więc i na południu Polski najbrzydziej dzisiaj. Padać może prawie w całym kraju, możliwe także burze. A temperatura od 13 do 17 stopni. Jutro będzie niewiele więcej, może do 20.
8: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda. Autogrup Luzar Wieliczka. Autoluzar.pl.
9: To jest weekend jak marzenie i ze mną socjolożka, psycholożka społeczna, autorka książek Natalia De Barbaro, która jest w bardzo miłosnym nastroju. Spore uproszczenie, co? Natalio, dzień dobry.
10: No jak to w krótkich tekstach, dzień dobry.
9: Miłość i teraz uwaga, poproszę na początek 3 słowa. Miłość i do tych 3 słów.
10: Poniedziałek, wtorek, środa.
9: Że codziennie.
10: No tak.
9: Że codziennie
10: potem
9: miłość.
10: Jeszcze spytaj mnie o 4. To powiem czwartek, 4. Piątek, sobota, niedziela.
9: Czyli miłość na co dzień. A na razie będzie dużo o miłości z Natalią do godziny 15 w Radiu Złote Przeboje. Natalią De Barbaro. Zostańcie z nami.

0: Jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Moja gościni Natalia De Barbaro wydała właśnie książkę Przejścia którędy do miłości. Natalio, to czym jest dla ciebie miłość?
2: Jestem przygotowana niechcący, ponieważ pamiętam, że ostatnie zdanie w mojej książce jest próbą definicji miłości i lubię tę definicję i brzmi ona tak. Miłość. Jak nie tędy, to tędy.
1: To bardzo jest...
2: Fajne, nie?
1: Fajne, tak. A jak ta definicja zmieniała się w twoim życiu?
2: Zaczęłam się zakochiwać w chłopakach od przedszkola. Pamiętam, że był taki chłopiec, który wydawało mi się, że miał na imię Paweł, że się nazywał Paweł Kulesza, ale potem okazało się, że miał na imię Paweł Kulesa, tylko jak się w nim kochałam, to jeszcze nie mówiłam szy i więc zrobiłam taką niepotrzebną adwestację potem. I właśnie potem miłość, wiem to też ze swoich pamiętników, no długo chyba, do 20, chyba do momentu, jak poznałam mojego męża, którego też znasz.
1: Tak.
2: To jakoś głównie chodziło o to, w kim się kocham. Długa lista to była. Najpierw myślałam o miłości romantycznej, a teraz jakoś czuję, że to jest dla mnie pojęcie szersze, że wydaje mi się, że myślę o miłości trochę jak o takim, wiesz, powietrzu.
1: To zagrajmy. M People, Moving On Up.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalio, Natalia de Barbaro, to przepraszam, którędy do miłości? Prosto? W prawo czy w lewo?
2: Ja bardzo lubię taki rodzaj instrukcji. Mhm. Jeszcze sprzed GPS-a, w tych czasach, kiedy się, wiesz, rolowało okno w samochodzie i jakiegoś wyglądającą na miejscową osobę pytało. I oni mówili prosto, prosto, cały czas prosto. I nie wiem, czy to jest prawdziwe dla miłości, ale jest to moja ulubiona instrukcja dotycząca kierunku.
1: Prosto, prosto, prosto, prosto i cały czas prosto.
3: Autopromocja. Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
0: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
3: I moje najlepsze piosenki.
0: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Na zakupy tu lecimy, moc okazji, tak lubimy.
5: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
6: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać? Jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Szukasz domu? Wertujesz katalogi? Oglądasz obrazki w internecie? Przyjdź na targi Twój Mały Dom do 120 metrów kwadratowych w Krakowie i zobacz na żywo domy pokazowe wielu producentów w jednym miejscu. W dniach od 22 do 24 maja na terenie Parku Handlowego Zakopianka odwiedzisz domy modułowe, szkieletowe i mobilne. Do tego porady ekspertów i specjalne ceny targowe. 22-24 maja, Kraków, Park Handlowy Zakopianka. Bilety na twójmalydom.pl. Partnerzy medialni Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda oraz WP Dom.
10: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
15: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niedolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Hej, Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
17: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
18: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
19: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
20: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Reklama.
20: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Natalia de Barbaro ze mną. Powiedziałaś przed momentem, którędy do miłości prosto, prosto i cały czas prosto. Można by iść tutaj za tą definicją i wywnioskować, że troszkę sobie ten dostęp do miłości komplikujemy, czy życie jest, Natalia, takie skomplikowane?
2: Ja bym powiedziała, że życie jest skomplikowane. Chociaż z drugiej strony, jak miała powiedzieć, że życie jest proste, też wydaje mi się, że umiałabym w taki sposób myśleć. Tak jakby naraz jest proste i skomplikowane, ale przypomniało mi się teraz, że w jednej z powieści takiego włoskiego powieściopisarza Alessandro Barico była taka informacja, że rzeka od swojego źródła do ujścia zawsze przebywa drogę w liczbie pi, czyli 3 i 14. Nie wiem, czy to jest figura poetycka, czy naprawdę, ale wydaje mi się, że być może te drogi do miłości też są w liczbie pi, od źródła do ujścia.
1: Czas na muzykę, my wracamy za chwilę, a tymczasem Sunshine Reggae.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalio, Natalia de Barbaro, oczywiście masz poczucie, że odkąd zaczęłaś pisać książki, jesteś dla kobiet kimś w rodzaju takiej...
2: Nie mów tego.
1: Wróżki.
2: A nie, myślałam, że to innego powiem.
1: A że co?
2: Nie, czegoś nie powiem.
1: Jakiego określenia?
2: Nie, nie, bo jak go unikam, to nie będę ci podpowiadać.
1: Powiedz mi, jakiego słowa unikasz.
2: Chciałam, żebyś nie powiedziała, że jestem czułą przewodniczką.
1: To kto ci wymyślił ten tytuł, jak go nie...
2: No, ale to nie było o mnie. To był tytuł książki. To przecież nie było nazwisko autorki, nie?
3: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
4: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków. Solwaj Park. Ulica Zakopiańska 105.
9: Kanter spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa, cena 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Olej kujawski, 1 litr. Cena 5,99 przy zakupie 2 sztuk. Oferta ważna tylko 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
18: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
19: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
20: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
19: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
21: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
22: Co za dzień.
23: Co się stało?
22: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
23: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
22: Meliski?
23: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
22: Czyli to takie pastylki antystresowe?
23: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
22: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
23: Na mnie i na Meliski.
24: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
25: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wróćmy do tematu dobrej wróżki. Tak nazwałam Natalię de Barbaro, która jest cały czas ze mną. W twojej nowej książce dajesz nadzieję na miłość wszystkim. Nawet tym, którzy dorastali w trudnych warunkach, bez miłości, albo było jej niewiele.
2: Ja bardzo wierzę, że miłość jest takim najgłębszym przeczuciem ludzkiego serca. I że tak jak nauczyłam się z tego źródła mądrości, które jest głównym moim źródłem mądrości chyba w życiu, ex aequo z moim mężem, czyli od uczestniczki, jednej z uczestniczek moich warsztatów, że saudade, takie słowo, które też cytuję tutaj, to po portugalsku znaczy tęsknota za czymś, czego nigdy nie było. I dla mnie to jest piękne, bo też wierzę w to, że nie można tęsknić za czymś, czego się w ogóle w sobie nie ma. Że tęsknota zakłada jakiś rodzaj związku. Więc myślę, że się nie narodził człowiek, który nie miałby w sobie tęsknoty za miłością i tym samym nie miałby w sobie miłości. Ja nie czuję się wróżką, czuję się raczej, czy właściwie chciałabym i ale wiem, że bywam taką towarzyszką.
1: Tak, towarzyszką, ale wiesz, jak dobra przyjaciółka, nie poddawaj się, znajdziesz ten przesmyk.
2: Jest takie powiedzenie, które bardzo lubię, że jak uczeń jest gotowy, to nauczyciel się pojawia.
1: Czas na Warius Manx, zanim zrozumiesz, a my wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już niebawem wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Natalią De Barbaro, psycholożką społeczną, socjolożką i będzie o relacji z własnym bólem, wewnętrznym krytykiem i co to znaczy matkować sobie.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
4: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo, radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja.
11: To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeuroz.pl.
0: Reklama.
12: Jest 13:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Co dalej z amerykańskimi wojskami w Polsce? Mamy komentarze polityków. 7% skontrolowanych ubrań i biżuterii ma niebezpieczną chemię. Miłośnicy Eurowizji szyku.

0: Przygotujcie się na wieczór, dziś finał międzynarodowego konkursu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy komentują zamieszanie ze wstrzymaniem rotacji części wojsk amerykańskich do Polski. Informacje o tym, że USA odwoła wysłanie 4000 żołnierzy, nie są sprawdzone, twierdzi Alvin Gajadur z Kancelarii Prezydenta.
1: Dopiero jak będzie do końca wiadomo, o co chodzi, to wtedy strona Kancelarii Prezydenta będzie mogła się zaangażować w negocjacje, w rozmowy ze stroną amerykańską.
0: Wierzę w to, że Trump wcale nie chce wycofać sił USA z Polski, komentuje Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej.
2: Mimo wszystkich zastrzeżeń do deklaracji Trumpa, które raz są wycofywane i tak dalej, uważam, że jego deklaracje dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce były serio, były publicznie, więc wydaje mi się, że to było trochę poza nim.
0: Pentagon dotąd nie przedstawił pełnych wyjaśnień dotyczących powodów decyzji o odwołaniu wysłania 4000 żołnierzy do Polski. Biżuteria i ubrania mogą być skażone chemicznie, ostrzega UOKiK. W 7% towarów skontrolowanych w ubiegłym roku wykryto przekroczenie dopuszczalnej zawartości niebezpiecznych substancji, w tym kadmu i ołowiu. Substancje te należą do metali ciężkich, które łatwo kumulują się w organizmie człowieka. Mogą wywoływać nawet nowotwory. Sprzedaż niektórych produktów została zakazana. Kontrole zawartości niebezpiecznych substancji chemicznych odbywają się cyklicznie. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka. Alicja Szemplińska zaprezentuje utwór pod tytułem Prey. José Mourinho na 99,9% zostanie ponownie trenerem piłkarzy Realu Madryt, donoszą hiszpańskie media. Portugalskie piszą, że nie przedłuży kontraktu z obecnym klubem Benfiką Lizbona. Mourinho the Special One to jeden z najbardziej charyzmatycznych trenerów w futbolu, jeden z bardziej utytułowanych. Prowadził już królewskich w latach 2010-13. Odchodził w niełasce i w konflikcie z legendarnym bramkarzem zespołu Ikerem Casillasem. Niektóre kluby mnie kochają, w Hiszpanii jest inaczej. Niektórzy mnie nienawidzą, mówił na odchodne.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Nie najlepsza pogoda dziś do grillowania, może padać, miejscami burze i chłodno, od 13 do 17 stopni. Płynie do nas Niżgen Łęcki, który przynosi gwałtowną pogodę. Jutro nie będzie lepiej, podobnie. A i poniedziałek też może być deszczowy, więcej słońca chyba dopiero od wtorku.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Zostały nam na szczęście jeszcze 2 godziny, bo o miłości to nie tylko przez 2 godziny można, ale można przez całe życie, prawda?
2: I nawet trzeba.
1: I nawet trzeba. A którędy do miłości?
2: Prosto cały czas prosto.
3: Naszym gościem jest Natalia de Barbaro. Wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalio, Natalia de Barbaro, dlaczego nam kobietom jest tak trudno siebie docenić?
2: Wydaje mi się, że bardzo często mamy uwewnętrzniony taki głos krytyczny.
3: Nazwany przez ciebie w książce przecudownie głosem kretyna.
2: Tak, wewnętrzny kretyn.
3: Wewnętrzny kretyn. Czyli historia jest taka, że Natalia de Barbaro przeczytała wewnętrznego krytyka jako wewnętrznego kretyna. Dopiero potem się zorientowała, że jest to wewnętrzny krytyk.
2: Tak, ale okazało się, że to właśnie w tym przejęzyczeniu miałam chyba rację bardziej niż w tym dobrym odczycie.
3: Bo to jest kretyńskie.
2: Są takie postacie zminiaturyzowanych wewnętrznych kretynów także w nas. No bo wiesz, jak popatrzeć na jakość wypowiedzi tego wewnętrznego krytyka, czyli tak, kretyna, no to ona jest bardzo intelektualnie niska, nie? Czyli na przykład jeżeli ktoś, komuś, kto ma 20-kilkuletnie doświadczenie w zawodzie i właśnie wychodzi przed publiczność 20-osobową, żeby o nim opowiedzieć. Jeżeli ktoś, czyli w sensie ten wewnętrzny głos mówi, do niczego się nie nadajesz, znaczy, że to jest głos głęboko niekompetentny. Mm-hmm. No nie ma podstawowych informacji.
3: Tak,
2: nie?
3: Tak.
2: I jakby nie wyciąga wniosków też, nawet z tego, co widać na tym obrazie. No ale bardzo często kłopotem nie jest to, że ten głos w nas jest. Problemem jest to, że ranga, jaką nadajemy temu głosowi. Ranga.
1: Podoba mi się to, co mówisz. I zagram fajnie. Right, said Fred. Don't talk, just kiss. A my do rozmowy wrócimy za chwilę.

Moi mili, przypomnienie, że dzięki aplikacji Radia Złote Przeboje możecie słuchać weekendu jak marzenie. Możecie słuchać Radia Złote Przeboje w każdym miejscu, gdziekolwiek jesteście. Gorąco polecam.

0: Santa i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Ekospalarnia Kraków z okazji 10. urodzin zaprasza na dni otwarte. Już 23 i 24 maja będzie można od środka zobaczyć, jak funkcjonuje zakład, a oprócz tradycyjnego zwiedzania czekać będzie również mnóstwo atrakcji. Świętuj z nami, zarejestruj się na www.ekospalarniakrakow.pl i przyjedź. Dni otwarte Ekospalarni 23 i 24 maja przy ulicy Giedroycia 23 w Krakowie.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Nowy rozdział w świecie SUV-ów Toyoty właśnie się zaczyna. Poznaj zupełnie nową Toyota RAV4 w czasie dni otwartych. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa i jeszcze bardziej wydajna hybryda. Dni otwarte od 11 do 16 maja. Przyjdź do Toyota Dobrygowski, zobacz na żywo i przetestuj nową RAV4. Toyota Dobrygowski, Modelnica, ulica Częstochowska 30.
8: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
9: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
10: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Kto zwalcza ból?
13: Voltaren!
12: Kto?
13: Voltaren! Voltaren!
14: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Natalio De Barbaro. Dlaczego gnamy, zamiast co jakiś czas zatrzymywać się i popatrzeć? O, Marzena, ile ty już zrobiłaś, ale kawał drogi przebyłaś. To fajne, to fajne. Jak to się w tym waszym psychologicznym świecie mówi, zintegrować to, tak żeby się to we mnie tak poukładało.
2: No bo znowu wiesz, bo to jest znowu dla mnie opowieść o remake'u. Trzeba zrobić pewien remake tych takich ustawień fabrycznych, tak? Że tak pomieszam informatykę z...
1: Ale bardzo proszę.
2: Z filmem. Zatrzymać się to w świecie kogoś, kto miał taką informację, że trzeba cały czas zasuwać. Na przykład
1: nasze pokolenie
2: jest przydatna.
1: Prawda?
2: No.
1: Pani Natalio, nasze pokolenie,
2: tak, no jesteśmy,
1: nasze roczniki, jesteśmy, kultura zapierdzielu.
2: Kultura zapierdzielu, ale jeszcze wcześniej taka informacja, że musisz być przydatna, żeby zasłużyć na akceptację świata. No więc w takim świecie, jak masz się zatrzymać, no to jest bez sensu, bo tracisz punkty w tym wyścigu, który się, wiesz, właściwie nie wiadomo kiedy zaczął i wewnątrz tego świata ma się nigdy nie skończyć. Co to znaczy zatrzymać się? To znaczy, no właśnie tracić te punkty. No więc dopóki trwa wyścig, to zatrzymanie się będzie nieodpowiedzialne. Ale można zaryzykować taki akt odwagi, żeby się zatrzymać, bo właśnie to jest niesamowite, nie, że odwaga jest w tym. To tak cytuję taką joginkę, no, Kasię Szacińską, która powiedziała kiedyś w trakcie zajęć takie piękne zdanie: nasze zadanie to zaniechanie.

0: Natalio De Barbaro. W najnowszej książce pod tytułem Przejścia, którędy do miłości mówisz, Natalio, o tym, abyśmy sobie zaczęły matkować, trzymały ze sobą sztamę.
1: Ja mam taką mantrę, którą bardzo lubię i zachęcam do próbowania jej, bo ona bardzo robi robotę, mnie przynajmniej, że ja sobie mówię, trzymam cię. Nie trzymam się, nie wytrzymuję, tylko trzymam cię.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zła. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W sobotę 16 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
5: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
6: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Kraków, Pasternik 69. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
10: Kto zwalcza ból?
11: Fundarek!
10: Kto?
11: Fundarek! Fundarek!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
17: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Natalio, Natalia de Barbaro z nami. Porozmawiajmy o bólu. Gdzie jest ta granica między tą relacją, wiesz, sprawdzaniem tego, jak to było, co to było, a rozdrapywaniem ran, które nic dobrego nam nie zrobią dla naszej przyszłości lub dla budowania teraźniejszości.
2: Usłyszałam ostatnio takie fajne powiedzenie, jak się wychodzi z problemu? Nogami. Że wiesz, że jest taki moment, że no przydają się różnego rodzaju, no i rozkminy, i właśnie takie współczucie, i
1: tylko czasem się człowiek tak zakopie,
2: nie zostać.
1: No właśnie. Ja nie lubię tego determinizmu, że jak ja czegoś w dzieciństwie nie dostałam, to znaczy, że ja już po prostu do końca życia będę miała przeklikane. Tak. Nienawidzę tego.
2: Tak, ja tak samo.
1: I wiesz, miałam takiego bardzo bliskiego kolegę, który cały czas, już dorosły facet, mówił, że wszystko jest wina rodziców.
2: Czyli w sumie nie był dorosły. No bo wiesz, dorosły człowiek nie godzi się sam przed sobą, żeby utkwić w roli ofiary. Dopóki jakoś siebie nie weźmiemy w taką dorosłą opiekę, dopóki nie zostaniemy swoim rodzicem, to będziemy całe życie dzieckiem.
1: Do tego tematu wrócimy jeszcze. Bądźcie z nami, a tymczasem nie mogą się doczekać, żeby zagrać i zaśpiewać dla nas chłopcy z Placu Broni. O,

Już za chwilę wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a zaraz po nich wrócimy do rozmowy z Natalią De Barbaro i będziemy rozmawiać o regule świata i o sile małych, codziennych rzeczy, które budują nasze życie. Zostańcie z nami.

0: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: spędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Historia Audi Kraków w Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków w Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakowbalice.pl.
5: Reklama. Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Szczątki rosyjskiej rakiety będą spadać na ziemię, mogą spaść i w Polsce. Granica z Białorusią szczelna, przemytnicy skupili się na granicy z Litwą. W tej dyscyplinie jesteśmy potęgą. Dwa polskie kluby grają dziś w półfinałach siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed szczątkami rosyjskiej rakiety. Spadnie najprawdopodobniej w Afryce, ale eksperci nie wykluczają, że fragmenty mogą spaść także nad Polską, mówi Rafał Grabiański z portalu Urania.pl.
7: Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe. Najczęściej są to fragmenty ciśnieniowych zbiorników, które są z natury tak budowane, żeby wytrzymały wysokie ciśnienie od wewnątrz. No i przez to, że są w ten sposób budowane, no to one często właśnie potrafią taki lot atmosferyczny przetrwać.
6: Wśród potencjalnych obszarów wymienia

0: Wymieniane są także wschodnie rejony Polski. Granica z Białorusią jest szczelna, ale problem nielegalnych migracji nie zniknął. Rząd chwali się, że dzięki zabezpieczeniom od początku roku nikomu nie udało się bezprawnie przedostać przez polsko-białoruską granicę. Przekroczenia odbywają się za to w innych miejscach, mówi komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan.
1: Strumień migracyjny przesunął się na granicę polsko-litewską i tam identyfikujemy również osoby, które chcą przewozić migrantów dalej na zachód Europy. Tylko w roku bieżącym zatrzymaliśmy 70 takich przemytników.
0: 42 trafiło do tymczasowych aresztów. Dzisiaj noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji, odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje i koncerty. Będzie też sportowy siatkarski wieczór. Dwa polskie zespoły szykują się do gry w Final Four Ligi Mistrzów. Turniej finałowy odbywa się w Turynie. PGE Projekt Warszawa zagra z Perugią, a Luron CMC Warta Zawiercie z tureckim Ziratem Ankara. Mówi środkowy warty Mateusz Bieniek.
2: Najbardziej się cieszę z tego, że drugi rok z rzędu po prostu jesteśmy w tej najlepszej czwórce Europy, bo to pokazuje, że ta strategia, którą klub obrał kilka lat temu, jest po prostu skuteczna.
0: W ubiegłym roku Warta wyszła do finału, przegrała z Perugią, tą samą, z którą zagra dziś w półfinale Projekt Warszawa. O 17:00 Projekt Perugia, o 20:30 Warta Zirat. I jeszcze gorący news z ostatniej chwili. Robert Lewandowski po sezonie odejdzie z Barcelony, właśnie to ogłosił.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Deszczowo w całej Polsce, tylko na północnym zachodzie kraju nie powinno padać, a temperatura od 14 do 17 stopni. Jutro podobnie i w ogóle najbliższe dni mają tak właśnie wyglądać. Trochę słońca, a trochę mrzawek, przelotnych opadów i temperatura nie przekraczająca raczej 20 stopni. Nie ma co narzekać, bo mamy suszę, a więc trochę deszczu się przyda.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: To znowu my meldujemy się z Natalią De Barbaro i z jej najnowszą książką Przejścia, Którędy do miłości. No i o czym my możemy jeszcze przez tę godzinę porozmawiać, moja miła?
2: No myślę, że możemy pogłębić ten bezdennie ważny temat, jakim jest miłość.
1: Bądźcie z nami, kochani. Jeszcze cała godzina z Natalią De Barbaro.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalia de Barbaro z nami. Wróćmy do twojego określenia, że trzeba w życiu wziąć się w dorosłą opiekę, żeby nie być dzieckiem. Tymczasem znam mnóstwo takich przypadków, to jest o tym determinizmie naszym, że wychodzimy z terapii, idziemy do rodziców wygarnąć im wszystko, obrzucamy ich winą, a oni przecież nie mieli takich narzędzi jak my. I chcę wierzyć w to, że robili wszystko, co mogli, żeby dać nam jak najwięcej i nas dobrze wychować.
2: Na pewno większość robiła, co mogła, a część robiła nawet więcej niż mogła. Mhm. Nie? I to rzeczywiście ta scena, która, wiesz, jakby z wewnątrz ma charakter dramatyczny, ale z zewnątrz może mieć charakter komediowy, że właśnie przyjeżdżasz nie do matki, która piecze twoje ulubione ciasto, nie? I ty nagle wchodzisz i tam mówisz, musimy odbyć poważną rozmowę.
1: Tak.
2: Skrzywdziłaś mnie. A mama, ale co, że nie dodałam rabarbaru? Czy o co ci chodzi, nie? I rzeczywiście ci rodzice... Przypomina mi się takie zdanie z kolei takiej kanadyjskiej, wspaniałej terapeutki, nieżyjącej już Marion Woodman, która powiedziała, że częścią dorosłości jest świadomość, że mamy łatwiej niż nasi rodzice.
1: Bo mamy... Ach, jak pięknie teraz zagram. Teraz wjeżdża George Michael, Father Figure w Radiu Złote Przeboje.

0: Natalio De Barbaro, czy miłość to praca, czy coś, co jest nam dane?
1: Też, ale nie tylko.
2: Jak sobie myślę na przykład o swoim macierzyństwie, jak myślę o tych 22 latach, no to jest taki moment, że nie wiem, słucham, jak mądrze mówi, wtedy moja miłość do niego nie jest pracą, ale jak sobie przypomnę na przykład, jak był nastolatkiem i
3: był mózg w przebudowie,
2: wstawał gwałtownie od stołu, mówiąc, że ma nas dość, chociaż byliśmy z moim mężem, no akurat w danym momencie naprawdę Bogu ducha winni, no to wtedy to była praca, nie? Więc jedno i drugie.
4: Autopromocja.
5: Ikony popu. Rocka. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg. Aflofarm.
13: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
14: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
13: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
15: Kiedyś Kraków stał rzemiosłem. Jak jest dziś? Muzeum Krakowa zaprasza na wystawę ukazującą historię miasta widzianą oczami rzemieślników. Przyjdź i odkryj tajemnice warsztatu rzemieślniczego oraz wpływ społeczności rzemieślników na życie całego miasta. Wystawę Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników zobaczysz od 15 maja do 25 października w Pałacu Krzysztofory. Rynek Główny 35.
16: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
18: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
19: Hot grill.
20: Parilla caliente.
21: Grilla calda.
22: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
23: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
24: Na zakupy tu
1: lecimy, mocno kasy tak lubimy.
19: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
21: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Natalio De Barbaro, kiedyś nie byłaś taką optymistką jak teraz, a ja mam odwrotnie. Ale pamiętam moją koleżankę, która przychodziła z takim zdaniem na ustach. Jak się masz? Co, świat jest piękny, ludzie są dobrzy? Czy wierzysz w to, że świat jest piękny, a ludzie są dobrzy?
2: Wierzę, że regułą świata jest dobro i regułą świata jest piękno. To znaczy w takim sensie, że to jest pierwsze. No i na to nachodzą realne siły, powiedzmy, ciemne. I rzeczywiście one działają. To jest prawdziwe, a równocześnie wierzę, że to jest aberracja. Regułą świata jest to, że mama kroi chleb na śniadanie. Regułą świata jest to, że wiesz, ojciec bierze pierwszy raz dziecko w ramiona i czuje wzruszenie. To, że wiesz, listonosz zagaduje do starszej pani, której przynosi list. To jest reguła świata. Tego jest dużo więcej niż tego, o czym rano dowiadujemy się, prawda, z portali informacyjnych. Bo wydaje mi się, że jest taki kłopot w tej chwili, że czujemy się moralnie zobowiązani do tego, żeby śledzić nieszczęścia świata, a poprzez to tracimy lojalność wobec codzienności, której reguła jest jasna.
1: Pięknie i mądrze mówisz, ale teraz zrobimy sobie małą przerwę. Muzyka. Madonna.

0: swojej najnowszej książce, Natalio, Natalia de Barbaro, mówisz tak ładnie o codzienności.
1: Życie się składa z małych rzeczy, nie? Znaczy takie węzłowe, wielkie wydarzenia, czy dramatyczne, czy szczęśliwe, no to jakby popatrzeć procentowo, no to jest nawet, nie wiem, czy to nie jest promil naszego życia, nie? I wiesz, wydaje mi się, że to jest właśnie kłopot, że my oddajemy swoją uwagę rzeczom, które się albo nie wydarzyły, zapobiegamy im, żeby się nie wydarzyły poprzez dawanie im uwagi, albo no właśnie takim sprawom z makro i równocześnie właśnie tym samym tracimy uwagę dla tego, co jest jasne, co jest codzienne, co jest regułą.
2: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
1: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Ekospalarnia Kraków z okazji 10. urodzin zaprasza na dni otwarte. Już 23 i 24 maja będzie można od środka zobaczyć, jak funkcjonuje zakład, a oprócz tradycyjnego zwiedzania czekać będzie również mnóstwo atrakcji. Świętuj z nami. Zarejestruj się na www.ekospalarniakrakow.pl i przyjedź. Dni otwarte Ekospalarni 23 i 24 maja przy ulicy Giedroycia 23 w Krakowie.
6: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm. Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
14: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
13: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
15: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalia de Barbaro, poproszę o twoje małe rzeczy, które dają ci wielką radość.
2: Kiedyś mój syn, jak był mały, to mnie spytał, jaka jest twoja ulubiona zabawa? Ja się zastanawiałam i doszłam do wniosku wtedy dzięki temu pytaniu Szymka, że moja ulubiona zabawa to jest patrzenie. Ja niezwykle lubię patrzeć. To znaczy, będę jutro pociągiem jechała i właśnie myślę o tym, jak się cieszę na to, że będę mogła patrzeć za okno, ale też wiesz, mieszkam na wsi, więc mam bardzo dużo dobrego patrzenia. Bardzo mi dobrze idzie w ostatnich latach czytanie powieści. To jest moja wielka przyjemność i robię tego dość dużo.
3: No, twoje książki są pełne też cytatów filmowych. To czy nadal ci idzie dobrze oglądanie filmów?
2: Aż za dobrze. To znaczy i seriali. Jestem, tak, to jest na pewno moja przyjemność.
3: Także nocki zarywasz?
2: Nie, bo tak, ja zasypiam.
3: Okay.
2: Lubię bardzo się bawić modą.
1: A ja lubię Everything But The Girl, Missing You. Tak ci zagram, Natalio.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Natalio De Barbaro, przygotuj się na ważne pytanie.
1: Czy ty jesteś osobą, która często wyznaje miłość i lubi słowo kocham i też lubi je słyszeć?
2: No na pewno nie ma dnia, kiedy bym nie powiedziała komuś, że go kocham. To w ogóle...
1: Mam podobnie.
2: Nie wydaje mi się, żebym miała taki dzień. No nie, no to w ogóle jakby refren.
1: Ja ci bardzo, moja droga, dziękuję za to spotkanie i zapraszam, aby ludzkość szukała tych przesmyków i miała swoje przejścia i znalazła drogę tam prosto.
2: Przejścia po przejściach.
1: Przejścia po przejściach, tak, do miłości. Bardzo ci dziękuję, kochana.
2: I ja tobie dziękuję.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Reklama.
11: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem. Złote przeboje na zegarach 15, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Politycy uspokajają po doniesieniach o wstrzymaniu przyjazdu amerykańskich żołnierzy. Dziś noc muzeów, w całej Polsce czekają nas ciekawe atrakcje. Czeska policja znalazła skradzioną relikwię, czaszkę świętej Zdzisławy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy uspokajają po doniesieniach o ograniczeniu obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Agencja Reutera podała, że Pentagon anulował planowaną rotację około 4000 żołnierzy do Polski. CNN twierdzi, że to część szerszych działań mających zmniejszyć liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Jak rządzący podchodzą do tych informacji? Sprawę śledzi Grzegorz Kozioł.
13: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w środę odbędzie rozmowę z generałem Danem Kainem, który ma złożyć wizytę w Warszawie. Jest on przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabu Wojsk USA, jednym z najważniejszych doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w kwestiach wojskowych. Wcześniej szef MONU tak komentował doniesienia amerykańskich mediów.
14: Zmiany, które następują i reorganizacje, którą prowadzi administracja amerykańska, mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie. Ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
13: Warto dodać, że od poniedziałku w Stanach Zjednoczonych przebywać będą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Ich zadaniem będzie prowadzenie rozmów oraz

0: przedstawienie polskiego stanowiska w tej sprawie.
1: Szczegółowe informacje w sprawie relokacji amerykańskich żołnierzy posiada Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, powiedziała doradczyni prezydenta Barbara Socha. Zadeklarowała także wsparcie przez BBN działań Ministerstwa Obrony w tej sprawie. Dziś noc muzeów. W całej Polsce będzie wiele atrakcji. W warszawskim Centrum Nauki Kopernik filmowe efekty specjalne, mówi rzeczniczka centrum Katarzyna Nowicka.
2: Będzie można zobaczyć, jak powstają różnego rodzaju efekty pirotechniczne. Będzie sporo płomieni. Rozstawimy teleskopy i będzie można spojrzeć w niebo.
1: O ile tylko nie będzie na niebie za dużo chmur. W Czechach skradziono relikwie, czaszkę świętej Zdzisławy z miejscowości Jablonne. Sprawca nie zgadzał się na wystawianie jej w kościele i chciał ją pochować. Zdążył już zalać czaszkę betonem. Za zniszczenie mienia i kradzież grozi mu do 8 lat więzienia. Święta Zdzisława z Lembarku żyła w XIII wieku, opiekowała się chorymi. Według kościelnych przekazów miała moc uzdrawiania.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda. Autogrup Luzar Wieliczka. Autoluzar.pl. Pogoda.
4: W to sobotnie popołudnie bezchmurne niebo teraz w paśmie od Świnoujścia aż po Koszalin. Gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 9 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa, tam nawet do 17.
3: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl. Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda. Autogrup Luzar Wieliczka. Autoluzar.pl.
4: Cztery minuty po godzinie 15. Dzisiaj gościem programu Weekend jak marzenie u Marzeny Rogalskiej była pisarka Natalia de Barbaro i zostawiła dla Was dwie fantastyczne książki na weekend. To książka zatytułowana Przejścia którędy do miłości. Zatem dwie pierwsze osoby, które już teraz zgłoszą się pod 224 i 30, otrzymują ode mnie taką książkę idealną na weekend. Wojtek Babiarczyk, mimo wszystko tej pogody, którą mamy za oknami, zapraszam Was bardzo gorąco na to sobotnie popołudnie wypełnione gwiazdami muzyki lat 80. i 90. To na dobry początek piosenka, która mam nadzieję sprawi, że te chmury, które gdzieś tam wiszą nad nami, na moment odejdą w niepamięć. To Toto i Afryka.

To jedna z popularnych amerykańskich kapel lat 70. i 80. Oni do dziś są bardzo popularni, a stacje w Stanach Zjednoczonych radiowe bardzo często grają ich numery. No my też w Europie gramy i delektujemy się takimi pięknymi przebojami. Daryl Hall i John Oates w radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie. To już prawie 13 minut po godzinie 15. To teraz pora na londyńską formację Sugar Babes. Dziewczyny, przyjaciółki założyły je na początku lat 2000. One swoimi pierwszymi przebojami nieźle namieszały na szczytach list przebojów. No i niektórym facetom także namieszały w głowach. No to posłuchajmy ich największego przeboju, który blisko 16 lat temu znalazł się na pierwszym miejscu amerykańskiej, a zarazem brytyjskiej listy przebojów. To przed wami dziewczyny zespołu Sugar Babes.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Masz

0: Lotta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja. To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeuroz.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kiedyś Kraków stał rzemiosłem. Jak jest dziś? Muzeum Krakowa zaprasza na wystawę ukazującą historię miasta widzianą oczami rzemieślników. Przyjdź i odkryj tajemnice warsztatu rzemieślniczego oraz wpływ społeczności rzemieślników na życie całego miasta. Wystawę Kunszt i Fach. Kraków Rzemieślników. Zobaczysz od 15 maja do 25 października w Pałacu Krzysztofory. Rynek Główny 35.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
6: Reklama.

0: Wielki nieobecny Stanisław Sojka i słynny cud niepamięci w radiu Złote Przeboje. A propos tych wielkich nieobecnych, to dziś rocznica urodzin artysty, którego cała Polska zapewne zapamiętała z tej oto piosenki.
1: Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snu.
0: To Felicjan Andrzejczak, który gdyby żył, to dziś świętowałby swoje 78. urodziny. O tych najważniejszych wydarzeniach muzycznych w kraju i za granicą opowiem wam jeszcze na pewno do godziny 18:00. Zatem koniecznie zostańcie z nami. No a teraz w radiu Złote Przeboje, prosto z filmu La Bamba, Los Lobos.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Kiedyś Kraków stał rzemiosłem. Jak jest dziś? Muzeum Krakowa zaprasza na wystawę ukazującą historię miasta widzianą oczami rzemieślników. Przyjdź i odkryj tajemnice warsztatu rzemieślniczego oraz wpływ społeczności rzemieślników na życie całego miasta. Wystawę Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników zobaczysz od 15 maja do 25 października w Pałacu Krzysztofory. Rynek Główny 35.
8: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Melatonina. Lekam. Dobry sen. Dobry dzień. Właśnie zaczął się.
13: Melatonina. Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina. Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania. Na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków. Ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Los 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
18: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

Krytycy porównywali jej głos do takich gwiazd jak choćby Donna Summer czy Barbara Streisand, a o mały głos, a nagrałaby także piosenkę do kolejnych przygód Jamesa Bonda, czyli agenta 007, a mowa o filmie Ośmiorniczka z Rogerem Moorem w roli głównej. To już prawie za 8 minut będzie 16, to teraz pora na zespół, w którym swoją wielką muzyczną karierę zaczynała Gloria Estefan. To przed wami w Radiu Złote Przeboje. Już teraz Miami Sound Machine, no i słynne Conga.

0: tak pięknie jest.
1: Formacja nieżywych schemów. Ludzie pragną piękna. Jaka pogoda czeka nas w to późne sobotnie popołudnie? To zdradzę wam już za kilka minut, zatem zostańcie z nami.
2: Reklama. W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
12: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
2: Reklama.
1: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 16, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Dwa polskie kluby walczą o awans do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polskie władze omówią z Amerykanami wstrzymanie rotacji amerykańskich wojsk. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Barcelona komentuje decyzję Roberta Lewandowskiego. Lewy żegna się z Blaugraną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zawiercie i Warszawa trzymają dziś kciuki za swoje drużyny siatkarskie. W Turynie zaczyna się turniej finałowy Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta zagra z tureckim Ziraatem Ankarą, a PGE Projekt zmierzy się z broniącą trofeum włoską Perugią. Za godzinę walkę zaczynają warszawianie. Nie będziemy faworytem, ale mamy apetyt na zwycięstwo, mówi przed półfinałem rozgrywający projektu Jan Firlej.
14: Myślę, że jesteśmy gotowi, przede wszystkim zdrowi. Podchodzimy na spokojnie, ale uważam, że z taką odwagą wiemy, z kim gramy, ale chcemy na pewno powalczyć o finał.
13: A o 20:30 Warta zagra z Ziraatem. Iran przygotował mechanizm zarządzania ruchem statków w cieśninie Ormus. Będzie przepuszczać tylko statki handlowe i podmioty współpracujące z Iranem. Będzie też pobierać za to opłaty. Entuzjaści kulturalnych wrażeń mają dzisiaj swoją noc, czyli noc muzeów. Instytucje kultury w całej Polsce otwierają się na zwiedzających. Fenomen nocy muzeów polega właśnie na takim wieczornym spacerze po instytucjach kultury. Poprzednie edycje pokazały, że zwiedzający uwielbiają to wydarzenie, mówi Magdalena Komarzaniec z Muzeum Miasta Łodzi.
15: Można przejść od instytucji do instytucji. Czasami po prostu nie mamy na to czasu, żeby w osobne dni do nich zajrzeć. Tutaj jest taka możliwość, żeby podczas jednej nocy przejść po tym wszystkim, co mamy. Jeżeli chodzi o instytucje, oczywiście najbardziej zapraszamy.

0: Zapraszam do muzeów, bo to nasza noc.
1: Do większości z nich będzie można zajrzeć bezpłatnie, albo bilet będzie kosztować symboliczną złotówkę. Robert Lewandowski po tym sezonie odchodzi z Barcelony. Ogłosił to na Instagramie. Napastnik reprezentacji Polski grał dla Barsy 4 lata. Czas na zmiany. Nigdy nie zapomnę, jaką miłością obdarzyli mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi, napisał. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Dziękujemy za każdą bramkę, za każdą bitwę i każdy magiczny moment w naszych barwach, odpowiedział mu klub. Trener Barsy też w superlatywach. Praca z nim to przywilej, przykład do naśladowania dla młodszych graczy. Fantastyczny człowiek i światowej klasy piłkarz, pisze Hansi Flick.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Sporo pogodnego nieba mamy teraz w paśmie od Świnoujścia aż po Ustkę, gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu. Tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 8 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa i Bydgoszczy, tam nawet do 17. 3 minuty po godzinie 16, to zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Na dzisiaj jedna z sióstr Michaela Jacksona świętuje swoje urodziny. Już za kilka minut zdradzę Wam, o kogo chodzi, a na dobry początek Kobe i sen się spełni.

jak dla mnie to trochę mało doceniona gwiazda muzyki lat 80. w radiu, Złote Przeboje, ale on o sobie nie daje zapomnieć, nie tylko nagrywa nowe piosenki, ale także koncertuje po różnych zakątkach świata. To był Nick Kershaw w to sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje, na zegarach prawie 12 minut po godzinie 16, a dziś 16 dzień maja, a swoje urodziny świętuje jedna z sióstr Michaela Jacksona. Janet Jackson dziś świętuje swoje 60. urodziny. Ona jest bardzo popularna, słuchajcie, w Japonii. Do dziś koncertuje, no już niebawem wyrusza w kolejną wielką trasę koncertową po tym kraju. Nie wiem, czy wiecie także, ale ona odrzuciła rolę w Matrixie na rzecz swojej trasy koncertowej, bo powiedziała w wywiadzie jedno: nie chcę zawieść swoich fanów. No a w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie teraz szkocka formacja, która ładnie brzmi po amerykańsku, bo nazywają się Texas. To już teraz specjalnie dla was w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niesiu światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
4: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa, cena 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Olej kujawski, 1 litr. Cena 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna tylko 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
11: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja. To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeuro.pl.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: To pewne. Niskie ceny są.

Wyprodukowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry, 6,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie

McCracknell i przyjaciele, czyli formacja Simple Red, niedawno zakończyli swoją najdłuższą trasę koncertową. Razem ze swoimi fanami w różnych zakątkach świata celebrowali 40 lat na scenie. Tu Radio Złote Przeboje w to sobotnie późne popołudnie. Za 28 minut będzie 17. Za niecały miesiąc ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No niestety bez naszych biało-czerwonych. A muzycznie całe mistrzostwa okraszą między innymi takie muzyczne gwiazdy jak Shakira, która ma wystąpić na początku, a także na zamknięciu mistrzostw. No i kilka dni temu pojawiła się informacja, że wśród gwiazd pojawi się także Madonna. No to szykuje się nie tylko wielkie widowisko piłkarskie, ale także muzyczne, a skoro mowa o takich wielkich piosenkach, które zapisały się w historii, jeśli chodzi o wielkie, czy to jakieś różnego rodzaju festiwale, czy to jakieś wielkie sportowe imprezy, no to ta piosenka w 1988 roku pojawiła się podczas otwarcia letniej olimpiady w Seulu. Przed wami Whitney Houston i One Moment in Time w Radiu Złote Przeboje. Takie numery tylko u nas całą dobę.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Pibo.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

od lat 90. bardziej popularne niż zegarki z kraju, z którego pochodzi, prosto z Zurychu. To był DJ Bobo, który już w czerwcu zagra koncert w Polsce. Za 9 minut będzie 17, to teraz pora na zespół, którego korzenie sięgają lat 60., ale tak naprawdę ich pierwsze wielkie przeboje rodziły się na przełomie lat 70. i 80., a mowa o formacji Kool & Gang. Ta piosenka po raz pierwszy wybrzmiała właśnie w 83 roku w Nowym Jorku w klubie muzycznym na Górnym Manhattanie. To podelektujemy się takimi cudownymi weekendowymi dźwiękami w radiu Złote Przeboje. Let's

0: Lotta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
3: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Nowy rozdział w świecie SUV-ów Toyoty właśnie się zaczyna. Poznaj zupełnie nową Toyota RAV4 w czasie dni otwartych. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa i jeszcze bardziej wydajna hybryda. Dni otwarte od 11 do 16 maja. Przyjdź do Toyota Dobrygowski, zobacz na żywo i przetestuj nową RAV4. Toyota Dobrygowski, Modelnica, ulica Częstochowska 30.
7: Reklama.
8: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Wielkie zgromadzenia w Londynie, nawet 100 tysięcy osób na ulicach. Zatrzymanie brygady jadącej do Polski było najrozsądniejsze, mówi szef sztabu USA. Przed nami noc muzeów. W Gdyni można wejść do okrętu podwodnego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Londyn jest dziś areną trzech dużych wydarzeń. Chodzi o marsze skrajnie prawicowy oraz propalestyński, a także finał piłkarskiego Pucharu Anglii na Wembley. Utrzymanie porządku w mieście jest dla policji, jak sama przyznaje, jednym z największych wyzwań w ostatnich latach. Grzegorz Kozioł.
10: Policja wysłała 4000 funkcjonariuszy wraz z końmi, psami, dronami i helikopterami do zarządzania marszem ultraprawicowego aktywisty Tomiego Robinsona. Funkcjonariusze muszą też pilnować porządku w czasie konkurencyjnego wiecu z okazji Dnia Nagby, który ma uczcić wysiedlenia Palestyńczyków w 1948 roku podczas powstania Izraela. Policja poinformowała, że po raz pierwszy do nadzorowania protestu zostanie wykorzystana technologia rozpoznawania twarzy na żywo.
9: Teraz strefa Gazy i kolejny cios w Hamas. Izrael zabił jednego z dowódców wojskowego skrzydła terrorystów, przekazała agencja Reutera. Potwierdził to jeden z urzędników Hamasu. O śmierci przywódcy informowali też duchowni z meczetów w północnej części strefy Gazy. Szef sztabu USA, generał Christophe Leneve, mówi, że nie wie, czy do Polski trafią inni żołnierze w miejsce wstrzymanej brygady rotacyjnej. Przyznał, że wojsko otrzymało instrukcję redukcji sił w Europie i uznało, że anulowanie wysłania liczącej 4000 wojskowych brygady do Polski było najsensowniejszą opcją. Można się dziś ukulturalnić. Przed nami noc muzeów. W całej Polsce drzwi otwierają różne instytucje, muzea i domy kultury. Przechadzkę po Gdyni zaplanował reporter Paweł Radzewicz.
11: Na zwiedzających otworzą się m.in. niszczyciel Błyskawica i okręt podwodny Sokół, mówi Małgorzata Derlacz z Muzeum Marynarki Wojennej.
12: Otworzymy zdwojoną armatę 130 mm, czy stanowisko dowódczo dalmierzowe z RP Wicher 2.
11: W Muzeum Emigracji będzie można w goglach VR zajrzeć w przeszłość, albo już bez nich zaplanować przyszłość. Być może też pójść razem, jak zachęca Magdalena Jacoń, do jednego z bardziej nietypowych miejsc.
12: To Muzeum Kart, największa w Polsce kolekcja prywatna kart do gry.
11: Na wszystkie atrakcje będzie można dojechać zabytkowymi trolejbusami.
9: To już 22. edycja Nocy Muzeów. Do większości placówek wstęp jest albo darmowy, albo za złotówkę.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Sporo pogodnego nieba mamy teraz w paśmie od Świnoujścia aż po Łuskę. Gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu na pewno do końca dnia, jeśli chodzi o temperaturę.

temperatura to najchłodniej teraz w Katowicach 9 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa. Tam teraz termometry pokazują nawet do 16 stopni. 3 minuty po godzinie 17, no to panie i panowie, zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko. Dajcie znać, kochani, jak tam spędzacie ten popołudniowy, późny czas. Piszcie na wojtek@złoteprzeboje.pl albo dzwońcie pod 224-4-3-0 na dobry początek. Piosenka, która swoją pierwszą wersję miała w 87 roku, a w 91 została nagrana wspólnie z Paulem Youngiem. Przed wami Cukero, no i młody Paul.

Szwedzki zespół lat 90., który zaskakiwał swoimi pikantnymi teledyskami, ale także ubiorem. Oni się ubierali, jakby przypominali rodem Ludwika XVI. To Army of Lovers w to sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. 11 minut po godzinie 17. Gorąco wam dziękuję za wszystkie maile i telefony, które między innymi wysyłacie pod wojtek@złoteprzeboje.pl albo dzwonicie pod 224430. Niektórzy piszą, że nie mają ochoty nawet wyjść z domu, kiedy za oknami taka nieprzyjemna pogoda. No wcale się nie dziwię. Za to Łukasz napisał, czy możemy przekazać życzenia urodzinowe spóźnione dla Agnieszki. No pewnie, że możemy i nawet dla niej zagramy i dla wszystkich, którzy dziś świętują swoje 19, 40, 60 urodziny również. To wszystkiego najlepszego, no i specjalnie dla was już teraz. Urszula, ile masz lat? A ja czekam na kolejne wasze sygnały. Wojtek@złoteprzeboje.pl albo 224430. Teraz Urszula.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zła. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już trwa Allegro.

0: emocje codziennie po 18.
1: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Zapraszamy do nowego salonu motocyklowego Sontes, Kraków przy ulicy Wielickiej 250. Znajdziesz u nas szeroką gamę pojazdów klasy 125, skuterów, nakedów oraz motocykli turystycznych. Motocykle Sontes to nowoczesne jednoślady, które znakomicie sprawdzą się nie tylko w miejskiej dżungli. Odwiedź nas i poznaj pełną ofertę. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji. Kraków, ulica Wielicka 250. Sontes. Wybierz swój kierunek.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa, cena 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Olej kujawski, 1 litr. Cena 5,99 przy zakupie 2 sztuk. Oferta ważna tylko 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
8: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
17: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

Niemiecki duet Labusz przyjemnie rozkołysał nam to późne sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 18, 16 dzień maja mamy w kalendarzu, a dziś swoje urodziny świętuje między innymi Marcin Rozynek. Jeszcze dodam, że to są 55. urodziny, a 16 maja najpopularniejszym albumem w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii okazał się krążek The Joshua Tree zespołu U2. Tyle muzycznej historii, choć od niej nie uciekamy, to teraz gwiazda, która na koncertach gromadziła więcej mężczyzn niż kobiet, no wcale się nie dziwię, na naszej scenie już teraz Sabrina i Bob Boys.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa, cena 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Olej kujawski, 1 litr. Cena 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna tylko 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
7: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
8: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Hej Ikea! Super znów cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
16: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
17: Mamusia?
18: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
18: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
17: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
18: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: Ach, to tylko przy okazji.
18: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
1: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
20: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
0: Reklama.

0: Aż się rozpłynąłem przy tej piosence Duran Duran w sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 14 minut będzie godzina 18. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, wieczór obecny.
0: Podobno niespodzianki będą po godzinie 18 i wiem, że będą boys.
1: Boys bendy.
0: Boys tak bendy.
1: Masz swój ulubiony?
0: Tak, Boyzone, taki irlandzki był kiedyś, Ronan Keating chyba w nim występował, jak sobie dobrze przypominam.
1: Był i też trochę będzie akurat nawiązanie do tego dzisiaj po godzinie 18, a tak to będzie i o Backstreet Boys, i Westlife, Blue,
0: wow.
1: Będzie nawet temat Eltona Johna, nawet tam się przewinie.
0: Oj, no to zapowiada się cudowny muzyczny wieczór ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, cudownego w takim razie wieczoru wam życzę. No i gramy to, co mamy najlepsze.

Powoli zaczyna się ten sobotni wieczór, więc kawałek idealny. Wanda i banda Hi-Fi w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 18. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie, a potem po godzinie 18 czas gwiazd i opowiem dzisiaj wam o najciekawszych boysbandach w świecie popkultury.

0: Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Reklama. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo godzina 18 czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Straż Graniczna ma swoje święto. Uczczono je dziś w Lublinie. Izrael ogłosił przedłużenie zawieszenia broni i nadal atakuje Liban. Wieczorem trochę kultury masowej, finał Eurowizji i masowe zwiedzanie muzeów. Zaczyna się Noc Muzeów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Lublinie odbyły się centralne uroczystości Święta Straży Granicznej. Formacja w tym roku obchodzi 35 lat istnienia. W ostatnich latach musi mierzyć się przede wszystkim z wyzwaniami na wschodzie kraju. Dziękował za to komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Bagan.
9: Stanęliśmy na wysokości zadania za tę wielką pracę i służbę. Za każdy dzień i każdą noc spędzoną na stanowiskach z całego serca Wam dziękuję.
8: W czasie uroczystości prezydent Karol Nawrocki wręczył funkcjonariuszom odznaczenie państwowe. Izrael przeprowadził serię ataków z powietrza na Liban. Doszło do nich kilkanaście godzin po tym, jak wczoraj oba państwa ogłosiły przedłużenie zawieszenia broni. Izrael prowadzi kampanię przeciwko Hezbollahowi, okupuje też pas na południu Libanu. Twierdzi, że planuje tu utworzyć strefę buforową. Wieczorny finał Eurowizji odbędzie się w atmosferze antyizraelskich protestów. Imprezę zbojkotowały Hiszpania, Irlandia i Słowenia. To sprzeciw wobec dopuszczenia do konkursu Izraela. Zamiast tego cyrku wyemitujemy program z cyklu Głos Palestyny, poinformowała słoweńska telewizja. Swoich piosenkarzy wycofały też Holandia i Islandia. W Wiedniu odbyła się dziś propalestyńska demonstracja. Zaczyna się Noc Muzeów. W stolicy na gości czeka m.in. Muzeum Warszawy. To miejsce w samym środku Starego Rynku. Będzie można zobaczyć także zaplecze.
10: To jest ta część muzeum, w której na co dzień pracujemy, ale praca muzealnika to nie tylko siedzenie przy biurku, przy komputerze, ale też pracownie plastyczne, biura dyrekcji i przepiękna sala konferencyjna, która mieści się w wyjątkowym miejscu na 5. piętrze jednej z kamienic.
8: W całym kraju w wydarzeniu wezmą udział setki instytucji. Wejście do nich jest darmowe albo za symboliczną złotówkę. David Beckham wraz z żoną Victorią zostali miliarderami. Ich majątek podwoił się w ubiegłym roku, informuje Sunday Times. Słynny piłkarz stał się pierwszym brytyjskim sportowcem miliarderem. Miliarderem na razie nie jest, ale może być niedługo. Robert Lewandowski dziś ogłosił, że kończy przygodę z Barceloną, a hiszpańskie media spekulują, że prawdopodobnie będzie grać w Arabii Saudyjskiej. Za rok gry ma dostać co najmniej 90 milionów euro.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Jeśli marzy Wam się ciepła, słoneczna niedziela, no to tak będzie, ale tylko na zachodzie Polski, bo w okolicach Poznania czy też Gorzowa temperatura może nawet dobić do 20 stopni, natomiast w pozostałych regionach niewiele powyżej 10 i głównie przelotne opady deszczu. I 18 minęła, sobota i dzisiaj wieczorem będzie, no właśnie, czas gwiazd z udziałem boys bandów. Tak jest, więc poznacie anegdotki i ciekawostki związane z takimi zespołami jak na przykład Backstreet Boys, zespół Blue czy też Take That, ale po kolei spokojnie, mamy przed sobą cały wieczór.

dzisiaj w Radiu Złote Przeboje tematy boys bandów i zaczynamy nieoczywiście, bo od grupy The Jackson 5. Don't blame it on sunshine, don't blame it on moonlight, don't blame it on good times, blame it on the boogie. Początki The Jackson 5 są wręcz filmowe. Wszystko zaczęło się w robotniczym mieście Gary w stanie Indiana, gdzie rodzina Jacksonów mieszkała w niewielkim domu. Ojciec rodziny pracował w hucie, a po godzinach występował w lokalnym zespole rytm bluesowym. To właśnie on zauważył, że jego dzieci również czują miętę do muzyki. Grupę tworzyli bracia Jackie, Tito, Jermaine, Marlon i najmłodszy Michael. Wielką inspiracją był szczególnie James Brown. Michael Jackson godzinami oglądał jego ruchy sceniczne i próbował je kopiować. Już jako dziecko miał niesamowite wyczucie rytmu. Podobno potrafił natychmiast odtworzyć choreografię po tym, jak chociaż raz obejrzał występ w telewizji. Jeśli chodzi o twórczość Jackson 5, przełom nastąpił po podpisaniu kontraktu z Motown, legendarną wytwórnią prowadzoną przez Barry'ego Gordy'ego. To właśnie tam wykreowano ich wizerunek idealnego rodzinnego zespołu. Debiutanckie single I Want You Back, ABC, The Love You Save czy też I Will Be There wszystkie trafiły na pierwsze miejsca amerykańskiej listy Billboard. Nikt wcześniej nie zaczynał kariery od czterech kolejnych numerów jeden. Radio Złote Przeboje, czas na kawałek, który zdetronizował samych Beatlesów. Kawałek ABC, który zrzucił z pierwszego miejsca kultowy numer Brytyjczyków Let It Be.

Ze stworzeniem zespołu stał kontrowersyjny menadżer Lou Pearlman. Zainspirował się sukcesem New Kids on the Block i postanowił stworzyć własny boys band. Organizowano castingi, podczas których szukano nie tylko dobrych głosów, ale też odpowiedniej osobowości i chemii między chłopakami. No i udało się. Z castingu wyłowiono 5, a każdy z nich miał swoją rolę niczym współcześni muzycy K-popowi. Nick Carter był kreowany na złotego chłopca i idola nastolatek. Miał zaledwie 13 lat, gdy dołączył do zespołu. A z kolei AJ McLean uchodził za buntownika z bardziej rockowym stylem i charakterem. Kevin był tym dojrzałym, Brian romantycznym wokalistą, a Howie często pełnił rolę mediatora w grupie.

największym komercyjnym sukcesem okazał się krążek Millennium z 1999 roku. To wtedy ukazały się I Want It That Way, czy też Show Me The Meaning Of A Being Lonely. Płyta sprzedała się w gigantycznym nakładzie i była też jednym z symboli końca lat 90. To jest co ciekawe, I Want It That Way ma tekst, który właściwie nie ma większego logicznego sensu. Sami członkowie zespołu później żartowali, że brzmi świetnie emocjonalnie, ale trudno wyjaśnić, o co dokładnie tam chodzi. No to posłuchajmy Backstreet Boys, I Want It That Way w Radiu Złote Przeboje.

0: to promocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Ekospalarnia Kraków z okazji 10. urodzin zaprasza na dni otwarte. Już 23 i 24 maja będzie można od środka zobaczyć, jak funkcjonuje zakład, a oprócz tradycyjnego zwiedzania czekać będzie również mnóstwo atrakcji. Świętuj z nami, zarejestruj się na www.ekospalarniakrakow.pl i przyjedź. Dni otwarte Ekospalarni 23 i 24 maja przy ulicy Giedroycia 23 w Krakowie. Zapraszamy do nowego salonu motocyklowego Sondes, Kraków przy ulicy Wielickiej 250. Znajdziesz u nas szeroką gamę pojazdów klasy 125, skuterów, nakedów oraz motocykli turystycznych. Motocykle Sondes to nowoczesne jednoślady, które znakomicie sprawdzą się nie tylko w miejskiej dżungli. Odwiedź nas i poznaj pełną ofertę. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji. Kraków, ulica Wielicka 250. Sondes. Wybierz swój kierunek.
8: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 292 33 00. www.denta-med.com.pl.
9: Hot grill.
10: Grilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
15: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: Ach, to tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
17: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
19: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
18: Serio? Też na wysokie kwoty?
19: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
20: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
21: Kamper spakowany? Jedziemy?
22: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
21: Znowu? Przecież już brałeś.
22: Ale działała za słabo i za krótko.
23: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
24: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: No i jak twój kręgosłup?
23: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
24: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
25: W
0: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
1: I to razem
2: przyjemnie spędzić czas.
1: Ale pachnie!
0: Spróbować czekolady.
2: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
1: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
25: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
27: Nowy rozdział w świecie SUV-ów Toyoty właśnie się zaczyna. Poznaj zupełnie nową Toyotę RAV4 w czasie dni otwartych. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa i jeszcze bardziej wydajna hybryda. Dni otwarte od 11 do 16 maja. Przyjdź do Toyota Dobrygowski, zobacz na żywo i przetestuj nową RAV4. Toyota Dobrygowski, Modelnica, ulica Częstochowska 30.

Za powstaniem tej grupy stoi dosłownie ta sama osoba, która stworzyła Backstreet Boys, a więc kontrowersyjny menadżer Lou Pearlman, z którym to panowie z Backstreet Boys sądowali się o pieniądze. W przypadku NSYNC również mamy pięciu chłopaków, z czego Justin Timberlake i JC Chazey znali się wcześniej z programu The Mickey Mouse Club, gdzie występowały także przyszłe gwiazdy takie jak Britney Spears, a także Christina Aguilera. Już wtedy było widać, że Justin ma ogromną charyzmę sceniczną, ale początkowo to jego kolega był uznawany za najlepszego wokalistę grupy.

ich debiutancki album z hitami Tearing Up My Heart czy też I Want You Back był początkiem prawdziwego szaleństwa końca lat 90. Jednak ich największy sukces przypada na rok 2000 i album No String Attached. Pierwszego dnia sprzedaży album rozszedł się w ponad milionie egzemplarzy, co wtedy było absolutnym rekordem. A singiel Bye Bye Bye stał się jednym z hymnów ery MTV. Zresztą sam pamiętam, że wówczas każdy starał się tańczyć jak chłopaki z teledysku. W Radiu Złote Przeboje wracamy jednak do kawałka Tearing Up My Heart, który podbijał szkolne dyskoteki. Moje na pewno. Słuchamy. It's tearing-

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Ricky Martin, ikona latynoskiego popu, wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Living La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo.

0: Wolny 35.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Nowy rozdział w świecie SUV-ów Toyoty właśnie się zaczyna. Poznaj zupełnie nową Toyota RAV4 w czasie dni otwartych. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa i jeszcze bardziej wydajna hybryda. Dni otwarte od 11 do 16 maja. Przyjdź do Toyota Dobrygowski, zobacz na żywo i przetestuj nową RAV4. Toyota Dobrygowski, Modelnica, ulica Częstochowska 30.
3: Reklama.
4: Sobotni wieczór, godzina 19 minęła i to jest bardzo dobry moment, żeby ten czas spędzić z radiem Złote Przeboje. Tym bardziej, że dzisiaj w audycji Czas Gwiazd poznacie historię boysbandów i to nie wcale takich oczywistych. Za chwilę m.in. o New Kids on the Block, a teraz Celine Dion. Mariusz Telmaszczyk melduje się ponownie.

dzisiaj w Radiu Złote Przeboje temat boysbandów i zaglądamy do połowy lat 80., kiedy to w 1984 roku powstała grupa New Kids on the Block.

pomysł wpadł menadżer Maurice Starr, który postanowił stworzyć grupę składającą się z młodych chłopaków łączących R&B, hip-hop i zwykły pop. A i oczywiście od tej chwili standardem było, że boys band składa się z 5 osób. W samym szczycie popularności na przełomie lat 80. i 90. byli czymś na poziomie Beatlemanii. Tłumy fanek, histeria na koncertach, ochroniarze nie radzili sobie z kontrolą publiczności. W wielu miejscach w Stanach czy też w Europie ich popularność była absolutnie masowa, zanim jeszcze świat poznał Backstreet Boys czy też NSYNC. Ciekawostką jest to, że jeden z członków New Kids on the Block, a więc Donnie Wahlberg, zajął się także aktorstwem, a możecie go pamiętać m.in. z Kompanii Braci czy też serii Piła. Ale trudno się dziwić, jeśli jego bratem jest jeden z najlepiej zarabiających aktorów na świecie, a więc Mark Wahlberg. My w Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do albumu Step to Step i piosenki Tonight, która, jak powtarzali muzycy, była wyrazem wdzięczności dla najbardziej zagorzałych fanów i fanek.

0: Czas gwiazd.
1: Dziś w Radiu Złote Przeboje omawiamy dla Was boys bandy i czas na mistrzów romantycznego nastroju, a więc grupę All For One.
2: I swear by the moon and the stars in the sky.
1: To, co ich wyróżniało obok zamiłowania do ballad, to fakt, że nie byli, mówiąc brzydko, efektem castingu. Panowie znali się wcześniej i przecinali w Kalifornii. Śpiewali w różnych lokalach, składach, chórkach i projektach R&B, aż w końcu połączyli siły jako stały kwartet. Zresztą ich wizerunek był też dosyć nietypowy jak na lata 90. Brak agresywnego boysbandowego marketingu, nie było też kolorowych teledysków, czy też dynamicznych choreografii, czego dowodem zresztą jest teledysk do I Swear.

I właśnie rok 1994, kiedy ukazał się ten numer, zmienił wszystko. Piosenka stała się globalnym hitem, zdobyła listy przebojów w USA i Europie, a wersja All for One wygrała nawet nagrodę Grammy. No bo co ważne, oryginalnie utwór był country balladą i muzycy początkowo nie byli zbytnio zachwyceni pomysłem wytwórni, która uparcie przekonywała ich, by zrobili to po swojemu. No to przekonajcie się, jak im wyszło. All for One, I swear, w radiu Złote Przeboje.

0: złote przeboje. Reklama.
1: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja. To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeuroz.pl.
6: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
7: Marian, a gdzie mogę kupić?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Reklama.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje dzisiaj tematy boysbandów, które, uwaga, uwaga, nie powstawały tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w Europie, na przykład w Anglii w 1990 roku, jak Take That.

Historia powstania jest stara jak świat. Casting, wybór 5 chłopaków i przygotowanie przez menadżera i wytwórnię piosenek. Początkowo występowali w klubach i małych programach telewizyjnych, próbując przebić się w brytyjskim show biznesie, no i sukces nastąpił bardzo szybko. Hity takie jak Pray, Relight My Fire czy też Baby dominowały listy przebojów, a także stacje pokroju MTV.

trzeba jednak przyznać, że panowie z czasem starali się komponować własne utwory, a nie polegać tylko na tym, co przyniesie im producent. A o taką artystyczną niezależność walczył m.in. Robbie Williams, który uważany był za najbardziej wyrazistą, a na pewno też kontrowersyjną postać w zespole, znaną z dosyć ściętego języka, niczym bracia Gallagher z Oasis. Zresztą jego odejście w połowie lat 90. było niezwykle głośnym wydarzeniem, a sam wielokrotnie ironizował i szydził ze swoich kolegów, chociaż po latach dodał, że używki i imprezowy tryb życia oraz też zwykła niedojrzałość swoje dorzuciły.

jest zespół Take That. Sprzedał ponad 45 milionów płyt na całym świecie i zdobył 12 numerów 1 na brytyjskich listach przebojów. A jednym z nich był utwór Back for Good, który tuż po swojej premierze stał się najchętniej kupowanym utworem grupy w Wielkiej Brytanii. No to posłuchajcie. Take That w Radiu Złote Przeboje.

Godzina 20, sobotni wieczór, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę będzie czego posłuchać, no bo dzisiaj wieczór z boys bandami, tak jest. Będzie m.in. o grupie Westlife czy też Blue, no a teraz dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

Początkowo Shane, Marky Kien działali w szkolnym zespole IOU. Grali lokalne koncerty i próbowali zainteresować sobą wytwórnie. Ich rodziny również pomagały. Na przykład matka Shane'a prowadząca restaurację, gdzie chłopaki czasem ćwiczyli i organizowali małe występy. Ostatecznie do grupy dołączyli jeszcze Nick i Brian, a za namową menadżera zmieniono nazwę na Westlife. Co ciekawe, ogromną rolę w rozwoju zespołu odegrał Ronan Keating. Nie tylko pomagał im promocyjnie, ale też wprowadzał ich do branży i kontaktów muzycznych. Dzięki temu młodzi muzycy Westlife szybciej trafiali do telewizji i radia. W przeciwieństwie do większości boysbandów, panowie praktycznie nie tańczyli. Kiedy Backstreet Boys czy NSYNC budowali koncerty na choreografiach, Westlife stawiali głównie na wokale i emocjonalny kontakt z publicznością. Żartowano nawet, że ich najbardziej skomplikowaną choreografią było przejście z jednej strony sceny na drugą. Wiele ich wielkich hitów to też covery albo utwory napisane przez zawodowych songwriterów, czego dowodem jest na przykład bardzo popularna wersja Uptown Girl Billy'ego Joela.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje temat boysbandów, chociaż w przypadku Bad Boys Blue można też powiedzieć, że to był zespół grający przede wszystkim muzykę disco.

Zespół powstał w 1984 roku w Kolonii w Niemczech, chociaż sam skład był międzynarodowy. Muzycy pochodzili z Jamajki, Wielkiej Brytanii oraz też Stanów Zjednoczonych. Początkowo planowano nawet nazwę Bad Guys, ale szybko uznano, że Bad Boys Blue brzmi bardziej chwytliwie i tajemniczo. Pierwsze single nie zrobiły wielkiego zamieszania, ale wszystko zmieniło się wraz z You Are Woman z 1985 roku. Utwór stał się ogromnym hitem, szczególnie w Niemczech i Europie Wschodniej. Charakterystyczny falset, syntezatory i melancholijny klimat sprawiły, że piosenka stała się klasykiem Eurodisco. To sprawdźmy już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: Historia Audi Kraków Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakowbalice.pl. W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
1: Spróbować czekolady.
2: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
5: Ricky Martin, ikona latynoskiego popu, wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Living La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo. 2 lipca, Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 422 22 21. www.denta-med.com.pl.
9: Reklama.

Tworzyli go Lee Ryan, Duncan James, Simon Webb i Anthony Costa. Projekt został założony przez management oraz producentów, ale ważne było też to, że chłopaki naprawdę dobrze dogadywali się prywatnie, co było zresztą widać w wywiadach oraz na scenie. Od początku Blue mieli wyróżniać się bardziej dorosłym brzmieniem, inspirowali się amerykańskim R&B czy też hip-hopem oraz popem przełomu lat 90. i 2000. Dlatego zdaniem wielu fanów i krytyków byli mniej cukierkowi niż na przykład ich koledzy z Westlife. Jednym z najważniejszych momentów w historii grupy była współpraca z Eltonem Johnem przy utworze Sorry Seems to Be the Hardest Word z 2002 roku.

To był cover ballady Eltona z 1976 roku, ale w nowej, uwspółcześnionej wersji. Elton John bardzo często był krytyczny wobec ówczesnych gwiazd popu, więc jego współpraca z Blue była dla nich ogromnym prestiżem. W praktyce trochę namaścił ich na bardziej wiarygodną grupę niż typowy jednosezonowy boys band. Co ciekawe, zespół Blue wystartował w Eurowizji w 2010 roku z utworem I Can i poszło im, no cóż, średnio. Zajęli 11 miejsce na 25 finalistów. No ale jeśli chodzi o piosenkę z Eltonem, to do niej mam ogromną słabość. I posłuchajcie już teraz w Radiu Złote Przeboje. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się jutro po 17.00.

0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Była muzą młodopolskich malarzy, a jej tragiczna

0: zapraszam.
1: Audycja sportowa w Krakowie.
2: Jeżeli mówimy o sporcie kobiet, to w Krakowie możemy mówić o funkcjonowaniu zespołów, które bardzo się nie kojarzą z kobietami, a sekcje kobiece mamy. Mam tu na myśli chociażby Juwenię, gdzie sekcja rugby kobiet funkcjonuje,
3: tak.
2: Czy KS Krakowie 1906, gdzie mamy sekcję hokeja kobiet. To pokazuje, że kobiety, tak jak i mężczyźni, są stworzeni do sportu i do różnych dyscyplin. I one nie muszą być delikatne i subtelne jak gimnastyka, to też sporty walki, sporty drużynowe, tylko musimy tą chęć do uprawiania sportu pobudzać u nich.
3: Ja ostatnio rozmawiałem właśnie z hokeistkami z Krakowi i mówiły, że no od samego początku same kłody pod nogi, a główna kłoda to brak pieniędzy. Niestety sporo pieniędzy idzie na drużynę męską. Hokeistki mogły trenować na Siedleckiego w tak zwanym międzyczasie, jak panowie skończą treningi. To był też właśnie spory problem dla tej drużyny.
2: Tak, a jednocześnie jest to sekcja, która już ma 20 lat, czyli dosyć długą tradycję. My widzimy problemy wielu podmiotów, natomiast często to jest też tak, że mówimy tu o lodowisku. Tutaj lodowiskiem zarządza Krakowia, nie KS Krakowia 1906, tylko KS Krakowia. Interesy różnych podmiotów, które trzeba łączyć ze sobą, staramy się być gdzieś po środku i pomagać tak, jak możemy.
3: No ja myślę, że Adam Grzanka z Nowej Huty, który od lat postuluje budowę kolejnych lodowisk w Krakowie, jako też zapalony nie tylko kabareciarz i stand-uper, ale hokeista, gdzieś tu chyba ma rację. Przydałoby nam się drugie lodowisko, bo też i uczniowie na przykład z byłej szkoły podstawowej mojego syna mieli zajęcia na Siedleckiego i brakuje chyba też lodowiska.
2: To jest rzecz, o której wiemy, co do której mają świadomość władze miasta i myślę, że możemy się spodziewać w najbliższym czasie działań, które będą zmierzać do tego, żeby te obiekty powstawały i żeby było gdzie hokej w Krakowie uprawiać w większej ilości miejsc.
3: Myślę, że nie możemy też nie wspomnieć o możliwościach sportowych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Tutaj wielki plus i chyba medal dla miasta za halę stulecia Krakowi.
2: Medal dla miasta i Ministerstwa Sportu, bo to inwestycja, która została wsparta kwotą 13 milionów przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a sama inwestycja kosztowała około 45,5 miliona złotych. Hala stulecia KS Krakowia z Centrum Sportu Niepełnosprawnych i tutaj właśnie ten sport niepełnosprawnych jest tym priorytetem i ogrom dyscyplin sportowych, które osoby z niepełnosprawnościami mogą uprawiać. Karate, łucznictwo, tenis stołowy, goalball, szermierkę na wózkach, judo, paraboks, blind football. Co jest ważne, są to niektóre z tych sekcji z założenia są sekcjami dla osób niepełnosprawnych, osób z niepełnosprawnościami. Natomiast wiele tych sekcji czy tych zajęć to jest tak naprawdę łączenie i wspólne przebywanie ze sobą i trenowanie osób z niepełnosprawnościami z osobami pełnosprawnymi. To też jest fajne, bo to jest takie miejsce, które się stało takim centrum integracji tych osób, które mimo swoich niepełnosprawności chcą uprawiać sport i ten sport ich łączy i integruje.
3: Szczegóły na stronie ZIS-u.
1: Wędrówki po Krakowie.
3: Teraz zabieram Was na wycieczkę do dzielnicy 12 Bieżanów-Prokocim, bo to właśnie tam powstał najnowszy krakowski park.
4: Park Kurczaba, zlokalizowany właśnie w Dolince Kurczaba o tej samej nazwie. Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Park ten podzielony jest na dwie części. Południowa, ulokowana wyżej, z ogrodzonym wybiegiem dla psów, oraz część północna, większa, obniżona, otoczona stromymi skarpami, w miejscu, gdzie niegdyś znajdowało się wyrobisko z lat 60. i 70., co widoczne jest na ortofotomapie z właśnie 1970 roku. To, co było głównym celem tej realizacji, to udostępnienie tego miejsca. Teren ze względu na swoje ukształtowanie był miejscem raczej niedostępnym. Krakowianie z niego korzystali, natomiast było to miejsce nie w pełni udostępnione, nie dla każdego dostępne, więc to było priorytetem projektu. projektu stworzonego w ramach budżetu obywatelskiego, żeby to miejsce mieszkańcom udostępnić w taki sposób, żeby mogły korzystać z niego wszystkie grupy społeczne. I tak też się stało. Park to nie tylko nowe alejki i tarasy spacerowe, ale też pełna dostępność dla wszystkich dzięki pochylniom z poręczami, które tam powstały. I rzeczywiście są tam różnego rodzaju zjazdy i ścieżki prowadzące właśnie do tej doliny.

0: linki, tak żeby można było z niej bezpiecznie korzystać. Dla najmłodszych powstała strefa zabaw z równoważniami, z jeżdżelniami, mostkami linowymi, drabinkami, z takimi sensorycznym torem przeszkód. Wszystko to natomiast jest wpisane w naturalne ukształtowanie tego terenu i rzeczywiście charakter tego parku jest mocno zdeterminowany przestrzenią, w której został on stworzony. Są też oczywiście miejsca do relaksu, takie jak ławki, hamaki, piękna zieleń z nowymi nasadzeniami drzew, krzewów i bylin. Zachowana też została strefa biocenotyczna z zamierającymi drzewami. Jest to ważna przestrzeń dla przyrody, ale także dla edukacji ekologicznej. Całość terenu została oświetlona, tak więc można z tego miejsca korzystać również po zmroku i to sprzyja właśnie udostępnieniu tej przestrzeni. Projekt realizowany był w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa, natomiast wcześniej również w ramach budżetu obywatelskiego odbywały się tam spacery. Był to taki cykl spacerów przyrodniczych. Mieszkańcy Krakowa mieli możliwość odwiedzić ten teren razem z przyrodnikami i badać go i sprawdzać go pod różnym kątem, bo były to spacery herpetologiczne, ornitologiczne, entomologiczne, botaniczne, więc to wszystko składało się na to, żeby lepiej poznać tą przestrzeń, żeby sprawdzić, jaki ma potencjał przyrodniczy, jaki ma potencjał rekreacyjny i efektem tych wszystkich zamierzeń jest właśnie park, który w tym miejscu powstał.
1: Przypomnę, park Kurczaba znajdziecie w dzielnicy 12 Bieżanów w Prokocim.
2: Kryminalny Kraków.
1: Malowali ją Wincenty Wodzinowski, Wojciech Kossak i Piotr Stachiewicz. Zofia Paluchowa, zwana Piękną Zośką, rozpalała emocje młodopolskich artystów. Historia jej życia to historia emancypacji, przemocy i zbrodni, która wstrząsnęła przedwojennym Krakowem. Posłuchajcie.
3: Piękna Zośka była chłopką. Była chłopką z jednej z wsi, które tworzyły późniejszą znacznie Nową Hutę, ponieważ mówimy teraz o latach 20. XX wieku. Katarzyna Kobylarczyk, jestem reporterką, reportażystką, zbieram historię kobiet Nowej Huty i tworzę Nowochódzkie Archiwum Społeczne Ośrodka Kultury Norwida. Zośka pochodziła ze wsi, która nazywała się Dłubnia, tak jak w tej chwili rzeka. I była ponoć rzeczywiście niezwykle piękną, młodą dziewczyną, którą portretowali młodopolscy malarze. Nigdy nie pozowała do aktów i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to podkreślić. Jej portrety, które mamy zachowane, to są zawsze portrety w przepięknym stroju krakowskim. Wcześniej ponoć do portretów też pozowała jej mama. Natomiast historia o pięknej Zośce to historia niestety o przemocy małżeńskiej, o przemocy domowej i o ogromnej zazdrości, która się kończy bardzo tragicznie. Mianowicie w 1921 roku Zośka wyszła za mąż za szewca Macieja Palucha. To małżeństwo od początku bardzo źle się układało. Paluch był znany z tego, że pije, że bije swoją żonę, bije swoje dzieci, że jest po prostu przemocowcem. Zośka miała z nim 4 dzieci. Wiemy, że wiek dojrzały z tych dzieci osiągnęła tylko 2. Natomiast Zośka była kobietą zdecydowaną, z pazurem, potrafiącą o siebie zawalczyć, ponieważ już w 1926 roku od Palucha odeszła. Zdecydowała się na ten trudny chyba w takim wiejskim środowisku krok, to znaczy wystąpiła o formalny rozwód do Sądu Okręgowego w Krakowie i sąd ten rozwód przyznał.
4: Bardzo odważna decyzja. Tak jak mówisz, wiejskie środowisko też pewnie klerykalne, rozwód rzecz niespotykana w dwudziestoleciu.
3: Rzeczywiście. Przyznam, że kiedy się dowiedziałam o tym, że tam był rozwód taki formalny, to nabrałam olbrzymiego szacunku do jej odwagi, do zdecydowania. Ona naprawdę potrafiła tutaj o siebie zawalczyć. Sąd co więcej przyznał jej alimenty. Maciej Paluch miał płacić żonie, byłej żonie, alimenty na dzieci i ponoć początkowo rzeczywiście płacił. Natomiast w pewnym momencie zdecydował, że już już nie będzie tego robił. I Zośka postanowiła wciąż walczyć o swoje, to znaczy domagała się od niego, żeby jednak te pieniądze jej przekazywał. To się kończyło bardzo często awanturami. Paluch nachodził ją, jej rodzinę, często pijany, groził im. I wreszcie Zośka podała go kolejny raz do sądu. On powiedział jej, że nic z tego nie będzie, ponieważ w krótkim czasie i tak jasny piorun trafi cię w samo serce.
4: No i ta bardzo groźna przepowiednia niestety spełniła się.
3: Tak, rzeczywiście. 15 maja Zośka, chcąc odzyskać swoje pieniądze, udaje się do swojej byłej chaty, w której mieszka teraz Maciej Paluch, ponieważ były mąż obiecuje jej, że ma dla niej przygotowane zaległe pieniądze. Ostatni raz widziana jest o godzinie 14, kiedy wchodzi do chaty i później ślad po niej ginie. Rodzina zaczyna jej oczywiście szukać. Dopiero 18 maja składają oficjalne powiadomienie o tym, że Zośka zaginęła. Tutaj wkraczają do akcji śledczy z Krakowa, którzy wchodzą do tej chaty i już w obejściu znajdują ludzkie szczątki. Potem też przeszukują brzegi Dłubni, rzeki Dłubni i w rzece rzeczywiście też odnajdują szczątki pięknej Zośki.
4: Ta zbrodnia wywołała sensację w ówczesnym Krakowie?
3: Ogromną. To była sprawa, którą żyły nie tylko podkrakowskie wsie, ale cały Kraków. Zwłaszcza, że ilustrowany Kurier Codzienny, słynny IKAC, bardzo wnikliwie i dokładnie relacjonował i śledztwo, i późniejszą, rozpoczętą w grudniu rozprawę sądową. Więc to rzeczywiście była zbrodnia, którą wówczas żył cały Kraków.
4: Co stało się z Paluchem?
3: Paluch w sądzie nigdy nie przyznał się do winy, natomiast śledczy w sposób nie pozostawiający żadnych wątpliwości udowodnili mu morderstwo. Został skazany na 15 lat i tutaj zachował się też cytowany przez IKAC takie bardzo piękne zdanie o tym wyroku. On dostał 15 lat ciężkiego więzienia obostrzonego twardym łożem co miesiąc oraz ciemnicą każdego 15 maja w rocznicę zbrodni. Siedział w Nowym Wiśniczu, na zamku w Nowym Wiśniczu, które wówczas było ciężkim więzieniem. W pewnym momencie zdecydował się przyznać do zbrodni, napisał list do prezydenta Narutowicza z prośbą o wcześniejsze ułaskawienie i tam przyznał się do morderstwa żony. Natomiast wyrok odsiedział w całości i zmarł dopiero w 1960 roku, więc najstarsi krakowianie pamiętają go jeszcze, ponieważ mieszkał później w Podgórzu i żebrał na schodach kościoła świętego Marka. Więc ci najstarsi krakowianie jeszcze go pamiętali.
4: Piękną Zośkę udało wynieść się na deski teatru. Tu, co prawda, nie teatr ludowy po sąsiedzku, ani Łaźnia Nowa kawałek dalej, ale teatr Wybrzeże chyba postanowił wziąć na warsztat tę kryminalną historię.
3: Rzeczywiście była sztuka reżyserowana chyba przez Marcina Wierzchowskiego, prawda? Poświęcona pięknej Zośce. No a Nowochucianie troszkę ją przygarnęli jako część swojej historii. No i wspominamy ją zawsze, pamiętamy o niej. Postać pięknej Zośki pojawia się też w Korowodzie Nowochuckim, który rusza z Ośrodka Kultury Norwida, więc staramy się pamięć o tej dzielnej w końcu i pięknej kobiecie kultywować.
1: Portrety pięknej Zośki znajdziecie między innymi w Muzeum Krakowa.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Nowa Huta już od samego powstania nie miała zbyt dobrej prasy. Już w latach 50. reporterzy pisali o niej jako o miejscu, w którym milicjanci nie poruszają się bez naładowanej pepeszy. Na porządku dziennym były burdy, kradzieże i pobicia. Ale dopiero zbrodnia z lat 70. trafiła do podręczników polskiej kryminalistyki. Kuba Kusy, zapraszam do wysłuchania tej mrożącej krew w żyłach historii.
2: Kryminalny Kraków.
3: Co to za kombinat metalurgiczny i co to za huta, jeśli do wielkiego pieca nikt nie wskoczył albo nie został wrzucony, prawda?
5: Katarzyna Kobylarczyk, reporterka, reportażystka, autorka książek o Nowej Hucie, archiwistka Nowochuckiego Archiwum Społecznego Ośrodka Kultury Norwida. Ja bardzo długo słyszałam różne historie o tym, a jaki to inżynier się utopił w wielkim piecu, a kogo tam wepchnięto, i traktowałam to jako taką urban legend, jako taką miejską legendę. Absolutnie nie dawałam żadnej wiary. Aż do momentu, kiedy przygotowywałam spacer o nowochuckich zbrodniach i dowiedziałam się, że rzeczywiście była taka zbrodnia, kiedy mężczyzna wrzucił, może nie do wielkiego pieca, ale do kadzi z gorącym żużlem, zwłoki kobiety, którą wcześniej zabił.
4: Kiedy ta zbrodnia miała miejsce? Czy to są jakieś prapoczątki nowochuckiego kombinatu, czy już późniejsze lata?
3: To są już lata późniejsze. Cała sprawa zaczyna się 3 września 1972 roku, czyli już późno, kiedy operator suwnicy w stalowni konwertorowo-tlenowej Antoni M. ma swój dyżur na kombinacie. Jest około 3 nad ranem i on nagle widzi, że gdzieś w okolicach tych mostków suwnicy kręci się jakiś podejrzany facet, który tak jakby się troszkę chowa. Antoni M., który zresztą został za to uhonorowany później, uwaga, uwaga, dyplomem uznania oraz kryształowym pucharem, wychodzi ze swojej tej takiej klatki suwnicowej i idzie zobaczyć, kto tam tak się czai. Odkrywa Ryszarda H. Ryszard H. też jest suwnicowym, ale to jest w ogóle nie jego zmiana i nie powinno go tu być. Ryszard się tłumaczy, że zaspał, że jest pijany, że trochę się ukrywa przed swoim brygadzistą, żeby nic nikomu nie mówić. No, Antoni wraca do siebie na suwnicę, ale nagle widzi, że w tej kadzi z żużlem coś się pali. Jakieś szmaty, jakiś karton. Bardzo Państwa przepraszam, będzie bardzo krwawo. W pewnym momencie widzi tam ludzką stopę. I natychmiast oczywiście zatrzymuje cały ten ciąg, biegnie schwytać Ryszarda H. Ryszard H. nawet nie próbuje się bronić, zostaje zatrzymany, zostaje wezwana milicja. No i okazuje się, że rzeczywiście w kadzi z żużlem, w tym ogromnym żarze, pływają ludzkie szczątki.
4: Czyje?
3: Barbary S. Barbara S. jest rozwódką z synkiem. Ma 40, albo miała 42 lata i poznała Ryszarda H. Najprawdopodobniej poprzedniej nocy. Ryszard poznał ją w knajpie na Starym Mieście, gdzie Barbara przychodzi, to jest ponoć jej stałe miejsce, ona tam czasami bywa. Personel ją zna, wie, że ona wypija kilka drinków i idzie sobie do domu.
4: Taka ćma barowa.
3: Troszkę taka ćma barowa, tak. Możliwe, że szuka kogoś, no tego nie wiemy. Natomiast nigdy nie sprawia żadnych kłopotów, jest bardzo uprzejmą, miłą klientką i taką personel ją zapamiętuje. No i właśnie w tym barze Barbara poznaje Ryszarda. Ryszard stawia jej drinki. Podobno, to wiemy niestety tylko ze zeznań Ryszarda, to jest jej pomysł, żeby pójść do niego. I rzeczywiście około 2 nad ranem lądują w mieszkaniu u Ryszarda. To jest mieszkanie na terenie Nowej Huty. Ostatnio mi się udało dowiedzieć, jakie to osiedle, ale nie powiem może, bo to trochę mogłoby obniżyć wartość mieszkań.
4: Albo podnieść.
3: Albo podnieść. No, w każdym razie jest to 11-piętrowiec, a w Nowej Hucie nie ma takich wiele. 5. piętro. Ryszard mieszka tam z matką. Ryszard też jest po rozwodzie. Z zawodu wyuczonego był cholewkarzem, natomiast pracuje rzeczywiście jako suwnicowy, mieszka z matką, dwukrotnie był już karany za znęcanie się nad rodziną, więc ma jakąś kryminalną przeszłość. Na kombinacie też ma kiepską opinię jako taki pracownik, który jest niesolidny, pije, co więcej na suwnicę ponoć sprowadza sobie kobiety i kiedy zaczyna podejmować u siebie Barbarę, w pewnym momencie coś idzie nie tak. Z późniejszych jego zeznań, które składa w śledztwie, wynika, że apetyt Barbary jest duży, a Ryszard nie może go mu sprostać. Podobno Barbara zaczyna się z niego wyśmiewać, a to doprowadza go do wybuchu furii, która kończy się dla Barbary śmiertelnie. Ryszard bardzo długo w śledztwie mataczy. Usiłuje wmówić śledczym, że Barbara popełniła samobójstwo, że on chciał ją już wyrzucić z domu, bo musiał iść na poranną zmianę do kombinatu, ale zostawił jej kanapki na stole razem z nożem i że ona ten nóż sama wbiła sobie w gardło i popełniła w ten sposób bardzo wyrafinowane samobójstwo. Oczywiście śledczy ani przez moment w to nie wierzą. Natomiast kiedy wchodzą do tego mieszkania, w którym dokonała się zbrodnia, zastają tam widok, który jest absolutnie mrożący krew w żyłach. Już na schodach, na klatce schodowej widać plamy krwi. Mieszkanie jest po prostu w straszliwym stanie. Widać rozbryzgi tej krwi na zasłonach, jest nią przemoczony cały dywan. W toku śledztwa okazuje się, że Ryszard, kiedy zorientował się, że Barbara nie żyje, postanowił pozbyć się zwłok. A ponieważ był z zawodu cholewkarzem i znał się trochę na, przepraszam, rozczłonkowywaniu, więc bierze się do tego z pewnym znawstwem. Częściowo rozgrywa się to w salonie na łóżku, częściowo w łazience, gdzie on próbuje się pozbyć części drobniejszych zwłok. Natomiast w pewnym momencie Ryszard stwierdza, że to jest świetny pomysł, żeby tych zwłok pozbyć się tam, gdzie one spłoną, to znaczy zawieźć je na kombinat. Ryszard nie ma samochodu, więc wzywa taksówkę. I do tej taksówki wkłada szczątki Barbary owinięte w karton po telewizorze, obwiązane siatkami i w ten sposób, mając przepustkę na kombinat, wjeżdża na teren huty jeszcze wówczas imienia Lenina i dostaje się na swój wydział do stalowni konwertorowo-tlenowej i zaczyna tam po trochu wrzucać zwłoki. Natomiast jest w jakimś amoku, w jakimś szale. Robi to bardzo nieostrożnie i bardzo szybko zostaje przy tym zauważony. Polscy kryminolodzy bardzo dokładnie analizowali ten przypadek, ponieważ była to jedna z takich, był to jeden z takich przykładów najbardziej dobitnych na rozczłonkowanie zwłok. To było bardzo dogłębnie studiowane w latach 70. przez polską kryminalistykę. Stąd znamy te wszystkie szczegóły, one są opisane w prasie fachowej. Oczywiście Ryszard jest badany przez psychiatrów, przez biegłych, którzy stwierdzają, że jest poczytalny absolutnie, że ma nieprawidłową osobowość, ale że wiedział, co robi.
4: Jak kończy się historia Ryszarda?
3: Ryszard dostaje wyrok 25 lat więzienia. W 1972 roku rozpoczyna odbywanie kary. Wychodzi na wolność po odbyciu całkowitej kary w 1999 roku, więc miałby teraz jakieś 86 lat i być może wciąż chodzi pomiędzy nami.
1: Zmieniamy temat, ale zostajemy w Nowej Hucie. Gdy pada temat krakowskich kopców, do głowy przychodzą nam kopce Krakusa, Kościuszki i Piłsudskiego. Czasem ktoś przypomni sobie o nowochuckim kopcu Wandy. Okazuje się, że w Nowej Hucie znajdziecie jeszcze jeden kopiec. Nieco skromniejszy, ale o bardzo ciekawej historii.
2: Wędrówki po Krakowie.
6: Kopiec zwany kopcem Lutrów, znajdujący się na terenie dawnej miejscowości Łuczanowice. To jest teren obecnie dzielnicy 17 Wzgórza Krzesławickie. Dość wysoko położony, bo około 280 metrów nad poziomem morza. Piotr Kapusta, kustosz w Muzeum Nowej Huty, oddziale Muzeum Krakowa. Kopiec, który dość rzadko jest uczęszczany, odwiedzany może przez turystów, ponieważ znajduje się na samych obrzeżach Krakowa. Również w takim miejscu, że no nie za bardzo można tam podjechać. Nawet samochodem osobowym jest to dosyć trudne, nie mówiąc już o jakichś autobusach turystycznych, gdzie jest to niemożliwe i dlatego no, trzeba kawałeczek pod górę iść, ale jak już się wyjdzie, no to czeka nas pewna nagroda, zwłaszcza jeśli jest ładna pogoda, ponieważ stamtąd rzeczywiście roztacza się taki bardzo ciekawy widok na Nową Hutę. No i sam kopiec, tak, nawet kiedyś było w jakimś quizie, jakimś konkursie pytanie, żeby wymienić dwa kopce z Nowej Huty. No, z kopcem Wandy ludzie raczej problemu nie mieli, z tym drugim już bardziej, bo okazuje się, że nawet ludzie z Nowej Huty niekoniecznie wiedzą, że taki zabytek mamy. Zabytek z końca XVIII wieku, bo on został usypany w 1787 roku z inicjatywy ówczesnego właściciela Łuczanowic, Marcjana Żeleńskiego.
4: Z tych Żeleńskich, od Boja czy inni?
6: Troszkę tak i troszkę nie, dlatego że to trzeba wyjaśnić. Nazwisko jest to samo i przodkowie też byli ci sami, ale ta linia Żeleńskich, z których pochodził właśnie na przykład Władysław Żeleński, kompozytor, Stanisław Gabriel Żeleński, właściciel zakładu witrażów, skąd pochodzi właśnie Tadeusz Boj Żeleński, ona się oddzieliła w drugiej połowie XVII wieku, zamieszkała w Grodkowicach, no a ci Żeleńscy, którzy od połowy XVI wieku mieszkali w Łuczanowicach, mieszkali sobie tutaj dalej do, no jeszcze do końca XVIII, początku XIX wieku.
1: Zrobiłem taką krótką wycieczkę w stronę genealogii rodziny Żeleńskich, ale wróćmy zatem do tego kopca. On nazywany jest kopcem Lutrów. Dlaczego?
6: Łuczanowice były takim miejscem, gdzie różni innowiercy po prostu spotykali się i sami Żeleńscy również przyjęli to wyznanie. Oni zresztą wokół tego kopca, to jest dosyć, myślę, ciekawe, utworzyli cmentarz pod koniec XVIII wieku, no właśnie w tym czasie, kiedy ten kopiec był sypany. Tam przenieśli szczątki swoich przodków i tam ten cmentarz przez kilkadziesiąt lat, niedługo, bo do lat 40. XIX wieku funkcjonował. No i do dziś ten teren jest własnością parafii ewangelicko-augsburskiej w Krakowie, znajdującej się przy kościele świętego Marcina, czy działającej przy kościele świętego Marcina przy ulicy Grodzkiej. Gdybyśmy się tam dzisiaj wybrali, my to zawsze robimy z naszymi grupami w ramach akcji Zajrzyj do Huty, to można tam zobaczyć również do dzisiaj zachowanych kilka grobów, chyba około 5, jak dobrze pamiętam, z czasów, kiedy ten cmentarz jeszcze funkcjonował.
1: A kopiec sam z siebie też jest mogiłą, czy nie?
6: Tak, jest mogiłą, dlatego że w jego wnętrzu są pochowane osoby, tak właśnie przodkowie Żeleńskich, także jak najbardziej, w przeciwieństwie na przykład do kopca Kościuszki, gdzie wiadomo, że Tadeusz Kościuszko tam nie spoczywa, czy kopca Piłsudskiego, tych XIX-XX-wiecznych kopców. One są miejscem pamięci o tych osobach, no ale fizycznie ci dwaj panowie, których wymieniłem, tam pochowani nie są. Natomiast w kopcu, tutaj w Łuczanowicach, kopcu Lutrów, są pochowane osoby.
1: To aż dziw bierze, że władza ludowa nie chciała rozprawić się z tym kopcem. Miał szczęście chyba.
6: Miał szczęście, w przeciwieństwie na przykład do kopca Estery w okolicach stadionu Wawelu, obiektów sportowych Wawelu, ponieważ ten kopiec Esterki został w drugiej połowie lat 40., w 1948 roku bodajże, splantowany, czyli zrównany z ziemią. W ogóle tych kopców, bo od tego zaczęliśmy, kiedyś było więcej na terenie dzisiejszego Krakowa. Wiemy, że było ich więcej chociażby w rejonie dzisiejszego kopca Kraka, tak? Ten najstarszy kopiec nam się zachował, no a kiedyś tam było jeszcze mapy z połowy XIX wieku nam pokazują, że było ich tam po prostu więcej. Także te kopce cały czas są dla nas zagadkami. Warto pamiętać, że nie tylko mamy właśnie Kraka, Wandy, Kościuszki i Piłsudskiego, ale też chociażby właśnie kopiec Lutrów, o którym dzisiaj rozmawiamy, czy nieduży kopiec Jana Pawła II, na który jednak raczej trudno wyjść i bardziej tak zza ogrodzenia można go obejrzeć.
1: Dodam tylko, że do kopca Lutrów, zwanego też kopcem Arian, dojedziecie autobusem linii 160 z Alei Przyjaźni.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Co robi prezydent? Jakie są kompetencje Rady Miasta i czym różni się uchwała od ustawy? Tego dowiecie się z przygotowanej przeze mnie radiowej lekcji WOS-u. Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam do słuchania.
2: Ciekawostki o Krakowie.
7: W Krakowie władzę dzierży prezydent miasta Krakowa, który realizuje zadania przepisane prawem. Natomiast w gminie miejskiej Kraków mamy właściwie dwa organy. Mianowicie Radę Miasta Krakowa jako organ stanowiący i właśnie prezydenta miasta Krakowa jako organ wykonawczy. Marek Mirosławski, Urząd Miasta Krakowa. No, Rada Miasta Krakowa jako ciało kolegialne podejmuje uchwały i podejmuje je w różnych sprawach. Tytułem przykładu to Rada Miasta Krakowa decyduje o wysokości podatku od nieruchomości, który płacimy. To Rada Miasta Krakowa decyduje, jakie będą ceny biletów kierowców w publicznym transporcie zbiorowym w Krakowie.
1: Ale to prezydent składa projekty tych uchwał, a Rada za nimi głosuje.
7: Co do zasady tak, bo większość projektów uchwał to są projekty prezydenta miasta Krakowa, natomiast inicjatywa uchwałodawcza nie leży tylko po stronie prezydenta, ponieważ klub radnych może zgłaszać projekty, przewodniczący rady może zgłaszać projekty, a także projekty mogą zgłaszać obywatele. Istnieje tak zwana obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, przy czym oczywiście tutaj są pewne obostrzenia wynikające z przepisów prawa, ale już takie projekty były rozpatrywane przez Radę Miasta Krakowa.
1: Czyli Rada daną uchwałę przyjmuje i tutaj też podkreślamy, w samorządzie mamy uchwały, nie ustawy, a bardzo często tutaj mieszkańcy mylą pojęcia.
7: Ustawy to Sejm, Senat i Prezydent Rzeczypospolitej i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Poza tym ustawy mają moc powszechnie obowiązującą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast uchwały Rady Miasta Krakowa mają moc tylko w Krakowie.
1: I prezydent te uchwały wykonuje. Jakie jeszcze ma kompetencje prezydent? Bo tutaj też należy mówić raz o samym prezydencie i wiceprezydentach.
7: Ja może zacznę od tego, że przepisy prawa stanowią, że wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, co do których ustawy nie mówią, że robi je ktoś inny, to robi gmina. Czyli jest takie, można powiedzieć, domniemanie kompetencji gminy w zakresie spraw publicznych o znaczeniu lokalnym. I przecież prezydent odpowiada za to, żeby nam wydać dowód osobisty. Prezydent odpowiada za to, żeby przyjąć operat geodezyjny do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Wydaje różne decyzje administracyjne, na przykład o wycince drzew, czy też jako starosta, już nie jako wójt, tylko jako starosta, bo my jesteśmy też miastem na prawach powiatu, więc realizujemy zadania gminy i powiatu. I na przykład u nas prezydent miasta Krakowa jest organem, który rejestruje pojazd, wydaje prawo jazdy. Prezydent jest odpowiedzialny również za wiele innych obszarów życia w mieście i dlatego ma czterech zastępców prezydenta, którzy koordynują i nadzorują te obszary.
1: To zawsze jest czterech zastępców?
7: Nie. Przepisy prawa stanowią, że liczba tych zastępców jest uzależniona od tego, jak duża jest gmina. I maksymalnie to może być czterech, no i Kraków jest dużym miastem, więc mamy czterech.
1: I jakie są kompetencje wiceprezydentów? Czy oni mają też jakieś z góry przypisane działki pola, którymi się zajmują? To jest jakoś regulowane też ustawą, czy jednak pozostają do takiej dyspozycji prezydenta i prezydent decyduje, ty będziesz zajmowała się sprawami społecznymi, ty będziesz zajmował się, nie wiem, mieszkalnictwem, a ty edukacją?
7: Ta druga odpowiedź jest prawidłowa. Prezydent miasta Krakowa określił zakres działania każdego z zastępców swoich. No i oczywiście jest to podzielone, bo przecież to są kwestie gospodarki komunalnej, to są kwestie edukacji, to są kwestie polityki społecznej, to są kwestie mieszkalnictwa i tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy zaczęli wymieniać ten cały katalog, to by na pewno przekroczył ramy tego programu.
1: Prezydent sprawuje też pieczę nad Urzędem Miasta.
7: Zgadza się, nad Urzędem Miasta oraz nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi typu Zarząd Cmentarzy Komunalnych, Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz jednostkami typu szkoły, przedszkola, domy kultury.
1: To jeszcze na chwilę wróćmy do Rady Miasta. W Krakowie mamy 43 radnych.
7: Zgadza się. Pytanie, czy to dużo, czy to mało, no to jest oczywiście sprawa dyskusyjna, ponieważ dawno temu przed zmianą przepisów tych radnych w Krakowie było 76. Teraz mamy 43. I wynika to z pewnego algorytmu, który jest w ustawie o samorządzie gminnym. Ile rada gminy liczy sobie radnych, liczy tylu i tylu, plus ileś tam na kolejnych ileś tysięcy mieszkańców. No jeżeli to podstawimy do liczby mieszkańców, którą mamy w Krakowie, to akurat wychodzi nam 43.
1: I radni, tak samo jak prezydent, wybierani są w wyborach bezpośrednich.
7: Zgadza się, raz na 5 lat mamy wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego. No i wówczas przychodzimy, skreślamy na karcie tego, kogo chcemy. Następnie głos wrzucamy do urny. No i na podstawie wyników głosowania Miejska Komisja Wyborcza ustala podział mandatów. No i kto radnym został wybrany.
1: Co radni jeszcze mogą robić oprócz tego, że głosują nad uchwałami albo zgłaszają projekty uchwał?
7: Radny ma też taką indywidualną kompetencję, mianowicie może z zachowaniem wszelkich reguł i przepisów kontrolować działalność miejskich jednostek organizacyjnych czy też urzędu. W tym zakresie działa w swoim imieniu i na swoją rzecz, a nie jako członek Rady Miasta Krakowa, czyli tego ciała kolegialnego. Oprócz tego radny musi utrzymywać kontakt z mieszkańcami, czyli do radnego możemy się zgłosić, jeżeli jest jakaś sprawa, która dotyczy kompetencji miasta, a na przykład jest jakąś sprawą wrażliwą, problematyczną, wymaga rozwiązania, wymaga interwencji. Radni również mogą zgłaszać interpelacje, zgłaszają je do prezydenta, no i prezydent ma tylko albo aż 14 dni na odpowiedź, przy czym zarówno treść interpelacji, jak i treść odpowiedzi na interpelację jest informacją publiczną i można się z nią zapoznać w internecie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
1: W Radzie Miasta działają także różne komisje.
7: Zgadza się. Tak jak w Sejmie posłowie pracują w komisjach sejmowych, tak w Radzie Miasta Krakowa radni pracują w komisjach Rady Miasta Krakowa, które oczywiście zajmują się tematycznie pewnymi zagadnieniami. Jeżeli wpływa projekt uchwały, to wówczas wędruje do komisji po to, aby tam ten projekt przyjąć, dopracować i później odbywa się dopiero czytanie na sesji Rady Miasta Krakowa.
1: Najważniejsza jest komisja rewizyjna.
7: No, są różne komisje. Ja wiem, że komisja rewizyjna to oczywiście nam się odpowiednio kojarzy, więc na pewno jest to komisja obligatoryjna, która zgodnie z ustawą musi być. Tak samo jak komisja główna i komisja budżetowa. No, to są komisje, które debatują nad ważnymi rzeczami, więc oczywiście one są obligatoryjne.
1: A kto sprawuje kontrolę nad działalnością prezydenta i Rady Miasta? Czy jest taka kontrola?
7: No, myślę, że ta kontrola odbywa się...
1: Od kontroli obywatelskiej.
7: Uprzedził pan moją odpowiedź. Właśnie chciałem powiedzieć, że ta kontrola oczywiście odbywa się przy urnie wyborczej raz na czas. Natomiast nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego pełni prezes Rady Ministrów oraz przedstawiciele Rady Ministrów w terenie, czyli wojewodowie. Przy czym to kryterium jest sprawowane wyłącznie jako legalność. Czyli wojewoda ma prawo kontrolować, czy to, co robi samorząd, jest zgodne z prawem, czy jest legalne. Nie ma prawa zastanawiać się, czy to jest fajne, niefajne, czy to jest sensem, bez sensu. No po to mamy samorząd terytorialny, aby decydował sam za siebie, tak? Natomiast oczywiście wszystko musi być zgodnie z prawem, czyli wojewoda patrzy się, czy to, co robi rada, to, co robi prezydent, jest w zgodzie z obowiązującym prawem.
1: Jeżeli nie macie jeszcze karty krakowskiej, to spieszcie się z jej wyrobieniem. To banalnie proste, a korzyści z jej posiadania są naprawdę odczuwalne dla naszego portfela.
2: Przydatne dla mieszkańców Krakowa.
8: Sebastian Kowal, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.
1: Mieszkanki i mieszkańcy, ale nie tylko, bo osoby płacące podatki w Krakowie, niekoniecznie mieszkające w mieście, mogą korzystać z tak zwanej karty krakowskiej. To przydatne narzędzie, przydatne między innymi w komunikacji publicznej. O czym mówimy?
8: Mówimy przede wszystkim tutaj o karcie, która będzie jednocześnie naszym biletem. O karcie można mówić dużo, natomiast karta jest przede wszystkim bardzo ważna dla mieszkańców. Z jednego prostego bardzo powodu: daje zniżki. Zniżki w komunikacji miejskiej, jak pan redaktor powiedział, ale nie tylko w komunikacji miejskiej, również mówimy tutaj o obiektach kultury, więc naprawdę jest to rzecz, którą warto posiadać. Warto posiadać, jeżeli jesteśmy mieszkańcem Krakowa. No i mamy tutaj status na tej karcie. Wyrobienie samej takiej karty jest bardzo proste. Wystarczy tylko i wyłącznie albo być zameldowany na terenie Krakowa, odprowadzać tu podatki, albo odprowadzać po prostu podatki.
1: Czyli gdzieś składamy PIT-a.
8: Tak, składać PIT-a należy przede wszystkim tak, żeby ten PIT trafiał do Krakowa. No i później wchodzimy na stronę kaka.krakow.pl, gdzie jesteśmy w stanie sobie wyrobić właśnie taką kartę krakowską.
1: Jak wygląda ta procedura?
8: No, procedura wygląda bardzo prosto. Rejestrujemy się jak na typowe konto. Tutaj również podajemy swój adres zamieszkania, swój PESEL. My przede wszystkim polecamy, aby rejestrować się przez aplikację, ponieważ no przede wszystkim dążymy do tego jako ludzie, aby wszystko posiadać w jednym urządzeniu. Jednym urządzeniem płacić, jednym urządzeniem się legitymować, a także właśnie w tym urządzeniu posiadać bilet. Więc w momencie, w którym pobierzemy sobie aplikację, no zależną dla naszego urządzenia, czy to będzie Android czy iOS, pobrać i tam się zarejestrować, bo później w tej aplikacji możemy kupować swój bilet. No i tym samym to jakby legitymować się podczas kontroli biletów, że tak, to jest nasza aplikacja z zakupionym biletem, pokazać do kontroli i jechać dalej.
1: To ściągnąłem taką aplikację na telefon i co dalej? No bo wspominaliśmy o tym, że państwo muszą w jakiś sposób zweryfikować to, czy odprowadzam podatki w Krakowie, czy nie.
8: Tak, no to przede wszystkim tutaj mamy dwa warianty. Jeżeli jesteśmy mieszkańcami Krakowa, no tutaj automatycznie sami sobie zweryfikujemy, czy użytkownikowi przede wszystkim przysługuje tutaj status mieszkańca. W momencie, jeżeli jest to osoba z zewnątrz, czy na przykład zauważanka, to tutaj możemy użyć zawsze naszego mailingu pod tytułem okaszpit@zrtp.kraków.pl, gdzie po prostu będziemy weryfikować i już tutaj indywidualnie nadawać status mieszkańca danemu użytkownikowi.
1: Ten status trzeba w jakiś sposób potwierdzać co jakiś czas, czy nie?
8: W przypadku osób, które mieszkają w Krakowie i tak jakby no co roku rozliczają podatki w tym mieście, no to to automatycznie się robi, ponieważ wyciągamy tutaj z bazy danych, natomiast osoby z zewnątrz, z obwarzanka krakowskiego, czy jeszcze osoby, które mieszkają dalej, muszą co roku potwierdzać to, że odprowadzają ten PIT w Krakowie.
1: Mam już aplikację, mój status mieszkańca albo osoby płacącej podatki w Krakowie został przez Państwa zweryfikowany, no i chciałbym pojeździć sobie komunikacją miejską, kupić bilet przez taką aplikację. Co zrobić?
8: No to przede wszystkim wchodzimy w aplikację i sprawdzamy, który bilet nas najbardziej interesuje. Mamy do dyspozycji bardzo wiele biletów. No, nas będą interesowały przede wszystkim bilety sieciowe, czyli bilety albo na strefę pierwszą, albo na strefę pierwszą i drugą, bądź na pierwszą, drugą i trzecią, bądź jak ktoś będzie chciał inny bilet pod tytułem bilet na trzecią i drugą strefę, to również będzie mógł sobie tam zakupić. W przypadku biletu na strefę pierwszą mamy tutaj bilet dla mieszkańca, tylko i wyłącznie na komunikację miejską, czyli autobusy i tramwaje. Natomiast mamy również w naszej ofercie bilety łączone, czyli bilety metropolitalne, bilety, w których możemy jeździć komunikacją miejską, autobusową oraz tramwajową, a także koleją SKA. Więc tutaj dla tych użytkowników, którzy na przykład mogą sobie zaplanować swoją podróż z jednego do drugiego punktu z wykorzystaniem kolei, no to zachęcamy do tego, żeby korzystać właśnie z tego środka transportu, ponieważ no, jest on bezkonkurencyjny na trasy, nie wiem, wschód, zachód, północ, południe, właśnie bezpośrednio komunikacją tą kolejową.
1: A możemy kupić bilet na jedną linię?
8: Możemy kupić bilet również na jedną linię. Te bilety już się cieszą naprawdę minimalną popularnością, ponieważ no, miasto się rozrasta, nie jesteśmy w stanie stworzyć bezpośredniego połączenia z punktu A do punktu B, wybranego indywidualnie dla każdego pasażera. No bardzo często po prostu trzeba się przesiadać, więc ludzie już z natury kupują te bilety sieciowe, bo to też nas nie ogranicza. Jeżeli będziemy chcieli podjechać gdzieś dwa przystanki dalej, w innym kierunku, nie musimy kupować żadnego dodatkowego biletu, po prostu wsiadamy i się nad niczym nie zastanawiamy.
1: Czy możemy kupić bilet na dłuższy niż miesięczny okres?
8: Tak, możemy kupić bilet dłuższy niż na okres jednego miesiąca. Możemy kupić dwa bilety łącznie. Bilet półroczny, a także bilet w ramach elektronicznego konta pasażera. Bilet 5+1, który też jest tak jakby biletem półrocznym, natomiast tutaj nie opłacamy całego biletu z góry, tylko opłacamy bilet bezpośrednio co miesiąc, jak subskrypcja na jakimkolwiek portalu, gdzie co miesiąc schodzi nam z konta dana kwota. W przypadku biletu 5+1 jest to o tyle atrakcyjne, że pierwsze 5 miesięcy płacimy tą standardową kwotę za bilet komunikacji miejskiej, natomiast ten 6 miesiąc jest gratisowy, ponieważ płacimy za niego dosłownie symboliczne kilka złotych.
1: Listę benefitów znajdziecie na stronie Karty Krakowskiej.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Nie wiem, czy wiecie, ale zanim w Nowej Hucie stanął Teatr Ludowy, to w latach 1952-54 funkcjonował, i to z całkiem niezłymi sukcesami, inny teatr. Nurt, bo o nim mowa, tworzyli budujący kombinat robotnicy, a jego spoiwem był ocalały z Holokaustu znany społecznik. Opowiada mi o tym Ela Łapczyńska, pisarka, dramaturżka i autorka bestiariusza nowochuckiego. Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam do słuchania.
2: Ciekawostki o Krakowie.
9: To była scena, która powstała rękami osób pracujących w Nowej Hucie, budujących ją, ale zanim powstał słynny barak, to funkcjonował trochę jako taka latająca scena i tworzyli go właśnie amatorzy, amatorki, osoby, które przyjechały do huty pracować. Zawsze mnie bardzo dziwiło, jak to się stało i w jakiej głowie się pojawił pomysł, że właśnie w tym całym znoju pracy jest potrzeba jeszcze na działania artystyczne. No i jak to do tego doszło?
10: Doszło do tego, że pojawił się ten pomysł w głowie jednego człowieka, Jana Kurczapa.
9: Tak, Jan Kurczap był takim aktywistą, idealistą, który wymyślił, że przyjedzie do Huty z Krakowa edukować, jakoś zapoznać się ze sztuką, z teatrem ludzi, w jakiś sposób ich animować i po prostu zająć im czas, którego mieli dużo wolnego czasu, ale spędzali go w sposób, no kto wie, taki, jaki wydawało mi się, że za właściwy.
10: Mało produktywny, picie karty, rozruby często, niestety.
9: Tak można powiedzieć. No i Jan Kurczap pomyślał, że przyjedzie właśnie z taką misją edukacyjną, pedagogiczną, żeby zapoznać ludzi z teatrem i jakoś przez też treści, które im proponował do wystawienia, no zachęcić ich do przemyślenia pewnych spraw.
10: Jakie sztuki wystawiał Teatr Nurt? Jesteśmy na osiedlu szkolnym, tam swoją właśnie siedzibę miał Nurt, o tym za chwilę, ale co grali ci aktorzy amatorzy, no i aktorzy profesjonaliści?
9: Było kilka przedstawień, w sumie 6 albo 9 i te pierwsze przedstawienia to były Wodewil o Nowej Hucie i to była taka przeróbka Wodewilu warszawskiego, więc rzecz bardzo taka zabawowa, rozrywkowa. Kolejna rzecz to była dużo bardziej właśnie taka pedagogiczna, związana z już z postawami, z jakąś moralnością i to była adaptacja poematu pedagogicznego Makarenki i to była rzecz, która rzeczywiście jakoś odnosiła się do tego, jakie postawy kształtować w tym nowym społeczeństwie radzieckim, dodajmy, ponieważ no tak, rzeczywiście to miało jakiś związek z ustrojem, który funkcjonował i z postawami, które właśnie państwo chciało kształtować.
10: Ciekawa jest historia sceny jako budynku, jako gmachu. On powstał przy osiedlu szkolnym, tu gdzie mamy obecnie ośrodek szkolny, niedaleko Teatr Łaźnia Nowa. Ten teatr powstał rękami robotników, ale no, materiał budzi grozę.
9: Materiał był pozyskiwany z okolicznej, z Nowej Huty, która była jednym wielkim placem budowy. Część legalnie, część nie. Trzeba było się postarać, żeby je zdobyć. Natomiast takim jedynym w zasadzie budulcem, który podarowano, czy przeznaczono specjalnie na ten cel, były deski z baraków, które były tutaj, funkcjonowały w Nowej Hucie, na terenie przyszłej Nowej Huty i dowiadujemy się, że były to tak zwane deski poniemieckie. Możemy się domyślać i to jest moje założenie, które jakoś w treści sztuki, którą napisałam o Nurcie, taką śmiałą hipotezę wysunęłam, że to mogły być baraki z obozu, w którym były przetrzymywane Żydówki, czyli obóz pracy.
10: Baulager w rejonie Mogiły, tam osiedle na Skarpie i chyba osiedle Wandy, albo Willowe.
9: I jeszcze tam w stronę Centrum E. Ale tak czy inaczej, z jakiego by nie pochodziły budynku, czy on nosi to znamie Holokaustu, czy nie, to fakt, że ten budynek powstał z poniemieckich desek w kontekście, kiedy to całe przedsięwzięcie buduje człowiek z przeszłością właśnie, bo dodajmy, że Jan Kurczap był Żydem, który przeżył Holokaust i miał za sobą te trudne doświadczenia wojenne, no wydawał mi się jakiś taki bardzo ujmujący i w takim znaczeniu, że jest tutaj jakiś paradoks, dlatego, że ta myśl, która zmierza do życia nowego człowieka, nowego miasta, coś, co miało taką energię wznoszącą, była już w jakichś fundamentów osadzona na takiej materii skażonej śmiercią.
10: A jak były odbierane spektakle grane przez Nurt?
9: No, cieszyły się bardzo dużą popularnością i źródła mówiące o tym, że wszyscy chcieli obejrzeć te sztuki i wchodzili oknami, oglądali z zewnątrz. Były jakieś wielkie przepychanki, żeby zobaczyć to wszystko. Więc można powiedzieć, że tutaj rzeczywiście ta diagnoza była bardzo trafna, że tego teatru brakuje. Więc tak, no, całe szczęście, że był.
10: Ale skończył niestety smutnie.
9: Tak, został upaństwowiony i za tym poszły takie ruchy, które sprawiły, że gdzieś ta iskra zaczęła po prostu ulatywać. Aktorzy zostali skierowani na kursy zeszkadzające, to jest bardzo dobrze, ale jednak okazało się, że przez to właśnie, ponieważ muszą tam pracować aktorzy profesjonalni, to coraz mniej było tych spektakli i coraz gorzej to działało. Wszyscy oczekiwali, właściwie tak sam Kurczap oczekiwał powstania Teatru Ludowego, tego głównego teatru, który miał być teatrem nowochódzkim. I obiecywano aktorom z nurtu możliwość angażu. Niestety się to nie spełniło, chyba tylko w dwóch przypadkach, więc był to pewien zawód. A sama budowla, która była no, bardzo ważnym jednak elementem całego tego przedsięwzięcia pod tytułem nurt, ten sam barak spłonął. To też się wydaje takie bardzo radykalnym zniknięciem tego miejsca.
10: Spłonął, został prawdopodobnie podpalony i nie było wcale woli gaszenia tego budynku.
9: No tak, dlatego łatwo pomyśleć, że no, spłonął celowo i jako właśnie zakończenie takiej oddolnej działalności, która no, nie była tak naprawdę dobrze widziana, ponieważ była jakimś elementem wolności i nieprzewidywalności, więc było to trudne do kontrolowania. Właśnie upaństwowienie tego miało jakiś właśnie, to był krok ku temu, żeby tę energię jakoś poskromić, no i niestety z takim skutkiem właśnie, że rzeczywiście został poskromiony.
1: A historię nurtu na nomen omen deski Teatru Łaźnianowa przeniosła Małgorzata Szydłowska.
2: Kryminalny Kraków.
1: Śnieg w kościołach, śnieg w bramach, śnieg pod kopcem Kościuszki. To pierwsze wersy wiersza Karol Kot Marcina Świetlickiego. Ten dość mroczny, jak niemal cała twórczość Świetlickiego poemat poświęcony jest jednemu z najlepiej rozpoznawalnych krakowskich seryjnych morderców, którego działalność w latach 60. wywołała w mieście psychozę strachu.
11: Chyba racja, to chyba najbardziej znana mroczna postać w dziejach Krakowa. Dariusz Nowak, były policjant. Wydaje się, że z mieszkańców, no wszyscy chyba wiedzą, kim był Karol Kot. Wyjątkowa, powiedziałbym, postać, dlatego że ten chłopak miał zaledwie 18-19 lat, kiedy mordował. I na dobrą sprawę nie wiadomo, skąd się taki wziął, dlatego że urodził się w rodzinie inteligenckiej. On był bardzo dobrym uczniem, chodził do technikum, skończył to technikum, zdał maturę. Chciał zdawać do szkoły oficerskiej. No jak przyszli do niego wtedy policjanci czy milicjanci i zatrzymali go w domu, no to rodzice niemal zemdleli, dlatego że nie przypuszczali, że ich syn jest mordercą. No on akurat tego dnia, kiedy został zatrzymany, zdał właśnie maturę.
10: Ale też przejawiał jakby takie trochę sadystyczne skłonności, bo interesował się raz nożami i ponoć też wobec swoich koleżanek zachowywał się w sposób, dzisiaj określilibyśmy, nie odpowiedni.
11: No, rzeczywiście, no, ale to pozbierano te fakty dopiero później. On w ogóle miał kolekcję noży. Wtedy w mieszkaniu znaleziono 16 różnego rodzaju noży. Lubował się w tych nożach, rysował je na zeszytach. I rzeczywiście, no, to było trochę tak, że wszyscy myśleli, że on fantazjuje. Te opowieści, które miał, na przykład takie, że chciał założyć spółdzielnię, czyli kilka osób, namawiał do tego, że będą porywali ludzi, że będą tych ludzi porwanych zabijali, a potem to mięso ludzkie będą sprzedawali na targu w Krakowie. No, to było tak abstrakcyjne, tak niepojęte, że wszyscy myśleli, no jakaś mroczna fantazja, ale nikt tego nie brał na serio. No dopiero później, kiedy został zatrzymany, kiedy wyszło to, co robił, no to się okazało, że on rzeczywiście mówił prawdę, że takie myśli faktycznie miał. Rzeczywiście koleżanki się go bały, bo podobnie do nich się odnosił, zwracał, mówił o tym zabijaniu cały czas, mówił o tym, co im zrobi, jak im zrobi. No to rzeczywiście były też takie opowieści, które mroziły krew w żyłach. No i na dobrą sprawę przez to był jakimś takim samotnikiem, bo przecież nikt nie chciał z nim utrzymywać kontaktów. Jedynie dziewczyna, którą poznał na strzelnicy, której też to opowiadał. Ona się tego wszystkiego jakby nie wystraszyła. Też ona później no, zeznawała, mówiła i była jedną z tych osób, dzięki któremu on został, której został zatrzymany.
10: Wiemy, ile ofiar na koncie ma Karol Kot, bo wokół tego też narosło bardzo sporo raz niedopowiedzeń, trochę tajemnic. Wiemy, ile osób zabił Karol Kot?
11: W zasadzie tak, no, można to przyjąć, ponieważ ja bym powiedział, jego te zbrodnicze rzeczy można podzielić na dwa okresy. Najpierw napadał na ludzi, na kobiety starsze, które modliły się w kościołach. On wyszedł z takiego założenia, że kobiety, które tam przychodzą, są właśnie to jakieś starsze panie i rzeczywiście nie mylił się. Po drugie, gdzieś tam zamyślone, modlące się, nie będą zwracały uwagi na to, że ktoś podejdzie i wbije im nóż. I tak rzeczywiście się stało. Dwukrotnie próbował, no ale miał niedosyt. dosyt, bo te panie przeżyły. On za każdym razem następnego dnia sięgał do gazety i czytał, czy tam jest napisane o tym, że kogoś zabił, ale nie było. Był rozczarowany. No zresztą niedaleko kościół Sercanek. Przecież to w śródmieściu Krakowa. Zresztą to wszystko się działo praktycznie tutaj wokół nas. To jest stara część miasta, gdzie on grasował, bo przecież tą dziewczynkę 7-letnią Gosię, którą zaatakował, ona też na szczęście przeżyło to dziecko, zaatakował na ulicy Sobieskiego, więc to jest wszystko centrum miasta i to dodatkowo było jakieś takie groźne, paraliżujące miasto. No, powiedziałbym, że dochodziło do takich sytuacji dosyć dzisiaj, powiedziałbym, śmiesznych. Kobiety, kiedy wychodziły z domu, brały pokrywki od garnka i zakładały sobie te pokrywki na plecy, bo to była swego rodzaju kamizelka kuloodporna. No, dzisiaj możemy powiedzieć, że to jest śmieszne. Niczego lepszego nie wymyślono. No i kobiety z tymi pokrywkami chodziły rzeczywiście po mieście, wychodząc z domu. Więc wie pan, no, to jest groza sytuacji, groza tego wszystkiego. Co do tego pytania, ile zabił? No wiemy, że zabił 2 osoby na pewno. 7-10 próbował zabić. Natomiast no, przypuszczalnie nie są to wszystkie osoby, bo on jeszcze podpalał, jeszcze chciał truć i nie jest wykluczone, że tą truciznę wykorzystał. Natomiast no, nie stwierdzono przypadku, że ktoś został śmiertelnie otruty, ale też tego do końca nie wiemy, bo mogło się okazać, jeżeli to była osoba starsza, że ona po prostu zmarła. Wtedy też sekcja zwłok różnie to bywało, nie robiono. Ktoś był starszy, uznano, że zmarł, bo po prostu w wyniku, powiedzmy, choroby czy z przyczyn naturalnych. Więc możemy zakładać, co do tego, ile zabił, no to wiemy, że zabił, to nawiązał pan do tego wiersza. Oczywiście ten wiersz nawiązuje do jego najbardziej tragicznej zbrodni, jeżeli można tą gradację zastosować, bo przecież nawiązuje do tego chłopczyka 11-letniego, którego zabił przy kopcu Kościuszki. No, wyjątkowy też pech. Ten chłopczyk poszedł na zawody saneczkowe, ciągnął te swoje saneczki, bo go na tych zawodach nie przyjęli z jakichś tam względów formalnych. Chyba nie miał opiekuna, szedł, akurat natknął się na Karola Kota. On tego dnia poczuł zew krwi, jak mówił. Poczuł, że musi kogoś zabić, wyszedł i polował na ludzi.
10: Jak skończył Karol Kot?
11: Chyba skończył tak, jak na to zasługiwał. Został powieszony, to był rok 68, on był z 46, czyli miał 22 lata, jak po prostu zawisł na sznurze.
10: Był badany psychiatrycznie?
11: Teoretycznie był, on był u psychiatry, lekarz nie stwierdził, czy lekarka, bo to była lekarka, nie stwierdziła u niego jakichś odchyleń. Podobno później mówiono, że miał guza mózgu, że prawdopodobnie ten guz mózgu, ale czy tak było, wie pan, czy on miał rzeczywiście tego guza mózgu, czy też taki się urodził, albo taki się stworzył, no tego nie wiem.
1: A wiersz Karol Kot znajdziecie na płycie zespołu Świetliki pod tytułem Ogród Koncentracyjny.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.